0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Historia świętego Stefana Węgierskiego tonie w mroku dziejów. Jest jednak jedna rzecz, jeden artefakt, który tę przeszłość mocno osadza w teraźniejszości. Co to takiego? To korona świętego Stefana. Według legendy święty Stefan otrzymał ją od papieża Sylwestra II jako widomy znak jego zgody na to, by Stefan stał się pierwszym królem Węgier, noszącym dodatkowo zaszczytny tytuł króla apostolskiego, a wszystko z uwagi na jego wysiłek w chrystianizacji swego królestwa. Owa korona na skronie świętego Stefana została nałożona w uroczystość Bożego Narodzenia roku pańskiego tysięcznego, a 41 lat rządów tego króla to zasadniczy punkt odniesienia dla całej późniejszej historii Węgier. Zwycięski, praworządny, a do tego jeszcze chrześcijański władca, któremu Kościół zawdzięcza utworzenie sieci biskupstw obecnych po dziś dzień. Czegoż można chcieć więcej? Dlatego więc i owa korona świętego Stefana stała się po jego śmierci najbardziej pożądanym atrybutem władzy jego następców. Przekazywali ją sobie albo o nią walczyli. Jej historia pełna jest zwrotów akcji, a od 2000 roku jest prezentowana w sali pod kopułą parlamentu Węgier. Czy jednak rządzący widzą w niej coś więcej niż tylko narodową relikwię? Czy za jej sprawą powraca do nich ideał świętego Stefana Węgierskiego, prawdziwie chrześcijańskiego władcy? No właśnie, oto jest pytanie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według ciała, drugiego według duszy.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Ciekawy byłem zresztą.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobry dzień.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Jesteśmy katolikami, chrześcijanami. Automatyczne jest to, tak o tym myślę, jak to się mówi, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ale jakby zapytać, czym jest wiara, to nie zawsze wiadomo, co odpowiedzieć. Czym jest wiara?
3: Bo to jest bardzo trudne pytanie. Ja się nauczyłem mówić, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. Wiara to jest mój sposób odpowiadania na to, w jaki sposób Bóg mi się objawia, z czym Bóg do mnie wychodzi. Czyli odpowiadam swoim aktem woli, podejmując w swoim życiu to, czego uczy. Podejmując to, co wkłada w moje serce. To wiara jest pewną odpowiedzią, tak? Ale ta odpowiedź, która mnie prowadzi do relacji z konkretną osobą, czyli z osobą Boga, który pociąga mnie ku sobie. Ja odkrywam to pociągnięcie, odkrywam jego miłość, czy pragnienie miłości też w sobie i szukam jej. Staram się ją właśnie odkryć i w jaki sposób doświadczyć jej. I dlatego idę za tymi pociągnięciami serca, nie wiem, jakimiś takimi natchnieniami Ducha Świętego, których być może nie identyfikuję, nie jestem w stanie ich nazwać, nie wiem, od kogo pochodzą, ale szukam prawdy. No to Augustyn o tym mówi, że moje serce jest niespokojne. Niespokojne jest moje serce, bo ja jestem stworzony przez Pana Boga i Bóg mnie przez moje serce pociąga i to serce będzie zawsze niespokojne, dopóki w Bogu nie spocznie. To Augustyn to odkrył w sobie. No całe życie szukał Boga. No, te dojrzewanie, ta dorosłość, wiemy, że wypróbował wszystkie możliwe sekty, które wtedy były. Wchodził w rozmaite przestrzenie grzechu. Aż wreszcie, kiedy na to wszystko spojrzał z perspektywy już spotkania z Jezusem, nawrócenia, no to mówił właśnie to: stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie, dlatego niespokojne jest moje serce, dopóki w Tobie nie spocznie.
2: Serce spoczywające w Bogu jako wiara, to też piękne. Będziemy dziś o wierze mówić. Między innymi będzie to scena z kobietą kananejską, która przecież nie jest z Izraela. I wiele innych historii, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział pierwszy, wersy od 6 do 7.
4: Tak mówi Pan: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

0: To niesamowite, bo przecież ten mały naród izraelski, być może dla siebie był wielki, ale na mapie świata jest maleńki i liczebnie, i jeśli chodzi o
1: powierzchnię.
0: Jest głosem największego Boga, jedynego Boga, który mówi, że wszyscy do Niego przyjdą. To jest też taki paradoks wiary. To nie demokracja. Nie ci, którzy są najwięksi, stanowią prawo. Rzym ostatecznie ze swoimi bogami poszedł w ciemność i w niepamięć.
1: I wiele innych potęg nie przetrwało, a Bóg, jego wybranie, jego powołanie, lud, który sobie gromadzi wokół siebie, jest wieczny i żyje i trwa. I bramy piekielnego nie przemogą, tak jak to o samym Kościele Pan Jezus mówił. Rzeczywiście Bóg stworzył nas wszystkich, bez względu na to, w jakiej kulturze żeśmy się urodzili, w jakiej religii, w jakim pokoleniu Bóg nas stworzył dla relacji ze sobą. My to jako chrześcijanie powinniśmy najbardziej wiedzieć, po pierwsze po to, żeby czerpać z tego inspirację i motywację do tego, żeby szukać Pana Boga, ale z drugiej strony, żeby innych do Pana Boga przyprowadzać, żeby innym uczyć się mówić, objawiać Boga, mówić o Bogu to, co Bóg sam nam objawia o sobie. Bo wielkim pragnieniem Pana Boga jest to, żeby każdy Go poznał. I Bóg nas wyposażył w pełnię władz duchowych, intelektualnych, dzięki którym jesteśmy zdolni Go poznać. Nawet wykraczając już poza objawienie Boże, które my jako chrześcijanie żeśmy otrzymali tak bardzo wprost i bezpośrednio, no to także te wszystkie inne ludy i narody, które wcale nie otrzymały tego objawienia Pana Boga i być może nigdy nie usłyszą, bo nigdy nie spotkają na swojej drodze świadka Jezusa Chrystusa, to oni także są wyposażeni w środki potrzebne do tego, żeby mimo wszystko, żyjąc w tym miejscu, w którym żyją i w tej religii, w której są wychowani, ukształtowani, żeby też móc dojść ostatecznie do Boga. Bo Bóg tego pragnie dla każdego człowieka.
0: Bóg mówi na początku: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości. To jest też do tych cudzoziemców, którzy się dołączyli, prawda?
1: To prawda. To jest do każdego człowieka, bo prawo naturalne wpisane jest w nasze istnienie i mówi nam: czyń dobro, nie czyń zła. Każdy człowiek to prawo ma w głębi swojego serca wpisane. I na bazie tego prawa tak naprawdę całe to prawo, też i chrześcijańskie, i każdej religii, sensownej religii, ono jest na takim fundamencie później utworzone, żeby realizować dobro i ku temu dobru się kierować. Żeby pragnąć dobra, pragnąć miłości, pragnąć tego, co najlepsze. To jest pierwsze. Pragnienie. Jeszcze przed wiarą. Bardzo mi się to spodobało, kiedy Pan Jezus mówi: jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W każdym z nas jest ukryte pragnienie tego, co najpiękniejsze, co najlepsze. Pragnienie Boga. My dzisiaj z naszej perspektywy chrześcijańskiej to mówimy pragnienie Boga, ale inny będzie mówił: pragnę miłości. Pragnę radości, pragnę pokoju, pragnę dobra. To wszystko, w tym wszystkim jest ukryty Bóg. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, w tym sensie nie zna Boga, nikt mu o Jezusie nie powiedział, to idąc za tymi najgłębszymi pragnieniami swojego serca, najlepszymi pragnieniami swojego serca, może spotkać Pana Boga, może dojść do poznania Pana Boga, może się na Niego otworzyć. Będąc nawet ateistą, może spotkać się z Bogiem, bo Bóg tego pragnie.
0: To piękne i proste słowa: przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Rozweselę, wesołość, radość. To jest taki przejaw wolności. Jak dziecko, nie muszę się troszczyć, ktoś już czuwa nade mną.
1: I też jakiś taki przejaw spełnienia, że ja rzeczywiście mam takie poczucie, że jestem spełniony w moim życiu. Że osiągnąłem pokój serca, osiągnąłem radość. Do tej radości, do pełni radości zbierzamy. Chcemy być radośni. Nie wesołkowaci, nie kierując się szyderą, prawda, co dzisiaj jest bardzo mocne i modne. Nie, radosny, czyli taki, którym w tej radości jest także pokój. W tej radości jest poczucie, że to jest to, o co chodzi, to, czego zawsze szukałem. Pan Jezus zresztą też mówił o tym, że no, sam się rozradowywał w Duchu Świętym. To jest ta radość z Ducha Świętego. Mówi: rozraduje się wasze serce, przyjdę powtórnie do was i rozraduje się wasze serce. O taką radość chodzi. Radość wynikającą ze spotkania Boga, radość wynikającą z tego, że osiągnąłem cel swojego istnienia, że moje życie zostało spełnione. I Bóg mnie przyprowadzał do tej rzeczywistości. Ja jestem prowadzony na tą górę świętą, czyli miejsce przebywania Pana Boga. Wzgórze Apokalipsa, miasto święte na górze wybudowane, symbol nieba, symbol Królestwa Bożego. Każdy do tego miasta jest zaproszony. To wielokrotnie padało i pada na kartach Pisma Świętego i Starego i Nowego Testamentu, że przyjdą ze wszystkich stron świata, ze wszystkich do tego świętego miasta, będą pielgrzymowali. A nawet Pan Jezus potrafi powiedzieć mocno, że ci, co byli ostatni, będą pierwszymi. Ci, co byli najdalej, pierwsi zdobędą i osiągną Królestwo Boże. Cudzołożnicy i grzesznice przed wami osiągają niebo.
0: Ale to z powodu wiary właśnie?
1: Z powodu wiary, z powodu tego, że doświadcza człowiek, że jest ktoś, kto jest w stanie wyzwolić mnie z mojej udręki, z mojej pustki, z mojej niepewności, kto jest w stanie zaspokoić moje serce, kto mnie do siebie pociąga, kto jest w stanie wypełnić moje serce miłością. I ja za tym idę i do tego dążę. I to jest właśnie wiara. Odpowiadam na pociągnięcie Pana Boga swoją postawą. Chcę tego, szukam tego, dążę do tego, pragnę tego.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa mocno wierzącego świętego Pawła Apostoła.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, wersy od 13 do 15 i od 29 do 32.
2: Bracia, do was pogan mówię. Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem w swoim nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie.
1: W Kościele jest potężna tradycja apostolska niesienia Ewangelii do pogan. Z tego Kościół przecież wyrosł, prawda?
3: Dla tego celu w ogóle istnieje. Tak? Najważniejsze wielkie posłanie misyjne. Idźcie na cały świat i nauczajcie. Dlatego jedynym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja. Jedynym. A wszystko inne, co Kościół robi, ma służyć ewangelizacji. Ma być temu podporządkowane. To dokładnie to, co Jezus robił. Prawda? Szedł i nauczał. I mówił, po to zostałem posłany. Idę także do innych miejscowości. Muszę iść do innych miejscowości. Ludzie przychodzili, wszyscy cię szukają. Prawda? Szukaliśmy nie dlatego, żeście jedli chleb. Szukają uzdrowienia, szukają uwolnienia. A Jezus mówi, muszę iść także do innych miejscowości i nauczać, bo po to zostałem posłany. Kościół jest posłany po to, żeby głosić Ewangelię. Po to, żeby każdy mógł w oparciu o to słowo doświadczyć spotkania z Panem Bogiem i
1: zostać
3: odpowiedzieć na to.
1: Zostać uratowanym.
3: I zostać uratowanym.
1: Tak, Paweł tutaj pisze, chodzi o ratunek.
3: Chodzi o ratunek.
1: Czyli wiara, można sobie powiedzieć, to nie jest coś, co ma mi pomagać łatwiej przeżyć życie, bo tak się myśli czasem w rozmowie z kimś, kto jest niewierzący, mówi ten ktoś, wy wierzący macie łatwiej, bo łatwiej wam powiedzieć, jaki jest sens cierpienia, łatwiej wam znaleźć sens różnych rzeczy. No to tak trochę ułatwia życie, to jest jakoś łatwiej. To chyba nie chodzi o łatwiej, to chodzi o uratowanie.
3: Chodzi o uratowanie, bo tak z punktu widzenia niewierzących tak może być, jak pan mówi, ale z kolei chrześcijanie, czasami nawet wielcy mistycy i święci Kościoła doświadczali czegoś zupełnie innego i w ogóle i starego przymierza, i nowego przymierza, kiedy mówili, że to bycie uczniem Jezusa wcale nie jest proste, że ci ludzie niewierzący, nieznający Boga to mają łatwiej. To właśnie to tak jest, że jedni patrzą na drugich i widzą plusy i minusy tej całej sytuacji. Wam jest łatwiej, a nie, to wam jest łatwiej. To są trudne rzeczywistości, trudne tematy, ale Bóg każdego z nas prowadzi swoimi drogami w jednym celu, byśmy osiągnęli sens, istotę naszego istnienia, czyli zjednoczenie z Nim, żebyśmy byli uratowani, jak to powiemy, prawda, językiem Pisma Świętego, uratowani spośród tego przewrotnego pokolenia, uratowani z miejsca, które nie jest na chwilę obecną królestwem Boga, ale bardzo często jest królestwem demona. A Pan Bóg mnie powołał do tego, żebym ja z tej rzeczywistości wychodził i szedł za Nim po to, żeby osiągnąć niebo, żeby osiągnąć szczęście. I ja mam się na to zdecydować, mam wolną wolę. Mam rozum, dzięki któremu mogę rozpoznać Boga obecnego, objawiającego się, przychodzącego. Mogę usłyszeć Jego słowo, mogę je przyswoić, mogę je pojąć i mogę za Nim pójść. To jest to, co jest w mojej dyspozycji.
1: No właśnie on tutaj powiedział, Paweł mówi, albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. wszystkich poddał nieposłuszeństwu, nie tylko tamtych, którzy są niewierzący, ale wszystkich, czyli mnie przede wszystkim też poddał nieposłuszeństwu, prawda?
3: Tak,
1: o co chodzi?
3: Tak, ja sam nie do końca jestem w stanie te słowa pojąć, ale tak jak sobie próbuję o nich myśleć, no to Pan Bóg, dając mi wolną wolę, już mi w jakiś sposób poddał nieposłuszeństwo. Stworzył taką przestrzeń, w której ja mogę być nieposłuszny, w której ja mogę dokonywać złych wyborów, w których mogę się pogubić. Nawet jako ten, który uchrzczony został w kościele katolickim, wychowany w rodzinie wierzącej i praktykującej swoją wiarę, mogę się w swoim życiu pogubić, mogę być nieposłuszny, mogę dokonać złych wyborów. Ale Bóg mnie w tej rzeczywistości nie zostawia, tylko daje mi Zbawiciela Jezusa po to, żebym mógł rozpoznać właściwą drogę i za nią pójść i ją wybrać. I to jest propozycja dla każdego człowieka, i wierzącego, i niewierzącego.
1: No
3: i
1: tak, bo on tu mówi, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Wszystkim.
3: Wszystkim. Czyli nie ma tutaj wyjątków. I to jest niesamowite, że nawet ci, którzy dziś są najdalej od Pana Boga, nie tylko przez to, że nie są chrześcijanami, ale są daleko od Pana Boga, dlatego że będąc chrześcijanami, wybrali niechrześcijański styl życia, niechrześcijański sposób życia. Wyparli się Boga w swoim życiu, wręcz być może wprost. Żyją, jakby Boga nie było. Bóg też im chce okazać miłosierdzie. Wszystkim. Mnie i każdemu innemu człowiekowi. Temu być może, na którego ja dzisiaj patrzę, że on nie jest godzien, nie jest wart, jest bezwartościowy, jest zły. Jemu też Bóg chce okazać miłosierdzie. I też go kocha, i też mu na nim zależy, i też chce go zbawić, też chce go uratować.
1: I to działa tak, mi się wydaje, że specjalną misję ma każdy chrześcijanin niesienia Boga do niechrześcijan. Można powiedzieć, że jesteśmy my i są oni. Mamy szczęście, bo tutaj nas Bóg wybrał, tak?
3: Tak.
1: I jesteśmy wśród 144 tysięcy i tyle. I ani jednego więcej. A tamci nie mają szczęścia, bo są poza barką, arką. I niech toną. A to tak nie jest. To jak leje deszcz, to ja powinienem z tej arki wybiegać i krzyczeć niebogłosy. Chodźcie tu.
3: Tak, tu jest ratunek. Tutaj możecie zostać ocaleni.
1: I będą patrzeć na mnie jak na głupka.
3: Najprawdopodobniej. Ale ponieważ tonący brzytwy się chwyta, w związku z powyższym zawsze jest nadzieja, że kiedy doświadczą przyboru wody, to mimo wszystko do tej arki będą skłonni nie tylko wejść, ale będą wręcz zachrzaniali, wiedząc, że może się uchwycić czegoś, co jest pewne. I ostatecznie to tak w naszym życiu jest ludzkim, że jeżeli nam wszystko się układa fajnie i prosto i przyjemnie i po naszemu, tak jakbyśmy chcieli, mamy komforcik życia, jesteśmy zdrowi, młodzi, piękni i cwani, to nam się wydaje, że Pan Bóg nam jest niepotrzebny do niczego. A jeżeli nas życie przyciśnie...
1: Jesteśmy starzy, chorzy i biedni.
3: Tak jest, albo po prostu wszystko się nam w życiu wali, to wtedy się okazuje, że ktoś to powiedział, nawet ostatnio słuchałem w internecie, że w kontekście wojny ukraińskiej, że tam na linii frontu w okopach nie ma ateistów. Różnie można na to patrzeć. No, to jest opinia jednego człowieka, ale to jest tak, że jeżeli człowiek dosięga granic swojego istnienia, oczywiście ja rozumiem, że można być zaprzedanym złu i mieć na to wszystko wywalone totalnie i nie dać się Panu Bogu zbawić, ale jeżeli człowiek dosięga w jakiś sposób granic swojego istnienia, bezradności, staje w obliczu niebezpieczeństwa śmierci, to zawsze się gdzieś tam w sercu będzie rodziło to pytanie, co dalej? Co dalej? A może jest ktoś, kto jest w stanie mnie uratować? Może jest ktoś, do kogo się mogę zwrócić w mojej sytuacji? I abstrahując już od wojny, człowiek, który rzeczywiście doświadcza, że tonie w tym życiu, będzie szukał tej przysłowiowej brzytwy, tak? Albo będzie szukał jakiejś deski, jakiegoś czegoś, czego będzie można się uchwycić. I Pan Jezus daje nam tą arkę zbawienia, daje nam Kościół, daje nam swój krzyż jako tą rzeczywistość, której my możemy się uchwycić nawet w największych chwilach naszego cierpienia, zmagania i przeciwności. Właśnie wtedy i pójść do Jezusa pociągnięty tym wołaniem: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Przyjdźcie wszyscy, którzy jesteście bezradni. Ja was uratuję. Tak. Ten Piotr tonący: Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie. No Jezus tylko na takie wołanie czeka.
1: Za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział 15, wersy od 21 do 28.
2: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie. Lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Niezwykły jest to obraz. Można powiedzieć, że wiara to jest coś, co powinno być niezależne od okoliczności. Mówi się, jak trwoga, to do Boga, że to jest taka połowa wiary, że to nie jest takie do końca autentyczne, że to autentyczne jest, że ja wybieram Boga z miłości, prawda? Po prostu kobieta walczy o dziecko, walczy jak lwica. Czy ona wierzy według naszego pojęcia w Boga miłującego? Ona po prostu potrzebuje natychmiast pomocy. I wierzy w co? W to, że ją otrzyma od Boga.
3: Czy ją otrzyma od tego człowieka, tak?
1: Tak.
3: No, dokładnie tak, ale też im widzi Boga, że zdecydowanie widzi w nim Boga, widzi w nim Zbawiciela. No, na pewno to jest tak, że nie przyszła tam nic o nim nie słysząc. Na pewno słyszała o Jezusie wiele razy i postanowiła zawalczyć o Jezusa.
1: Ale to nie ze względu na chwałę Dawida i na tron pełen klejnotów i na Arkę Przymierza, tylko na to, że dziecko jej umiera.
3: Oczywiście,
1: na
3: że tak. Czyli jest zdręczone przez złego ducha, tak. Jest zniewolone. Ale owszem, od czegoś zawsze się zaczyna nasza wiara. Nasza relacja z Panem Bogiem, od czego się zaczyna? Czasami być może od takiej prymitywnej, byśmy powiedzieli, formy, prawda, wiary, jak trwoga to do Boga, jak mi się źle dzieje. Ale to jest bardzo dobry początek.
1: Ona nie jest prymitywna, mi się wydaje.
3: W sensie, no...
1: No, człowiek żyje, jego bliscy żyją i to życie jest fundamentalną rzeczą. Ja tylko to mam. Najważniejsze relacje to są relacje z moimi bliskimi. Jeżeli ta córka jest w jakimś straszliwym dramacie i matka walczy o to dziecko, to i wie, że ona sama nie jest w stanie jej uratować, nikt jej nie może pomóc, więc uwierzenie w to, że ktoś to zrobi, to naprawdę jest wiara.
3: O tym bardziej, że Jezus to podkreślił, że nawet ona jest wielka. Że ona jest wielka, ale też trochę... przez tę konfrontację, którą Jezus wchodzi z tą kobietą, prawda? Bo w ogóle w pierwszym momencie ją ignoruje, apostołowie się za nią wstawiają, mówiąc tak, odpraw ją, bo tutaj krzyczy, bo przeszkadza. Potem ona...
1: Pełni miłosierdzia i wrażliwości.
3: Tak, dokładnie. Potem Pan Jezus jak gdyby ją zbywa dalej, mówiąc, jestem posłany nie do niej, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Chodzi mi o to, że jej pragnienie nie tylko nie wygasa, kiedy Pan Jezus ją ignoruje, kiedy ją spławia, tylko to pragnienie jest coraz większe. Pragnienie otrzymania tego, na czym jej zależy.
1: On tutaj to mówi. Niech ci się stanie, jak pragniesz.
3: Właśnie, tego słowa szukałem. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Pragnienie jest podstawą budowania naszej relacji z Bogiem. W ogóle zdobywania rzeczy rozmaitych, do których w życiu dążymy. Zaczyna się wszystko od pragnienia. Nasza wiara też zaczyna się od pragnienia. Jeżeli ktoś jest spragniony, Pan Jezus mówi, ja wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czego pragniesz? Co chcesz, abym ci uczynił? To pytanie bardzo często Jezus zadawał rozmaitym osobom, które do Niego przychodziły. Czego chcesz? I to jest ważne, żebyśmy sobie też stawiali to pytanie. Czego ja w życiu chcę? Czego ja chcę, przychodząc do kościoła? Czego ja chcę, modląc się? Czego ja chcę jako chrześcijanin? Do czego ja dążę? Na czym mi zależy? Czy ja pragnę Boga? Może to jest tak, że ja pragnę od Niego w tym momencie tego uzdrowienia tej osoby najbliższej mi. Pragnę, żeby mi pomógł w tym, co jest moim wielkim kryzysem, moją wielką bezradnością. Ale to zawsze, jeżeli ja w tą relację z Jezusem wejdę, z Bogiem wejdę, to stanie się jakąś trampoliną do wejścia na wyższy poziom, do spotkania się z Jezusem osobiście, do jakiegoś otwarcia się na Niego w nowy sposób, pełniejszy sposób. Nie tylko już w tym wąskim zakresie, na którym mi zależy, ale też w taki sposób, w jaki Jezus chce, żebym ja się na Niego otworzył i żebym Go przyjął go takim, jakim On chce się mi objawiać jeszcze bardziej.
1: Tak przechodzę przez ten dialog Jezusa z kobietą. Faktycznie On jest dla niej dość twardy, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że człowiek się chce zahandlować. Co czegoś potrzebuje i mówi, dobra, będę mówił różaniec przez miesiąc czasu codziennie, prawda? Czyli jest jakiś taki handelek. Ja coś tobie, ty coś mnie i mamy to ugrane, załatwione. I on tutaj sprawdza jej intencje. To, co ona, tą wiarę testuje, prawda? I w końcu stwierdza, że ta wielka wiara to nie chodzi tylko o to, że to będzie jakiś handel wymienny.
3: Takie otwarcie tylko, się w swojej bezradności na całkowicie, na stanięcie do dyspozycji Pana Boga, zdanie się na Niego, ponieważ nic innego nie mam. Nie jestem w stanie w żaden sposób kupić tego, czego potrzebuję. Ta absolutna taka otwartość, bezradność, wystawienie się w całej swojej słabości na moc Pana Boga. I takie zdanie się, no jeżeli chcesz, możesz mnie uratować.
1: I krzyk,
3: tak.
1: Wiara to jest też ten krzyk.
3: Jestem jakiś element zawalczenia o to, na czym mi zależy. Na to czasami w konfesjonalnym

0: ta sytuacja jej życiowa, można powiedzieć, trochę ułatwiają, chociaż dramatycznie to brzmi, ale ułatwiają, bo dosięgam swojej bezradności i mogę tym łatwiej, znaczy zdać się, tak, no już zawalczyć. Zależy mi, ponieważ nie mam żadnych własnych środków, tak. Sam się nie zbawię. A póki jeszcze mi się wydaje, że sam sobie jakoś poradzę, że sam rozwiążę, sam to zmienię, to ja owszem tak do Pana Boga tak, ale trochę tak z dystansem. Nie na 100%, a może tylko na 50%, a może na 80%, a ona zdała się na Jezusa na 100%.
1: Też mocny jest ten powód, z jakim ona do Niego przychodzi, bo jej córka jest nękana przez złego ducha.
0: W ogóle Jezus tutaj wchodzi w okolice Tyru i Sydonu, a więc absolutnie wchodzi w przestrzeń, której nie jest Królestwo Izraela. Mhm. Wchodzi w przestrzeń tam właśnie, gdzie są te peryferia, gdzie są te przestrzenie takiej szemrane tereny pod władzą nie wiadomo do końca kogo, a już na pewno nie tylko Pana Boga, gdzie są różne kulty, różne pogaństwa i tak dalej. To też pokazuje bardzo fajnie, że Pan Jezus naprawdę wchodzi w przestrzenie naszych pogaństw, przestrzenie naszego grzechu, wchodzi przestrzenie zła, w którym żeśmy się uwikłali. Te wszystkie miejsca szuka nas tam, gdzie my jesteśmy. Pan nie czeka na to, że my do Niego przyjdziemy, ale On wychodzi naprzeciw nam swoją obecnością. Wchodzi, szuka nas właśnie, jak powiedziałem, tam, gdzie jesteśmy. I warto zobaczyć Jezusa, który przychodzi do mnie właśnie w tej sytuacji, w której ja obecnie jestem, żeby mnie zachęcić do tego, bym się na Niego otworzył, bym Go zobaczył, bym zaczął do Niego wołać, bym zawalczył o Jego łaskę.
1: Każdy ma jakiś swój Tyr i Sydon, prawda?
0: Mm-hmm. To prawda, no. Z tego powodu też mamy z czym przychodzić do konfesjonałów. I może i dobrze, bo gdybyśmy tego Tyru i Sydonu nie mieli w swoim sercu, w swoim życiu, to może poczulibyśmy się zbyt pewni i stwierdzili, że no cóż, to ja sobie tak świetnie radzę, to mi Pan Jezus niepotrzebny. Ale Pan Jezus zostawia te przestrzenie, tak jak Izraelitom, te wszystkie pogańskie narody, tak i nam w tym świecie doczesnym zostawia mnóstwo przestrzeni, których my musimy się pozmagać o relacje z Nim, pozmagać o to, żeby żyć w łasce, żeby zawalczyć o wiarę, zawalczyć o miłość, zawalczyć o prawdę, zawalczyć o wychodzenie z tego wszystkiego, co jest grzechem. I to też pokazuje moją wiarę.
1: I z tą myślą zostańmy. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie audycji Księga, bardzo serdecznie się Państwu polecamy. Radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A dziś za uwagę dziękuję bardzo.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według ciała, drugiego według duszy.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę? No,
7: też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Wybiła godzina 8, z tej strony ponownie Julia Szymańska. Powiedziałabym, że rozpoczynamy dobry dzień z dobrym radiem Emaus, ale podejrzewam i mam nadzieję, że część z Was już ten poranek rozpoczęła razem z audycją Księga, w której ksiądz Janusz Stańczuk i Paweł Kęska. Jednak niezależnie od tego, czy jesteście z nami od godziny 7.10, czy już teraz włączyliście radioodbiorniki, to mówię dzień dobry i informuję, że jak zwykle w niedzielę czeka nas w Radiu Emaus dużo dobrych, ciekawych rzeczy. O godzinie 10.00 tradycyjnie transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry i jak w każde wakacje nie czeka nas dzisiaj audycja siostry Ines, owieczka Magda i przyjaciele. Owieczka Magda nadal jest na wakacjach. Jeśli czekacie na nią, to informuję, że od września już z pewnością wróci na naszą antenę. Przed nami również takie stałe punkty małsowego programu jak 5 minut z Bogiem, które o godzinie 8.10, czy kartka z kalendarza o godzinie 8.30. No i oczywiście czeka nas dużo dobrej, podnoszącej na duchu muzyki, na przykład The Cardigans i piosenka Love Fool.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
2: Wiara czyni cuda, ale sama nie potrzebuje ich tak bardzo, jak cuda potrzebują wiary. Człowiek szybko odkrywa, że wiara nie jest walutą, za którą można nabyć wszystko, czego się zapragnie. Wiara jest przede wszystkim doświadczeniem zaufania Bogu, który nie zawsze odpowiada tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Kobieta kananejska nie przestała ufać mimo pozornego odrzucenia. Jej wytrwałość i pokora sprawiła, że usłyszała: Wielka jest twoja wiara. Pomyśl, czy potrafię ufać Bogu także wtedy, gdy muszę cierpliwie czekać?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

porannym 5 minut z Bogiem dużo było o wierze, a teraz Anita Lipnicka z piosenką Wszystko się może zdarzyć. Przypadek? Nie sądzę. Przypominam, że dzisiaj o 13.15 ruszamy z Emausowym koncertem życzeń, audycją, która jest poświęcona Waszym życzeniom, podziękowaniom czy pozdrowieniom. Jeśli chcecie je przekazać na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. SMS-y wysyłajcie na numer 601 077 033, a maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. Zapraszam do zostawienia komentarzy pod postem na temat koncertu życzeń na naszej stronie na Facebooku i przypominam, że możecie też podczas trwania programu, a więc między godziną 13.15 a 13.45 zadzwonić i na żywo przekazać Wasze życzenia, pozdrowienia czy podziękowania. W tym celu dzwońcie pod numer 61 659 3795.

16 sierpnia to Światowy Dzień Rollercoastera i Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich. Imieniny obchodzą dzisiaj Roch, Stefan, Emil, a już niedługo o 8:30 w Radiu Emaus kartka z kalendarza.

0: Kartka z kalendarza. Otworzyliśmy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Przyjrzyjmy się, co wydarzyło się 16 sierpnia na przestrzeni lat. Dzisiaj zaczniemy w stolicy w XVIII wieku. Tak się składa, że 16 sierpnia w 1794 roku w Warszawie podczas insurekcji kościuszkowskiej wprowadzono do obiegu pierwsze polskie banknoty. Tego dnia w 1858 roku brytyjska królowa Wiktoria i ówczesny prezydent USA James Buchanan oficjalnie zainaugurowali działalność transatlantyckiego kabla telegraficznego i wymienili telegramy z pozdrowieniami. Niestety jednak miesiąc później kabel ten na skutek zastosowania zbyt wysokiego napięcia uległ zniszczeniu. Wróćmy do Polski, bo 16 sierpnia w 1876 roku w Rymanowie Zdroju odkryto źródła wód leczniczych, a kilkadziesiąt lat później tego dnia, w 1911 roku, cesarz Mikołaj II Romanow zatwierdził zarządzenie o likwidacji twierdzy Warszawa, co pozwoliło rozbudować miasto, a było to możliwe dzięki temu, że uchylono zakaz budowy na fortecznych esplanadach. Szesnastego sierpnia, 26 lat później, wybuchł wielki strajk chłopski. Była to masowa, kierowana przez Stronnictwo Ludowe polityczna manifestacja rolników, która rozpoczęła się 16 sierpnia, a zakończyła 9 dni później. Była ona zorganizowana pod hasłem przywrócenia chłopom w Polsce praw do życia i polegała na blokowaniu dróg do miast i wstrzymywaniu dowozu żywności. W strajku chłopskim wziął udział kilka milionów osób. Byli to głównie polscy chłopi, ale też Białorusini i Ukraińcy. Jest to dotychczasowa największa polska akcja strajkowa w okresie międzywojennym. No, trudno, żeby nie była dotychczasowa. Co ważne, jednak niestety nie wywarła ona większego wpływu na politykę rządu. Przejdźmy do lat 80. XX wieku, ponieważ dokładnie 16 sierpnia w 1980 roku w Gdańsku powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele. Zaś tego dnia, 22 lata później, rozpoczęła się siódma pielgrzymka Jana Pawła II. Przejdźmy do informacji sportowych, bo 16 sierpnia w 2008 roku podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Usain Bolt ustanowił ówczesny rekord świata w biegu na 100 metrów i było to 9,69 sekundy. Z kolei rok później podczas Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Berlinie ten sam Usain Bolt poprawił swój rekord i wynosił on wtedy 9,58 sekundy. Dzisiejszą kartkę z kalendarza zakończymy tak, jak rozpoczęliśmy, czyli w Warszawie. Jednakże nie w XVIII wieku, a w XXI, ponieważ 16 sierpnia w 2010 roku rozpoczęto budowę drugiej linii warszawskiego metra.
1: Emaus na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dzisiejsza aura, o której powiem nieco więcej już o godzinie 9, sprzyja spacerom, a takim myślę szczególnym spacerem, który rusza dzisiaj o godzinie 9.15, jest spacer Power Walk, a dokładnie Power Walk Idziemy po Zdrowie. Taka jest pełna nazwa tej inicjatywy, która, jak sama nazwa wskazuje, polega na spacerowaniu. Jest to spacerowanie wspólne i spokojne. Każdy, kto na taki spacer się wybierze, będzie miał okazję przejść około 4 km w spokojnym tempie i dzięki temu porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami, czy pobyć offline w ten niedzielny poranek. Co ważne, spacer ten kończy się w restauracji, więc jeśli ktoś potrzebuje dodatkowej motywacji, to myślę, że właśnie ją dostał. Spacer wyrusza z pomiędzy boiska a stadionu POSIR na poznańskim Golęcinie. Jak już wspomniałam, start tego spaceru to dzisiaj godzina 9.15. Organizatorem tej inicjatywy, czy też jej inicjatorem, jest Mateusz Kusznierewicz, który jest mistrzem olimpijskim w żaglarstwie. Na inicjatywa Power Walk to jest coś, co już trwa, ponieważ pierwszy spacer odbył się 17 maja w zeszłym roku i od tego czasu uczestnicy spaceru, a udział jest całkowicie bezpłatny i oczywiście dobrowolny, spacerują w każdą niedzielę o godzinie 9.15. Tutaj organizatorzy proszą, żeby, jeśli jesteście chętni przejść dzisiaj z poznańskiego Golęcina, żebyście się wpisali przez formularz kontaktowy na stronie, a jeśli planujecie przyjść, ale się spóźnicie, również bardzo proszą o kontakt.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Radio Emaus, słuchajcie nas na 89,8 w Poznaniu, na 92 w Lesznie, 94 w Nowym Tomyślu i na 106,2 w Śremie. To przez radioodbiorniki lub przez aplikację mobilną i stronę internetową.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego gliza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Niedziela 16 sierpnia to dzień, który trwa dokładnie 14 godzin i 38 minut. Słońce wzeszło o 5.21, zajdzie o 19.57. Jeśli zaś chodzi o wschód księżyca, to wzejdzie on o 10.04, a zajdzie o 20.55. Temperatura jest bardzo odmienna od wczorajszej. Maksymalna temperatura dzisiaj w Poznaniu wyniesie 22 stopnie. Nieco więcej w Krotoszynie i Kaliszu, tam maksymalnie stopni będzie dzisiaj 25. W całej Wielkopolsce duże zachmurzenia, a lokalnie drobne opady. Temperatura w Poznaniu obecnie wynosi 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, utrzymuje się na poziomie 1013 hektopaskali. Wieje łagodny północny wiatr. Synoptycy zapowiadają, że prawdopodobieństwo pojawienia się upałów ponownie jest bardzo niewielkie, ale mówią o tym, ponieważ jest szansa, że szczególnie w okolicach czwartku na południu kraju znowu zrobi się gorąco i temperatura zbliży do 30 stopni. Jednakże, jak już wspomniałam, jest to niewielkie prawdopodobieństwo. Upały wystąpią raczej już na tamtym etapie, tuż za naszymi południowymi i wschodnimi granicami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wybiła 9:10. Normalnie rozpoczynalibyśmy audycję siostry Ines, owieczka Magda i przyjaciele, jednakże owieczka Magda przebywa na zasłużonych wakacjach, wróci od września. My tymczasem jednak nie musimy rezygnować z segmentu poświęconego dla najmłodszych, ponieważ dużo dzieje się przez weekend atrakcji dla dzieci i dla ich rodzin. Jedną z takich atrakcji jest Poranek dla dzieci, cykl odbywający się w kinie pałacowym w Centrum Kultury Zamek. I w ramach tego poranka dla dzieci dzisiejszego będzie można obejrzeć film Pucio kocha zwierzaki. I tutaj w roli głównej tytułowy Pucio, ale również pies Funio i kot Mimi. I z Puciem będzie można spędzić wiele poranków do końca września, bo właśnie od dzisiaj do 27 września odbywają się poranki dla dzieci w kinie pałacowym i tam będzie można obejrzeć przeróżne przygody Pucia, na przykład takie jak wakacje u dziadków na wsi czy sadzenie swojego pierwszego drzewa. Start każdego seansu to godzina 11:00.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Jesień coraz bliżej, chociaż do kalendarzowej jesieni jeszcze trochę nam zostało, ale ta nadchodząca jesień, czy też kończące się lato, ma swój wyraz w tym, że przeróżne letnie inicjatywy w Poznaniu powoli dobiegają końca. Jedną z takich inicjatyw jest Lato na Wildzie, taka inicjatywa, która dzieje się już któryś raz, a dokładnie czwarty raz. I w ramach tejże inicjatywy, tego cyklu, mogliśmy przez całe lato oglądać filmy w plenerze, uczestniczyć w koncertach czy w warsztatach i spektaklach dla dzieci. No i właśnie takim spektaklem dla dzieci, a dokładnie spektaklem Kot w butach, wykonanym przez Złoty Melonik, zakończy się tegoroczne Lato na Wildzie. Start tego przedstawienia to godzina 11 na placu Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie? Oczywiście na poznańskiej Wildzie.

Po raz piąty na osiedlu Bolesława Chrobrego odbywa się kameralne wydarzenie twórczo-muzyczne. A co to za wydarzenie? Jest to Blockfest, w ramach którego odbywa się dużo atrakcji poświęconych m.in. najmłodszym, ale też dużo koncertów, głównie muzyki elektronicznej. I zacznijmy od bloków poświęconych najmłodszym. Tak się składa, że między 11 a 14 w parku na osiedlu Bolesława Chrobrego będzie można uczestniczyć w blokach inspirowanych Minecraft. Są to warsztaty budowy modeli papierowych dla dzieci i będzie można je budować w duecie opiekun plus dziecko. Między 16 a 17 odbędzie się spektakl sensoryczny dla dzieci do 4 roku życia. Spektakl o nazwie W sam las, organizowany przez Stowarzyszenie Form Różnych. Jest to spektakl sensoryczny również dla dzieci o zwiększonej wrażliwości sensorycznej i będących na spektrum. Jest to spektakl w reżyserii Natalii Kozy, który został stworzony z myślą zarówno o najmłodszych dzieciach do 4 roku życia, przypominam, jak i o ich rodzicach oraz opiekunach. Jest to wydarzenie, które łączy teatr, muzykę i ruch w bardzo bezpiecznej i przyjaznej sensorycznie przestrzeni. Ponieważ podczas tego spektaklu widzowie, zarówno mali jak i duzi, będą mogli znaleźć się na scenie zamienionej w pachnący i miękki las. I na tejże scenie zamienionej w las będą się znajdowały elementy natury, naturalne dźwięki przyrody czy subtelne światła. To wszystko sprawi, że ten spektakl stanie się takim holistycznym doświadczeniem, które angażuje całe ciało. Wszystkie zmysły. Wstęp na to wydarzenie jest wolny i jak już wspomniałam, można zacząć od budowania modeli papierowych o godzinie 11 do godziny 14, a między 16 a 17 odbywa się spektakl sensoryczny. O tym, co w ramach Blockfestu będzie się odbywało wieczorem, powiem co nieco trochę więcej później, a tymczasem Sylwia Grzeszczak.

Blockfest to inicjatywa, której celem jest kultywowanie uczucia jedności w różnorodności i poczucia wspólnoty ponad podziałami oraz uwrażliwienie siebie nawzajem. Organizatorzy Blockfestu, a jest to Stowarzyszenie Art Crew i Bloki Animacji, osiągają ten cel poprzez doświadczanie muzyki i innych form sztuki. Jak twierdzą, budują pomost do spotkania i podtrzymywania zarówno tych krótszych, jak i bardziej trwałych więzi, które nadawały charakter wielopłytowym osiedlom z lat 80. i 90. Stąd właśnie nazwa tej inicjatywy. A skoro już o muzyce mowa, to warto wspomnieć, że w ramach trwającego Blockfestu, a będzie odbywa się on na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, o godzinie 19 zagrają Anne on Bust oraz Daga Gregorowicz. Jest to koncert, który łączy w sobie muzykę world, elektroniczną oraz etniczną i jest on dla wszystkich osób, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Będzie on trwał 45 minut, a pół godziny później, dokładnie o 20:15, będzie trochę więcej elektroniki, więcej muzyki klubowej, bo z live actem wystąpią Mr. Lex oraz doskonale nam znana na polskiej scenie elektronicznej Nowika. I tak samo jak koncert Dagi Gregorowicz oraz Anne on Bust, live act Nowiki i Mr. Lex to wydarzenie bez wiekowych ograniczeń czy bez klubowych. Myślę, że można się tego spodziewać, ponieważ zarówno Nowika, jak i Mr. Lex to weterani polskiej sceny elektronicznej. No i co? I warto trochę ich posłuchać tutaj w Radiu Emaus i przekonać się, czego będziecie mogli dzisiaj posłuchać wieczorem na osiedlu Bolesława Chrobrego, jeśli wybierzecie się na Blockfest. Przed nami na początek Nowika.

moja. Hola, hola, matulu moja. W te ciemnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. W te ciemnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodo, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodo, córulu moja.

A chociaż jo jeszcze błado, ale mi się chłop podoba, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale

moja. Hola, hola, córulo moja. A będziesz ty chłopasy, to jedno będziesz co dzień bito, córulo moja.

intensywnie i emocjonalnie zrobiło nam się w Radiu Emaus. Jest to mała próbka tego, czego będziecie mogli doświadczyć dzisiaj w ramach Blockfestu. Zbliża się godzina 10, w tym również transmisja mszy świętej z Poznańskiej Katedry. Jednym słowem uspokajamy się, przechodzimy w refleksyjny nastrój, ale zanim to nastąpi, to Sheryl Crow. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na

0: Bistrze. Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
2: Wszystko!
4: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: No, bardzo króciutko poleciała w Radiu Emaus Sheryl Crow, a tezę z piosenką Jesus Le Christ już skutecznie wprowadza nas w refleksyjny, nieco spokojniejszy, mam nadzieję, nastrój. Już za niecałe 3 minuty rozpoczyna się msza święta prosto z poznańskiej katedry, no i tę mszę oczywiście zaraz będziemy transmitować na antenie naszego radia.

Pan Jezus jest własnością wszystkich ludzi całego świata. On przyszedł do wszystkich i pragnie wszystkich zbawić. Dla Niego nie ma, jak powie później święty Paweł, ani Greka, ani Rzymianina, ani niewolnika, ani człowieka wolnego. Jest tylko człowiek i temu człowiekowi trzeba przyjść z pomocą. Dzisiejsza Ewangelia jakby zaprzecza temu twierdzeniu, ale tylko pozornie. Choć w pierwszym momencie Chrystus stwierdza, że jest posłany tylko do owiec, które poginęły z Jego domu, to jednak przyjdzie z pomocą pogańskiej niewieście i uzdrowi jej córkę, bo On jest dla wszystkich ludzi, szczególnie dla tych, którzy w Niego wierzą. Prośmy Go dzisiaj szczególnie o łaskę wiary, ale najpierw przeprośmy Go za nasze grzechy, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obietnicę.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwość, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, do was, pogan, mówię. Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni stali się teraz posłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w obecnym czasie, mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Oto Słowo Boże.

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. Oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Powiadają niektórzy, że wiara czyni cuda. Nie tylko chodzi tu o wiarę w znaczeniu religijnym. Lekarze w trudnej sytuacji chorego nieraz proszą, aby ten uwierzył w swoje wyleczenie. Zdarza się, że takie zabiegi rzeczywiście wywołują pożądany skutek. Chory odzyskuje zdrowie. Tak do końca nie wiadomo, czy to wiara naprawdę powoduje wyzdrowienie, czy też jakieś inne czynniki. Przypatrując się uważnie życiu, teza o wierze, która wyzwala pewne ukryte siły, znajduje jednak potwierdzenie. Jestem jednak przekonany, że wiara w znaczeniu czysto ludzkim ma swoje granice. To zaś nie pozwala często osiągnąć celu ludzkich dążeń i życzeń. Źródłem tego przekonania jest zdarzenie z dzisiejszej Ewangelii. Jezus uzależnił dokonanie cudu od wiary proszącej kobiety, od jej wiary w Jego moc. Stało się tak, jak chciała. Osiągnęła swój cel. Dla nas, ludzi wierzących, podstawą ufności i nadziei jest wiara w Boga i Jego wszechmoc. Od kilku już niedziel Kościół proponuje nam rozważanie prawdy o pomocy Bożej, którą On oferuje człowiekowi. Warto zauważyć, że Bóg stawia przy tym pewne warunki. Jednym z nich jest właśnie wiara. Chodzi o przekonanie, że Bóg może, że jest w stanie zmienić ludzkie życie. Niestety, właśnie takiej wiary nieraz nam brakuje. W krytycznej dla nas sytuacji szukamy pomocy wszędzie i u wszystkich, zapominając często o Bogu. Jemu nie przypisujemy zbyt wielkich możliwości pomocy. Miotamy się, biegamy tu i tam, szukamy znajomości, prosimy o pomoc możnych tego świata. Bóg zaś patrzy na to wszystko i cierpliwie czeka. Zazwyczaj to czekanie kończy się tak samo, błaganiem człowieka o pomoc. Tu dochodzimy do tego dramatycznego momentu, kiedy człowiek, nie znalazłszy pomocy, zwraca się ku Bogu. Z wiarą błagamy, prosimy, ufamy, Bóg zaś wysłuchuje i pomaga. Jak to? Ktoś zapyta. Przecież nie zawsze Bóg spełnia pragnienia i prośby proszących ludzi. Niekiedy dzieje się zupełnie inaczej, niż byśmy chcieli. Owszem, powinniśmy jednak pamiętać o jednym. Bóg patrzy na nasze życie inaczej niż my. Zawsze chcemy naszego dobra. Wie, co jest dla nas najkorzystniejsze, nawet jeśli jego rozwiązanie bywa dla nas bolesne. Dlatego prosząc go o coś, najlepiej jemu pozostawić rozwiązanie. Wzorem takiego pojmowania relacji do Boga Ojca
jest oczywiście sam Jezus Chrystus. Tak bardzo znacząca jest tu Jego modlitwa w Ogrójcu. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja wola niech się spełni. Siostry, bracia, takie podejście może być trudne, bolesne, ale na pewno w konsekwencji najkorzystniejsze dla nas. Obyśmy mieli taką wiarę, która wyzwala ufność, wyzwala zawierzenie i całkowite oddanie się woli Bożej. Amen.

0: Słuchajmy teraz wspólnie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni wokół ołtarza Pańskiego, zanieśmy Bogu nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby gorliwie i sumiennie wypełniali swoje zadania. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy, aby nie ustawali w głoszeniu dobrej nowiny wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby decyzje przez nich podejmowane zawsze miały na celu dobro społeczne i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby mocno trwali w wierze i nie zapominali o bliskości Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za dobrodziejów Poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej, aby żywym Pan Bóg błogosławił, a zmarłym dał życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy nigdy nie zwątpili w Chrystusa i zawsze kroczyli ku zbawieniu. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który pragniesz zbawienia i zjednoczenia wszystkich ludów w Chrystusie, prosimy Cię, wysłuchaj nasze modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże,

sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, świętym Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa.

0: Skierujmy teraz do Boga modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus, prosząc o żywą i silną wiarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni są ci, którzy przyjęli zaproszenie na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego

0: Ogłoszenia duszpasterskie na 20. niedzielę zwykłą. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych 26 sierpnia 1956 roku. Miały one formę 9 przyrzeczeń, które stały się duchowym programem dla narodu polskiego. Zapraszamy do udziału w nowennie przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, przypadającą 26 sierpnia. Nowenna będzie odprawiana w kościele świętej Małgorzaty, począwszy od poniedziałku 17 sierpnia w łączności z mszą świętą. Przypominamy, że w czasie wakacji w kościele świętej Małgorzaty msze święte w ciągu tygodnia w poniedziałek, środę, piątek i sobotę o godzinie 8:30 oraz we wtorek i w czwartek o godzinie 18:00. Ponadto w tym tygodniu w kościele świętej Małgorzaty nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godzinie 8:30, msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu w czwartek o godzinie 18:00, nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia w piątek o godzinie 8:30. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Ogłoszenia podpisał w zastępstwie proboszcza ksiądz kanonik Roman Dworacki, mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ksiądz prałat Henryk Nowak, przy organach pan Marek Borucki.
1: Jeszcze jedno ogłoszenie. Osoby, które nie zdążyły się wyspowiadać przed mszą świętą, bardzo proszę, by wróciły do konfesjonału, tu patrząc od mojej strony, pierwszy po lewej. Na zakończenie tej Eucharystii przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Moc tego błogosławieństwa niech wspiera nas w kolejnych dniach naszego życia, a przede wszystkim umacnia naszą wiarę. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane na poziomie 1014 hektopaskali. Wieje łagodny północny wiatr, jednak jest duże prawdopodobieństwo, że wraz z nadchodzącymi godzinami będzie on nieco silniejszy, a to dlatego, że zwiększa się zachmurzenie oraz ilość opadów deszczu na terenie nie tylko Poznania, ale również całej Wielkopolski. Wilgotność o tym bardzo dobrze świadczy, wynosi ona obecnie 78%. No ale wspomniałam, że więcej opadów pojawia się w Poznaniu czy na terenie Wielkopolski, jednakże to nie wszystko. Pojawią się one na terenie całego kraju. Synoptycy zapowiadają, że z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością najbliższe dni w całej Polsce przyniosą nam totalny zwrot w pogodzie. To słoneczne, gorące lato jeszcze, którego mogliśmy doświadczyć wczoraj, przejdzie do historii. Zrobi się nie tylko chłodniej, ale będzie mocniej i częściej padać oraz miejscami grzmieć. Taka aura będzie się utrzymywać szczególnie na południu oraz na południowym wschodzie kraju. W rejonach zachodnich i północnych ta intensywność opadów oraz zachmurzeń będzie nieco mniejsza, a we wspomnianych wcześniej rejonach południowych i południowo-wschodnich opady mogą sięgać nawet do 40 mm. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, miejscami w tych rejonach może spaść przez kilka dni tyle deszczu, ile zwykle pojawia się przez większość sierpnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Gdy siedzę w studiu emisyjnym Radia Emaus na poznańskim Hartowie, to za oknem widzę drobny, ciepły deszcz. Jestem bardzo ciekawa, jak to jest u nas w innych zakątkach Poznania lub Wielkopolski. Dajcie znać, czy zapowiadane ochłodzenie oraz opady dotarły już do Was. 616593795. Na ten numer wysyłajcie wiadomości o pogodzie. Jestem, jak już wspomniałam, po prostu ciekawa, jaka aura panuje u Was obecnie za oknem. A skoro o aurze mowa, trochę, to warto wspomnieć o pewnej inicjatywie jeszcze wakacyjnej, którą to inicjatywę organizuje Estrada Poznańska oraz Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty. Mówię tutaj o pikniku sąsiedzkim, który odbędzie się na Placu Wolności od godziny 16 do 20. Wspomniałam trochę o aurze, no bo może być nieco trudniej spędzać czas na świeżym powietrzu, kiedy na niebie chmury oraz duże prawdopodobieństwo deszczu, no ale na pewno jest to coś, na co możecie się przygotować, a warto się wybrać na dzisiejszy piknik sąsiedzki, ponieważ w ramach tego pikniku będzie można uczestniczyć w warsztatach ekologicznych, odbyć darmowy serwis rowerowy, nauczyć się miksowania muzyki, czy też uczestniczyć w mini warsztatach z naturalnego prowadzenia niezobowiązującej rozmowy, tak zwanego small talku, z którym wiele osób miewa trudności. Co więcej, będzie można otrzymać tradycyjne tatuaże z henny oraz pouczestniczyć w grach, pooglądać animacje z różnych zakątków świata. Jak już wspomniałam, piknik sąsiedzki odbędzie się na Placu Wolności między godziną 16 a 20. Jest to wydarzenie dla każdego. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty oraz Estrada Poznańska zapraszają wszystkich mieszkańców Poznania na to wydarzenie.

Parku Wilsona w Poznaniu jest muszla koncertowa. A w tej muszli dzisiaj o godzinie 18 odbędzie się finał Światowego Przeglądu Folkloru Integracje. W ramach tego finału wystąpią regionalny zespół pieśni i tańca Ondraszek, ale również zagraniczne gwiazdy. Jakie dokładnie, już spieszę tłumaczyć. Start dzisiejszego finału to godzina 18. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Światowy Przegląd Folkloru Integracje został otwarty 7 sierpnia, dokładnie o 17.15, a rozpoczął się kolorowym przemarszem, który rozpoczął się przy Ośrodku Kultury w Kostrzynie. Jak już wspomniałam, jednym z tegorocznych gości festiwalu jest regionalny zespół pieśni i tańca Ondraszek ze Szczyrku. Zespół ten od 1965 roku pielęgnuje muzyczne i taneczne dziedzictwo górali żywieckich i od prawie 6 dekad przekazuje kolejnym pokoleniom lokalne pieśni, tańce, gwary i obrzędy. Oprócz zespołu Ondraszek, dzisiaj w Parku Wilsona wystąpią Tropeiros do Litoral, zespół, który przeniesie nas w Parku Wilsona prosto do gorącej Brazylii. Pochodzą z miasta Itapema w stanie Santa Catarina i działają od 22 lat. W swoich występach prezentują tradycję południowej Brazylii ze szczególnym uwzględnieniem kultury gaucho i folkloru regionu Santa Catarina. Przybliżą nam oni dużą różnorodność brazylijskiego dziedzictwa, ale będą też czerpać z tradycji innych regionów Brazylii i krajów Ameryki Łacińskiej. Poza tym wystąpią dzisiaj meksykańscy Vidanza Mexico, zespół folklorystyczny z Kordoby, który od 2012 roku popularyzuje kulturę Meksyku na całym świecie. No i oczywiście na dzisiejszym finale nie może zabraknąć gospodarza i organizatora, czyli zespołu tańca ludowego Poznań AWF, który nieprzerwanie działa od 1982 roku. Jego kierownikiem artystycznym i choreografem jest Dariusz Majchrowicz. W repertuarze tańca, zespołu tańca ludowego Poznań znajdują się polskie tańce narodowe aż z 18 regionów kraju. Zespół ten od 26 lat jest gospodarzem dzisiejszych integracji i tym samym tworzy przestrzeń do tego, żeby kultury z różnych zakątków Polski, ale również świata spotkały się w przyjemnej atmosferze. Przypominam, start finału Światowego Przeglądu Folkloru Integracje dzisiaj o godzinie 18 w Parku Wilsona w Poznaniu, dokładnie w muszli koncertowej, która się na terenie tego parku oczywiście znajduje. A skoro jesteśmy przy klimatach folkowych, to nie może zabraknąć ścieżki dźwiękowej do chłopów, którzy odbili się szerokim echem w całej Polsce parę lat temu.

Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich. Jest to święto, które zostało ustanowione z inicjatywy Brytyjskiego Stowarzyszenia Latarników, a zostało ustanowione po to, by pamiętać o pierwszej ustawie o latarniach morskich, czyli o przepisie z 1789 roku, który został uchwalony przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Na polskim wybrzeżu znajduje się 15 morskich latarni, a dodatkowo dwie latarnie funkcjonują na obszarach polarnych i są utrzymywane przez polskie polarne stacje. Spośród tych 15 polskich morskich latarni są m.in. latarnie w Świnoujściu, Niechorzu, Kołobrzegu, Gąskach, Darłowie czy Jarosławcu. I te obiekty mają więcej niż 600 lat i chociaż należą do kategorii zabytków, są nadal bardzo potrzebne, nie tylko ze względów turystycznych, ale ze względu też na to, że technologiczne rozwiązania nowoczesne związane na przykład z systemami nawigacyjnymi mogą zawodzić, a światło widoczne na czasami wzburzonym morzu jest niezawodne. Warto pamiętać o tym, że pośród wymienionych latarni, no właśnie jest latarnia w Świnoujściu, która jest swego rodzaju rekordzistką, a to dlatego, że jest to najwyższa na świecie latarnia, która jest zbudowana z cegły.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Za nami Tina Turner z piosenką The Best, dedykowaną latarni w Świnoujściu, która jest najwyższą ceglaną latarnią na świecie. Na zegarach 11:40, to znaczy, że za 5 minut muzyczna podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: Wyruszamy w muzyczną podróż w czasie o wydarzeniach, które miały miejsce danego dnia. Wydarzeniach ważnych z różnych powodów dla rynku muzycznego. I rozpocznijmy od bardzo ważnej rocznicy. Zacznijmy od urodzin. Tak się składa, że swoje 67. urodziny obchodzi dzisiaj Madonna, która jest oczywiście wokalistką, ale też aktorką zwaną zasłużenie królową popu. Jest znana nie tylko z ogromnego sukcesu, jaki odnosi do dzisiaj na rynku muzycznym, ale również z wielu kontrowersji. Wypuściła na świat wiele singli, które stały się klasyką popkultury, w tym między innymi takie piosenki jak Like a Virgin, Into the Groove, Vogue, czy Hang Up. Co ważne, w 1986 roku, dokładnie 16 sierpnia, rozpoczęła pierwszy z dwóch tygodni na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów z piosenką Papa Don't Preach. Jest to piosenka autorstwa Briana Elliota. Tego samego dnia płyta Madonny o nazwie True Blue, z której ta piosenka pochodziła, zdobyła szczyt listy Billboardu w kategorii albumów. Wróćmy jednak do lat 60., ponieważ 16 sierpnia w 1968 roku w studiu przy Abbey Road w Londynie Beatlesi nagrali 14 wersji swojej nowej piosenki autorstwa dokładnie George'a Harrisona, piosenki pod tytułem While My Guitar Gently Weeps. Pierwotnie była to cicha, akustyczna kompozycja, a jej ostateczna wersja, znana już na całym świecie, trafiła na słynny biały album. Sierpnia w 1975 roku Peter Gabriel oficjalnie odszedł z Genesis, w związku z czym zespół rozpoczął poszukiwania nowego wokalisty i po ponad półtora roku poszukiwań i wielu przesłuchaniach, w których to przesłuchaniach uczestniczyło ponad 400 kandydatów, panowie z zespołu zdecydowali, że nowym frontmanem będzie dotychczasowy perkusista, czyli oczywiście Phil Collins. A zakończymy tym, że 16 sierpnia w 2018 roku w wieku 76 lat zmarła Aretha Franklin, zwana oczywiście królową soulu, artystka, której myślę nie trzeba za bardzo nikomu przedstawiać, a której warto posłuchać. I właśnie od piosenki Arety Franklin pod tytułem Think rozpoczniemy krótką muzyczną podróż z bohaterami dzisiejszej muzycznej podróży w czasie.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Temperatura w Poznaniu wynosi 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane utrzymuje się na poziomie 1014 hektopaskali. Wieje łagodny zachodni wiatr. Maksymalna temperatura w Poznaniu wyniesie dzisiaj 22 stopnie. Na terenie całej Wielkopolski dzisiaj duże zachmurzenia i duże prawdopodobieństwo opadów deszczu. Synoptycy z całą pewnością zapowiadają w najbliższych dniach totalny zwrot w pogodzie. Zrobi się chłodniej, zacznie często i mocno padać oraz grzmieć, a miejscami w kilka dni spadnie tyle deszczu, ile zwykle pojawia się przez większość całego sierpnia. Na początku tygodnia front będzie znajdował się nad całą Polską. Na zachodzie i północy będzie padało jednak przelotnie i niezbyt mocno. Im dalej na wschód, im południe, tym opadów będzie więcej, szczególnie w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek. To właśnie tam prognozy wskazują, że tylko do środy średnia suma opadów w części południa i wschodu wyniesie nawet do 40 mm. Punktowo jednak nie można wykluczyć wyższych wartości. Poza tym czeka nas spadek temperatury, który będzie postępował. W środę mogą termometry wskazać się z trudem do 23 stopni Celsjusza, a gdzieniegdzie na wschodzie nawet 16-18 stopni. Pytałam Was jednak, jak sytuacja ma się po Waszej stronie, czy jest pochmurno na terenie Wielkopolski, Poznania, może gdzieś indziej, i dostałam odpowiedzi. Pan Mariusz pisze, że w Lesznie jest pochmurno, 24 stopnie Celsjusza, ale deszczu brak. Z kolei pan Sławomir pisze, że na poznańskim Miłostowie nie pada. Jest to stan sprzed pół godziny. Być może sytuacja się zmieniła, być może nie. 61-659-3795. Aktualizujcie swoje tutaj obserwacje pogodowe. Czekam na wszystkie Wasze wiadomości, a panu Mariuszowi i panu Sławomirowi oczywiście bardzo, bardzo dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
2: Wiara czyni cuda, ale sama nie potrzebuje ich tak bardzo, jak cuda potrzebują wiary. Człowiek szybko odkrywa, że wiara nie jest walutą, za którą można nabyć wszystko, czego się zapragnie. Wiara jest przede wszystkim doświadczeniem zaufania Bogu, który nie zawsze odpowiada tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Kobieta kananejska nie przestała ufać mimo pozornego odrzucenia. Jej wytrwałość i pokora sprawiła, że usłyszała: Wielka jest twoja wiara. Pomyśl, czy potrafię ufać Bogu także wtedy, gdy muszę cierpliwie czekać?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

Na zegarach 12:17 za niecałą godzinę ruszamy z koncertem życzeń w Radiu Emaus, audycją, która jest poświęcona Waszym życzeniom, podziękowaniom, pozdrowieniom, tak naprawdę wszystkim dobrym słowom. Jeśli chcecie przekazać je na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam SMS-y, maile, zostawiajcie komentarze lub dzwońcie. Od początku. SMS-y wysyłajcie na numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A komentarze zostawiajcie pod postem o koncercie życzeń na naszej stronie na Facebooku. Tutaj patrzę nieśmiało na tę stronę i widzę, że najnowszy post na ten temat już wisi, więc zapraszam jak najbardziej do komentowania. No i informuję uprzejmie, że możecie też telefonicznie na żywo podczas trwania programu przekazać Wasze dobre słowo. W tym celu dzwońcie pod numer 61-659-3795. Powtarzam, 61-659-3795. Jak już wspomniałam, ruszamy za niecałą godzinę. Ja już teraz z wielką niecierpliwością czekam na Wasze komentarze, maile i SMS-y oraz przypominam, że na te wszystkie wiadomości oraz na telefony mamy czas pomiędzy godziną 13:15 a godziną 13:45. Już teraz mogę również zdradzić, że dzisiejszy koncert życzeń będzie wyjątkowy, ponieważ w studiu emisyjnym Radia Emaus podczas koncertu życzeń zagości redaktor naczelny ksiądz Mariusz Sokołowski. Ale to o godzinie 13:15, a teraz Coldplay z piosenką The Scientist.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
6: Na zegarach 12:30 trwa popołudnie z dobrym radiem Emaus. Radiem, którego możecie słuchać przez radioodbiorniki na 89,8 w Poznaniu, na 92 w Lesznie, 94 w Nowym Tomyślu czy na 106,2 w Śremie. Dysponujemy też aplikacją mobilną dostępną na systemy Apple i Android oraz odtwarzaczem na stronie internetowej radioemaus.pl.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców Koninka, ponieważ od poniedziałku, 17 sierpnia, zapowiadane jest zakończenie prac na ulicy Telewizyjnej, w związku z czym linie autobusowe numer 511 i 512 pojadą nowymi stałymi trasami. I od poniedziałku linia numer 511 będzie kursować między rondem Rataje a kamionkami Klonową przez Jaryszki Składowa i nową drogą powiatową przez Szczytniki, ulicę Mostową, Jeziorną i Lazurową oraz przez Borówiec, ulicę Poznańską i w okolicach szkoły. Zaś linia numer 512 będzie kursować między przystankiem Rondo Rataje a przystankiem Borówiec Szkoła Gądki PKM, taką drogą przez Koninko przystanek Gutenberga i nową drogą powiatową przez ulicę Radiową i Pisarską w Koninku, przez Szczytniki Pętla i przez przystanek Kamionki Pętla.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Wczoraj obchodziliśmy Święto Matki Boskiej Zielnej, a dzisiaj macie okazję uczestniczyć w międzypokoleniowych warsztatach z okazji Święta Dziękczynienia za plony. W ramach tychże warsztatów uczestnicy będą mogli upiec chleb na zakwasie ze świeżej mąki, a podczas wyrastania ciasta spróbować sił w tradycyjnym śpiewie białym. Kto takie warsztaty organizuje, kto będzie je prowadził i gdzie one się znajdują? Zacznijmy od tego, że start tych warsztatów to godzina 17, będą one trwały 4 godziny i będą odbywać się w domu tramwajarza. Żeby się na nie zapisać, trzeba wysyłać maila na adres lato na Jeżycach, pisane razem i bez polskich znaków, @gmail.com. Kto zatem będzie je prowadził? Pierwszą osobą prowadzącą to jest Malwina Paszek. Jest to muzyczka, multiinstrumentalistka, kompozytorka i instruktorka warsztatów śpiewu tradycyjnego. Jest absolwentką teorii muzyki na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nagrała płytę pod tytułem Dziewuchy, na której to płycie znajdują się pieśni tradycyjne z różnych regionów Polski. Udzielała się tam nie tylko na wokalu, ale również na lirze korbowej. Występowała na licznych festiwalach muzyki folkowej i klasycznej, m.in. na festiwalach Nowa Tradycja, Kody, Malta, Bliscy Nieznajomi, Fama, Rozstanie czy Etnoport. Drugą osobą prowadzącą jest Agnieszka Podemska, jest absolwentką prawa i słuchaczką filologii polskiej na UMK. Od kilkunastu lat interesuje się rdzenną kulturą, tradycją i religią Słowian, które to zainteresowania zgłębia w oparciu o szerokie źródła historyczne i etnograficzne. Uczestniczy w spotkaniach, pokazach i debatach, które temu poszerzeniu horyzontów służą. Od kilku lat aktywnie szerzy swoją rzetelną wiedzę i świadomość kulturową właśnie za pośrednictwem warsztatów, wykładów oraz spotkań tematycznych. Te, przypominam, warsztaty wokół chleba, bo tak się nazywa ich, tak brzmi ich pełna nazwa, startują dzisiaj o godzinie 17 w domu tramwajarza. Będzie można właśnie upiec chleb, pouczyć się tradycyjnego śpiewu białego oraz stworzyć wspólnie słowiańskie motanki.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Temperatura w Poznaniu wynosi 21 stopni Celsjusza. Jest pochmurnie i deszczowo, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na umiarkowanym poziomie 1014 hektopaskali. Wieje łagodny zachodni wiatr, przynoszący, jak już wspomniałam, zachmurzenie oraz drobny deszcz. Wczorajsze słowo na dziś brzmiało: gdy na niebo wzięcie panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje. No nie sprawdza to się, ponieważ synoptycy z dużą pewnością zapowiadają załamanie pogody nadchodzące i utrzymujące się w najbliższych dniach. Na terenie całej Polski rozpościera się już powoli deszczowo-burzowy front, który to front będzie szczególnie intensywny na południowych i w południowych i wschodnich krańcach kraju. Zapowiadają synoptycy, że w tamtych rejonach, szczególnie w nocy z poniedziałku na wtorek, suma opadów może wynosić nawet do 40 mm, a punktowo nie można wykluczyć jeszcze wyższych wartości. Dobra wiadomość jest taka, że na terenie Wielkopolski te pochmurna aura oraz opady deszczu będą nieco lżejsze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Historia świętego Stefana Węgierskiego tonie w mroku dziejów. Jest jednak jedna rzecz, jeden artefakt, który tę przeszłość mocno osadza w teraźniejszości. Co to takiego? To korona świętego Stefana. Według legendy święty Stefan otrzymał ją od papieża Sylwestra II jako widomy znak jego zgody na to, by Stefan stał się pierwszym królem Węgier, noszącym dodatkowo zaszczytny tytuł króla apostolskiego, a wszystko z uwagi na jego wysiłek w chrystianizacji swego królestwa. Owa korona na skronie świętego Stefana została nałożona w uroczystość Bożego Narodzenia roku pańskiego tysięcznego, a 41 lat rządów tego króla to zasadniczy punkt odniesienia dla całej późniejszej historii Węgier. Zwycięski, praworządny, a do tego jeszcze chrześcijański władca, któremu Kościół zawdzięcza utworzenie sieci biskupstw obecnych po dziś dzień. Czegóż można chcieć więcej? Dlatego więc i owa korona świętego Stefana stała się po jego śmierci najbardziej pożądanym atrybutem władzy jego następców. Przekazywali ją sobie albo o nią walczyli. Jej historia pełna jest zwrotów akcji, a od 2000 roku jest prezentowana w sali pod kopułą parlamentu Węgier. Czy jednak rządzący widzą w niej coś więcej niż tylko narodową relikwię? Czy za jej sprawą powraca do nich ideał świętego Stefana Węgierskiego, prawdziwie chrześcijańskiego władcy? No właśnie, oto jest pytanie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
3: Na zegarach 13:12, już za chwilę koncert życzeń w Radiu Emaus.

Rozpoczynamy koncert życzeń w Radiu Emaus. Tutaj ze mną w studiu emisyjnym jest redaktor naczelny, ksiądz Mariusz Sokołowski. Do tego przejdziemy za chwilę. Ja tylko przypominam, że już możecie wysyłać SMS-y na numer 601-077-033, maile na adres studio.emaus@świętywojciech.pl, Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków, czy zostawić komentarze z życzeniami, pozdrowieniami lub podziękowaniami pod postem o koncercie życzeń na naszej stronie na Facebooku. Co więcej, od teraz do godziny 13:45 możecie zadzwonić i na żywo przekazać dobre słowo ważnym dla siebie osobom. W tym celu dzwońcie pod numer 616593795. A jeśli jeszcze się wahacie, to niech Republika zachęci Was do wykonania połączenia.

Prośba o telefony, o wiadomości wypowiedziana z uczuciem ustami Grzegorza Ciechowskiego została wysłuchana, ponieważ wiadomość przysłała nam pani Weronika, która przekazuje najlepsze życzenia urodzinowe i dużo zdrowia dla Marka od córek. Bardzo dziękujemy pani Weroniko. Jeśli chcecie takie wiadomości przekazać na antenie Radia Emaus, wysyłajcie nam SMS-y i zostawiajcie komentarze pod postem o koncercie życzeń na naszej stronie na Facebooku.

0: trwa koncert życzeń w Radiu Emaus, a ja nie jestem sama w naszym studiu emisyjnym, ponieważ jest ze mną ksiądz Mariusz Sokołowski.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Miłym dzisiaj 16 sierpnia to imieniny Emila, Orocha i Stefana. I szczególnie ku nim kierujemy nasze najlepsze słowa życzeń i pozdrowień, Bożego błogosławieństwa, dobrych decyzji życiowych i tych wielkich, i tych małych, bo tak naprawdę każdego dnia podejmujemy jakieś decyzje i czego? Jak najlepszego, lubię takie określenie, jak najlepszego uprawiania swojego człowieczeństwa, żeby w tej codzienności po prostu być człowiekiem szczęśliwym i dobrym. Ale obok Emila, Rocha i Stefana są jeszcze inne. Dzisiaj imiona, osoby, które noszą szczególne imiona, świętują.
0: Tak, dzisiaj imieniny mają też Laurenty, Ciechosław i Symplicjusz. I za każdym razem, kiedy czytam, kto dzisiaj ma swoje święto, to się zastanawiam, czy są wśród naszych słuchaczy ludzie, chociaż jedna osoba, która takie wyjątkowe imię ma. Jeszcze nie doczekałam. Tak, nie doczekałam potwierdzenia, ale czekamy.
1: A tak swoją drogą, jakieś takie ciekawe, nietypowe, niecodzienne imię spotkałaś? Mówimy o Polsce oczywiście, bo ja spotkałem człowieka, może to nie jest najbardziej wyjątkowe, ale Wenancjusz. Nie jest to powszechne imię, a jednak spotkałem dwie takie osoby, które noszą właśnie takie imię. Ty masz kogoś takiego?
0: Nie spotkałam. Raczej spotkałam osoby o nieco bardziej nowoczesnych imionach, na przykład Jessica, Angelika czy Brian, które obecnie nie wywołują takiego zaskoczenia jak Symplicjusz czy Ciechosław, ale podejrzewam, że za ileś lat będą podnosić brew.
1: No i powiedz to, co poza mikrofonem, bo to bardzo ciekawe. Przyjdzie taki czas, że będzie dziadek Brian i...
0: I na przykład wnuczek Ignacy czy wnuczka Zofia, no bo teraz obserwuję, że wraca moda na tak zwane, biorę to w cudzysłów, stare polskie imiona, typu na przykład Ignacy czy Zofia.
1: Czy Stasiu.
0: Dokładnie, albo Antoni, a przecież niedawno takie imiona jak chociażby wspomniany Brian były modne, więc za jakiś czas właśnie zamienimy się. Wcześniej był dziadek Kazimierz, wnuczek Brian, a niedługo będzie na odwrót.
1: To zanim piosenka, to ja jeszcze pozdrowię właśnie osoby, które mają takie nietypowe imiona. Dwa dni temu pobłogosławiłem związek małżeński moich uczniów, których uczyłem wprawdzie nie tutaj w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim w Stargardzie. Stanęli na ślubnym kobiercu, znający się od czasów liceum, Maja i Brian. Od dwóch dni są małżeństwem. Wszystkiego najlepszego.

0: Na zegarach 13.31 trwa koncert życzeń w Radiu Emaus. Koncert wyjątkowy, bo w poszerzonym składzie, w studio emisyjnym ja we własnej osobie oraz ksiądz Mariusz Sokołowski.
1: Dzień dobry po raz kolejny.
0: Ja bym chciała wykorzystać trwający koncert życzeń do tego, żeby pozdrowić moje ukochane babcie Lidzie i Jadzie. Życzę wam udanego popołudnia, udanego wieczoru oraz całego tygodnia.
1: Ja pozdrawiam słowami, które do nas nadeszły drogą SMS-ową. Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, radości i szczęścia w życiu prywatnym, zawodowym i duchowym dla wtorkowego solenizanta Piotra Garlickiego z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego, i trudne słowo było, w Stargardzie, które to życzenia niech przyjmie od koleżanek i kolegów z pracy, a także od Zuzi. Szczególnie miło nam te życzenia czytać, to znaczy, że ktoś słucha nas też za pomocą internetu albo aplikacji mobilnej. Pozdrawiamy wszystkich tam na Pomorzu Zachodnim w Stargardzie.

0: Otrzymaliśmy życzenia drogą SMS-ową, które to życzenia przesyła pan Sławek z Poznania i pisze: chciałbym złożyć serdeczne życzenia polskim żołnierzom z okazji ich wczorajszego święta. I zarówno pan Sławek, jak i my chcielibyśmy zadedykować polskim żołnierzom piosenkę, która już za chwilę, ale...
1: Tak, ta piosenka już za chwilę i ja się bardzo cieszę, że to padło, bo sobie napisałem, że trzeba pozdrowić żołnierzy, ale już pan Sławek mnie wyręczył. Ja przed chwilą powiedziałem, że pozdrawiamy słuchaczy, którzy słuchają nas poprzez internet gdzieś na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w Stargardzie, a dostałem SMS, że przecież słuchają nas też na Śląsku, na Kujawach, a wiem, że też pani Zofia w Australii w tym momencie słucha dobrego radia Emaus. Tych, którzy są daleko, a są blisko nas poprzez łączność internetową, gorąco co ściskamy i pozdrawiamy z pięknego, choć dzisiaj trochę pochmurnego, ale wciąż letniego Poznania.
0: Tak, a piosenka, o której wspomniałam, to klasyka polskiej muzyki i utwór obywatela GC Nie pytaj o Polskę.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus trwa.
1: Jak ten czas szybko leci, już jest 13:40. Dobrze, że Państwo jesteście z nami. Mam nadzieję, że piosenki, które wybraliśmy dla Państwa, a także ta dedykacja przed chwilą dla służb mundurowych, bardzo się podobała. Tak przy okazji pozdrawiam jeszcze wszystkich, którzy mają wakacje, urlopy. Uważajcie na siebie, wypoczywajcie, bo każdemu należy się ten wypoczynek. Jakoś mnie dzisiaj bardzo zasmuciła ta informacja o tragedii, katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, który wracał z pielgrzymką z Medjugorje. 12 osób nie żyje, 10 w stanie krytycznie ciężkim. Możemy tylko za tych ludzi się modlić i sami bardzo, bardzo uważać na drogach, bo trzeba wypoczywać, ale trzeba też bardzo być ostrożnym. Więc pozdrawiamy wszystkich wypoczywających, dzieci, młodzież, ale i dorosłych. Odpoczywajcie bezpiecznie, wracajcie potem też bezpiecznie do swoich domów. No i tak właściwie na koniec chciałem powiedzieć parę słów, bo one się Państwu zwyczajnie należą. Drodzy Państwo, mój czas w Radiu Emaus, nie tylko dzisiaj, ale w ogóle dobiega końca. 2 lata pracy dobiega końca. Chciałem bardzo podziękować najpierw Panu Bogu, Matce Najświętszej, którą bardzo kocham, za tę możliwość tutaj pracy ze wspaniałymi ludźmi w dobrej ekipie dobrego Radia Emaus. Dziękuję spółce Święty Wojciech Dom Medialny, zarazem Archidiecezji Poznańskiej za zaufanie do mnie, za zatrudnienie mnie tutaj. Dziękuję słuchaczom za wszelkie wyrazy życzliwości, za ten, jak mówimy radiowo, feedback, SMS-y, maile z dobrym słowem. Dziękuję moim dziennikarzom, zastępcy mojemu Maciejowi Gładyszowi, a także wydawcom wiadomości, reporterom, prezenterom, także pani Julii, która jest tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję autorom audycji, tym etatowym i wolontariuszom za współpracę, za dobry czas tych 2 lat. Coś się kończy, coś nowego się zaczyna. To, co mogliśmy razem zbudować, mam nadzieję, że Państwo widzieliście i tego doświadczaliście. Wszystko jest po coś. Idziemy dalej. Są etapy w życiu, ten się kończy. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze będziemy się chyba słyszeć, bo wprawdzie nie będę tutaj na co dzień, już nie będę na etacie, ale od czasu do czasu przyjdę, żeby poprowadzić audycję razem z panem Pawłem Kowalczykiem o ptakach. Ptaki warte poznania. Życzę wszystkim Wam wszystkiego dobrego. Niech Bóg Wam błogosławi. Pamiętajcie czasem o mnie, o księdzu Mariuszu. Ja będę pamiętał o Was i zawsze będę głosił dobre imię dobrego Radia Emaus. Wszystkiego dobrego, zostańcie z Bogiem i dla Was dedykacja specjalnie ode mnie. Żegnajcie, przyjaciele.

Za nami szczególny koncert życzeń w Radiu Emaus. W związku z tym ja w swoim imieniu, ale też w imieniu całej redakcji chciałabym serdecznie naszemu dotychczasowemu redaktorowi naczelnemu księdzu Mariuszowi Sokołowskiemu bardzo, bardzo podziękować.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według ciała, drugiego według duszy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wybiła godzina 14, a ja wyjątkowo żegnam się z Wami dopiero o tej porze. Mówiła do Was Julia Szymańska. Zapraszam, żebyście spędzili popołudnie z Radiem Emaus, chociażby dlatego, że 10 po drugiej, a więc już niedługo, jest powtórka audycji Spojrzenie Ojca. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Maryja, nasza matka. Maryja, która może być przyjaciółką dla każdej kobiety. Maryja, która stała się bardzo ważną postacią w życiu księdza prymasa Wyszyńskiego, pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, ponownie razem z nami. Szczęść Boże, pani Aniu.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: A Maryja dla pani to?
3: Trudne pytanie. Maryja dla mnie to całe bezpieczeństwo, cała moja droga do Pana Boga, cała moja siła w dawaniu świadectwa w życiu. Bardzo bliska mi jest ta rada świętego Maksymiliana, który jednemu ze swoich braci w Japonii, który pisał do niego, że nie ma siły się modlić, poradził: jak nie masz siły się modlić, to mów tylko Maryjo, Maryjo, Maryjo, a zobaczysz, ile może jej syn. I wiele razy w życiu doświadczyłam, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, jakie wyjście znaleźć, skąd wziąć siłę na jeszcze jedno zadanie. Maryjo, Maryjo, Maryjo. I to codziennie rano, i codziennie wieczorem, i w ciągu dnia, i przed każdą audycją. Także jest dla mnie właściwie po Bogu wszystkim.
2: To tak jakbyśmy wołali: mamo, mamo, mamo. I ona wtedy odpowiada.
3: Tak, szczególnie wtedy, kiedy dziecko czuje jakieś niebezpieczeństwo. Wtedy zawsze ten odruch, że dziecko biegnie do matki.
2: A jak to było w życiu księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego? W 1953 roku padły te bardzo ważne słowa, kiedy dla wszystkich stało się jasne, że on wszystko w swoim życiu postawił na Maryję. Stał się jej niewolnikiem, ale Maryja była z nim już dużo wcześniej obecna.
3: Tak, Matka Boża tak jakby prowadziła go za rękę od dzieciństwa, bo kiedy miał 9 lat, stracił matkę. Matkę, którą bardzo kochał. I wtedy jakby całą tą swoją miłość przeniósł na Matkę Bożą. Potem, kiedy był święcony, kiedy był tak słaby, że bał się, że jak wstanie z leżenia krzyżem w czasie obrzędu święceń, nie utrzyma się na nogach. W ogóle się zastanawiano, czy święcić takiego chudelaka. Następnego dnia już jedzie ze swoją siostrą na mszę świętą prymicyjną na Jasną Górę. Prosi, żeby Matka Boża stanęła przy każdej jego mszy świętej. I potem też, kiedy zostaje biskupem, bał się biskupstwa. Mówi: nigdy nie byłem proboszczem, tylko rok byłem wikariuszem. Jak ja będę mógł prowadzić pracę duszpasterską? Ale kardynał Chlont powiedział: Ojcu Świętemu się nie odmawia. I znowu, co kardynał Wyszyński robi? Jedzie na Jasną Górę, do herbu biskupiego, bierze wizerunek Matki Bożej. Kiedy zostaje prymasem, mówi, że największą siłą dla niego były słowa umierającego kardynała Chlonda: nie poddawajcie się, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to będzie jej zwycięstwo. I w to imię, mimo że bronił się przed tym, żeby zostać prymasem Polski, prosił Ojca Świętego, żeby zmienił decyzję. Ojciec Święty nie ustąpił i w imię Matki Bożej ksiądz prymas podjął swoje zadanie. W herbie prymasowskim pozostała Matka Boża Częstochowska, a doszedł znak archidiecezji warszawskiej, ścięta głowa Jana Chrzciciela, i archidiecezji gnieźnieńskiej Lilii Andy Gaweńskie. Ale z Matką Bożą się nie rozstawał. Właśnie wtedy, kiedy w 1953 roku wyszedł dekret, według którego biskupów miał mianować premier, a proboszczów wojewodowie, czyli całkowite pozbawienie Kościoła władzy i jurysdykcji kościelnej. Ksiądz prymas wtedy, pomimo że podpisał porozumienie, które było jakimś modus vivendi życia między Kościołem a państwem, mówi: jesteśmy gotowi do współpracy, ale jeżeli Cezar siada na ołtarzu, mówimy: nie wolno, non possumus. I wtedy właśnie 14 lutego w tym 53 roku powiedział: wszystko postawiłem na Maryję, niech ona prowadzi. No, przeprowadziła go trudną drogą, bo przez uwięzienie, bo to powiedział w lutym 53 roku, a we wrześniu już był aresztowany. Ale ważne jest, żeby wiedzieć, że to jego zaufanie do Matki Bożej wynikało nie tylko z trudności życiowych i nie tylko z takiego sentymentu tęsknoty za matką, którą żył do końca życia. On wiedział, kim Maryja jest w plamie Bożym. On mówił o tym, że nie gorszcie się, że zaczynamy od Matki Bożej, bo i Ojciec Niebieski dzieło odkupienia człowieka zaczął od Maryi. I już w raju zapowiedział szatanowi: położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. I ta walka Maryi z szatanem trwa do dzisiaj. Dlatego ksiądz prymas wierzył w to, że z nią jest możliwe zwycięstwo. Najbardziej mnie osobiście urzekało w maryjności księdza prymasa Wyszyńskiego to przekonanie, że ona jest, że Maryja nie odeszła do archiwum, Maryja nie odeszła do historii, że w Kościele zostaje Jezus Chrystus, w Eucharystii, w Słowie Bożym, we wspólnocie Kościoła, a Maryja sobie poszła do nieba i odpoczywa po trudach ziemskich. Maryja jest. Maryja jest Matką Chrystusa po wszystkie czasy, bo Bóg sobie jej nie wypożyczył. Ona jest Matką Chrystusa także dzisiaj, tego Chrystusa żyjącego w nas, tego Chrystusa żyjącego w naszej Ojczyźnie, tego Chrystusa, który jest naszą siłą i nadzieją. Ona jest. I dlatego ksiądz prymas tak bardzo jej zawierzył.
4: Pani Aniu, tak po ludzku, to chcielibyśmy nasze życie zawierzyć jakiemuś silnemu wojownikowi. Jeżeli mamy się zmierzyć z siłami ciemności, to postawilibyśmy na postawnego mężczyznę, umięśnionego, który dobrze zna sztukę wojenną, a ksiądz prymas postawił na kobietę. Postawił na Maryję, która jest przewodniczką zastępów niebieskich, co prawda, no ale jednak to jest kobieta. Jak walczyć z Maryją? Na czym polega ta walka Maryi z szatanem, o której pani powiedziała?
3: Świadomość, jaką potęgą jest Matka Boża w zmaganiu z szatanem, ksiądz prymas czerpał po prostu z prawdy Ewangelii, z Pisma Świętego, z tych zapowiedzi proroków: Panna pocznie i porodzi syna. A Maryja dlatego jest taką potęgą, że ona jest tym odnowionym człowiekiem. Ewa zwątpiła w miłość Boga, a Maryja uwierzyła. I to jest jakby ten nowy człowiek. Dlatego jest wzięta z duszą i ciałem do nieba. No mówimy, była bez grzechu poczęta, była niepokalanym poczęciem, ale przecież Ewa też na początku nie miała grzechu. A Ewa zwątpiła w miłość Boga, a Maryja uwierzyła. I my wszyscy czerpiemy z tego jej zawierzenia, tak jak na nas wszystkich spadła bieda Ewy i Adama, bieda grzechu pierworodnego, tak na nas wszystkich spływa łaska Maryi, która nam przyniosła Chrystusa. Bo taką drogę wybrał Bóg. I to było przekonanie księdza prymasa. Dlatego w więzieniu oddał się jej jeszcze bardziej, oddał się jej w niewolę. Dlatego w więzieniu napisał śluby jasnogórskie. które, jak Ojciec Święty powiedział, dotyczą podstawowych prawd w życiu człowieka. To nie było ślubowanie budowy jakiejś świątyni czy jakiegoś dzieła. To było ślubowanie życia po Bożemu. Dlatego jest tak aktualne do dzisiaj. Dlatego w tym roku, kiedy mamy 70-lecie ślubów jasnogórskich, powtarzamy je, przypominamy sobie ich treść i potrzebę zachowania ich. Bo ksiądz prymas mówił, wiara i zdrowie moralne jest ratunkiem dla Polski.
4: Jak to można być niewolnikiem, który jest szczęśliwy? Ksiądz prymas wiedział, co oznacza cela więzienna, a jednocześnie stwierdził, że chce się oddać Maryi w niewolę. Co to znaczy być niewolnikiem Maryi? Czy to jest niewola, która jest także szczęściem? Bo ksiądz prymas był człowiekiem szczęśliwym.
3: Myślę, że podobnie można odpowiedzieć jak na przykład zakochani. To jest wolność, prawda, że kogoś wybieram, ale jednocześnie niewola, bo myślę już tylko o tym człowieku, prawda? Bo jakoś jestem związana już tylko z tą osobą i oddanie Bogu jest taką niewolą miłości, której się nie czuję jako niewolę, ale jako wolność. Bo wolność miłowania jest największą wolnością. Jak mówił święty Jan Paweł II, jednocześnie do istoty miłości należy przynależeć, czyli nie być wolnym, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały. Ksiądz prymas nie tylko siebie oddał w niewolę, nie tylko przygotował Polskę do milenium, do tysiąclecia chrztu Polski przez śluby jasnogórskie. Chciał jakby omyć Polskę, oczyścić z naszych grzechów, słabości, wad, mocą Matki Bożej. Ale też całą Polskę oddał Matce Bożej w niewolę. I to jest już dla wielu ludzi nie do pojęcia. Pamiętam, jak niektórzy mówili, no na tym punkcie to już się prymas przewróci. Siebie oddać nie jest łatwo, a oddać naród, który tyle lat był w niewoli, a ksiądz prymas mówił, właśnie po to oddaliśmy Matce Bożej Polskę, żebyśmy nie byli w innej niewoli, żeby broniła naszej wiary, bo jeżeli będziemy mieć wiarę, i jeżeli będziemy silni moralnie, to wrogowie nas nie zwyciężą.
4: A jeżeli dzisiaj popadamy w niewolę mediów społecznościowych, w niewolę różnych uzależnień, nie tylko od substancji psychoaktywnych, no ale właśnie od tych urządzeń różnych elektronicznych, które sprawiają, że zapominamy o rzeczywistości. Jeżeli wpadamy w niewolę konsumpcjonizmu, jeżeli wpadamy w niewolę bez sensu życia w jakimś takim egzystencjalnym smutku. Czy Maryja dla nas też może być drogą wyjścia z tej niewoli?
3: Tak, bardzo często ludzie, którzy są już rzeczywiście nad przepaścią, mówią, że uratowała ich Matka Boża, że uratowała ich myśl o niej, że uratował ich różaniec, nie tylko mówiony przez nich, ale tak jak jeden wołał, Boże mojej babci, jeżeli jesteś, pomóż mi. A widział babcię, jak siedziała i mówiła różaniec. Ale też wydaje mi się, że działanie Matki Bożej jakby związane jest, bo nie powiem uzależnione, bo ona działa nawet bez naszej modlitwy. Ale na pewno związane jest też z naszą modlitwą jednym za drugich. Z naszym oddaniem Matce Bożej, z naszą prośbą za nich, tych, którzy mamy łaskę wiary, tych, którym życie się tak nie pogmatwało, mamy ratować tych stojących nad przepaścią, jak? Mocą Matki Bożej, różańcem. Ksiądz prymas mówił, różaniec to jest taki łańcuch na górskim szlaku, który nas trzyma, żebyśmy nie odpadli od skały i trzyma nasz naród i czasami jedni drugich ciągniemy czy wleczemy, jedni dla drugich jesteśmy znakiem, że można inaczej, że można być szczęśliwym, a Matka Boża, nawet jeżeli działa nie tylko z powodu własnej mocy, jak ksiądz prymas mówił, jest wszechmocą błagającą, nie tylko dzięki modlitwie wstawienniczej nas wszystkich, którzy mamy się modlić za tych ludzi, za Polskę, za naszą młodzież, za nasze dzieci, wnuki, ale też dla wiary tych ludzi, którzy tak Matce Bożej zawierzyli. Dla wiary świętego Jana Pawła II, który oddawał Polskę razem z księdzem prymasem Wyszyńskim w czasie milenium Matce Bożej. Dla wiary tych biskupów, którzy to czynili. Dla wiary nas wiernych, którzy staliśmy wtedy na Placu Jasnogórskim. Matka Boża nas nie zawiedzie. To jedno jest takim spokojem, że Matka Boża Polskę ocali. Ale warto czerpać przykład właśnie z tych, którzy tak bezgranicznie zawierzyli Matce Bożej.
4: I jak nie było ich stać na zdrowaś Maryjo, całą modlitwę, to wołali tak jak Pani powiedziała na początku. Maryjo, Maryjo, Maryjo. Jedno imię, jedno święte imię. Czasami jest tak, że Maryja kojarzy się z taką niezbyt poważną pobożnością. Czasami niektórym Maryja się źle kojarzy, bo myślą, że to trzeba wprost do Pana Boga. Jak zakochać się w Maryi? Czy to jest możliwe, że jeżeli jej nie znamy albo czujemy do niej dystans, może ktoś z naszych słuchaczy wręcz nie chce się z nią zaprzyjaźniać, ale jednak słyszy, aha, to trzeba się w niej zakochać. Jak to zrobić?
3: Myślę, że odkrycie Matki Bożej uczy nas przede wszystkim pokora, że sami sobie nie poradzimy. Bóg to wiedział, dlatego Bóg dał nam ją jako matkę. Niektórzy ulegają takiej przewrotnej pokusie, że Maryja zasłania Chrystusa. A to jest dokładna odwrotność. Maryja daje Chrystusa. Dlatego ta myśl, że ona zasłania, to jest chyba od szatana. I kiedy człowiekowi się wydaje, że jest już tak doskonały, że sam sobie poradzi w drodze do Boga, że mu Maryja niepotrzebna, to często doświadczy tego, jak bardzo sobie nie poradzi. Jak często potrzebna jest mu pomoc Matki, żeby go wziąć za rękę, żeby przyprowadzić z powrotem, żeby też w tym nieraz znużeniu, przyzwyczajeniu do wiary, do modlitwy, żeby dać tam siłę. A nie jest łatwo odkryć Matkę Bożą, bo ona po prostu jest ukryta. I ona od początku: do Niego idźcie, do mojego Syna idźcie, co mój Syn wam powie, to czyńcie. Prosi Go, ale nie mówi, co mają zrobić. Idźcie do Niego. I dlatego, kiedy przyjdą na nas trudności wiary, że w tej naszej takiej pewnej drodze do Pana Boga potkniemy się o jakiś szczebel, a przecież jesteśmy ludźmi grzesznymi i nieraz nam się to zdarzy. Czyni mnie to dobro, którego pragniemy, ale to zło, którego nie chcemy. Wtedy modlitwa do Matki Bożej jest ratunkiem. Pomóż, pomóż mi wrócić, pomóż walczyć, pomóż wstać. Najczęściej właśnie, kiedy, tak jak dziecko, najczęściej woła matki wtedy, kiedy czuje niebezpieczeństwo. A poza tym myślę, że też wiara tych ludzi, wiara kardynała Wojtyły, wiara kardynała Wyszyńskiego, wiara kardynała Chlonda. My wchodzimy w ślady tych ludzi i jeżeli oni zwyciężyli, to warto spróbować zwyciężać z Maryją. Zwłaszcza kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy coś jest bardzo trudne, kiedy nam się wydaje, zwłaszcza w podeszłych latach, że już nikomu nie jesteśmy potrzebni, w ręce Matki Bożej to składać. I nawet nie zawsze musimy mówić za kogo. Za tego, za kogo ona potrzebuje. Wtedy to nasze życie nabiera sensu. I w młodości, kiedy się boimy przyszłości, kiedy tak jak młodzi ludzie uciekają w różne używki, bo po prostu boją się, nie widzą sensu życia. Są tak słabi, że właśnie udają mocnych. Wtedy oddawanie ich Matce Bożej jest ratunkiem.
4: Warto wszystko postawić na Maryję i warto, tak jak Pani powiedziała, zapamiętać tę bardzo prostą modlitwę. Maryjo, Maryjo, Maryjo. Dzisiaj też Maryja pomogła nam w takiej prostej rzeczy, żeby sprzęt zadziałał prawidłowo.
3: Z tym, że to nie jest takie hokus pokus, mówię Maryjo i musi się od razu to stać. To w dużej mierze kwestia wiary, że po prostu przywołujemy pomoc Bożą, a Maryja jest taką najbardziej bezpośrednią drogą. Mówi się, jedynym pośrednikiem do Boga jest Chrystus. Tak, ale jedynym pośrednikiem do Chrystusa jest ona. I tak jak potrzebujemy pośrednika do Boga w Chrystusie, tak potrzebujemy pośrednika do Chrystusa w niej.
4: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. W błękitnym kolorze ta rozmowa, bo o Maryi oczywiście. Bardzo dziękuję. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego była razem z nami. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
5: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
0: To jest powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Witamy serdecznie.
2: Również witam, ksiądz Wojciech Nowicki.
1: I Aleksander Barszczewski. Słuchacie popołudnia z przewodnikiem. No i co, tak trochę majowo się zrobiło.
2: No majowo, bo na okładce kolor niebieski, figura Matki Bożej, ale myślę, że te kwiaty może wokół tej figury trochę podpowiadają, dlaczego właśnie teraz. No bo przed nami, albo za nami, w zależności kiedy nas słuchacie, Matki Boskiej, Bożej, Zielnej, jak to się mówi ludowo, tradycyjnie, lub po prostu w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, jeśli patrzymy od strony dogmatycznej, liturgicznej.
1: No bo ja bym w maju też kwiatki zaobserwował.
2: No wiadomo, chwalcie łąki umajonej, te sprawy. No. Niektórzy mówią, że o Maryi nigdy dość. To trochę poszliśmy tą drogą.
1: No tak, ale już we wstępniaku przeczytacie, że bazylia, mięta, rozmaryn, tymianek, prawda, że to są te zioła, które się do kościoła na 15 sierpnia zabierało, a tymczasem to święto uczy nas zupełnie czego innego. Czego nas uczy w niebowzięcie?
2: No, trudne pytania zadajesz, bo to jak teraz odpowiem na to pytanie, to kto sięgnie do artykułów.
1: No tak.
2: Nie, no ale tak, masz rację, że generalnie po pierwsze mamy do czynienia z uroczystością wniebowzięcia, czyli Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą. I to jest bardzo ważne, że też z ciałem. Ten akcent na to...
1: Wiemy o tym?
2: Tak dogmat mówi, uchwalony w 1950 roku, całkiem świeży, można powiedzieć jak na 2000-letnią historię Kościoła ponad.
1: Jeszcze ciepły.
2: Jeszcze tak. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że Pius XII sobie go wymyślił i uchwalił, bo było to poprzedzone badaniem, ankietą i tak dalej. Poza tym dogmat ustala się bazując na tym, czy taka tradycja w sposób niezmienny trwa w Kościele. I to, czy ta wiara była także w czasach apostolskich. No, wiemy, że oczywiście trochę się tutaj nasze drogi może nie rozchodzą, to za dużo powiedziane, z kościołami wschodnimi, myślę tu z prawosławiem zwłaszcza, znaczy oni mówią o zaśnięciu Matki Bożej, no nie ujmują tego w dogmat, tak jak my lubimy na zachodzie jednak ustalić tak prawnie, powiedzieć, że tak jest i koniec. No, oni mają do tego trochę inne podejście. No niemniej zostańmy jednak w tradycji katolickiej. Mówię o tym ciele, dlatego że ciągle jeszcze pokutuje takie, jak się zamawia intencje mszalne za duszę świętej pamięci. Nie? No, oczywiście my wiemy, że po śmierci jest to rozdzielenie duszy i ciała, ale generalnie jesteśmy jednością, której się nie da rozdzielić, więc modlimy się za całego człowieka i wydaje się, że właśnie to wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, podobnie jak wniebowstąpienie Pana Jezusa, przypomina nam o tej jedności ciała i ducha. Poza tym te bukiety ziół też nam przypominają o tym, no to jest takie zwykłe, codzienne, ziemskie, materialne, nie? Że my pracujemy, że my przetwarzamy, zbieramy to, co jest, przetwarzamy w to, co jest nam potrzebne do życia i że kiedy to przynosimy, prosząc o błogosławieństwo, to jest jakiegoś rodzaju dowartościowanie właśnie także tej całej rzeczywistości materialnej w naszym życiu. I myślę, że o tym też mówi to święto, też, no bo nie tylko o tym wymowa, świąt zwykle jest wielowątkowa, natomiast...
1: O tym mówi też Elżbieta Wiater, czyli nie tylko dogmat, ale też Elżbieta Wiater swoim tekście.
2: No, ona też zwraca uwagę na relacyjność, zresztą tak to nawet nazwała, dogmat o relacyjności, czyli o pewnej relacji, jaka jest między człowiekiem a Bogiem, relacja, jaka jest w człowieku między właśnie ciałem i duszą, więc myślę, że to są poszerzające, ciekawe spojrzenie, żebyśmy się nie zamknęli tylko w zwykłej obrzędowości, ale dotknęli tego, no, co jest istotą.
1: Tak, ale to widzisz, Elżbieta Wiater, i troszeczkę pod to podprowadzałem tym moim pierwotnym pytaniem. Ona też pisze o tym, tak naprawdę o czym jest dogmat o wniebowzięciu, bo on wcale nie precyzuje, czy Maryja zasnęła, czy Maryja umarła i została wskrzeszona, czy ostatecznie została zabrana fizycznie tak do nieba, więc tego dogmat nie precyzuje, nie? On raczej mówi o tym, że obejmuje, że zmartwychwstanie, tak? Czy zbawienie obejmuje również fizycznie nasze ciało, a nie tylko właśnie duszę. Także to jest prawda, która, tak jak mówiłeś, jest jakoś wyrażana i była podnoszona również w czasach apostolskich, a skonkretyzowana i tak ogłoszona oficjalnie.
2: Właśnie. Bo trzeba nie pytać, tylko powiedzieć. Nie zapytałeś, ja tu streściłem temat numeru, a ty...
1: No co mogę powiedzieć?
2: Ale to powiedzmy jeszcze o tym, że bo oczywiście wniebowzięcie Matki Bożej to jedno, ale też spoglądamy na Matkę Bożą nam taką bliską w diecezji, archidiecezji poznańskiej, bo tę z Gostynia, o której pisze Karolina Sternal, nazywając ją matką uważnego spojrzenia, to też jest fajne dopowiedzenie, jeśli tak mogę użyć takiego słowa właśnie, o tym, że tego też uczy nas Maryja, to znaczy uważności na to, co jest w codzienności, co jest właśnie takie zwyczajne, co jest takie, wydaje się, powszechne i znowu dowartościowanie takich prostych rzeczy. To mi się w ogóle bardzo podoba, jak się tak temu przyglądamy. I tu spoglądamy na Matkę Bożą, można powiedzieć, tak trochę szerzej z perspektywy właśnie tych prawd o jej życiu. Natomiast już w następnym numerze, i możemy to nawet trochę zajawić, znowu Matka Boża będzie tematem numeru, ale tym razem ta z Jasnej Góry, ta polska ikona, można powiedzieć, polskiego katolicyzmu, czyli wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a to wszystko ze sprawą 70. rocznicy ślubów jasnogórskich narodu, ale to
1: w przyszłym tygodniu, a w tym numerze czytamy nie tylko o Matce Bożej, dlatego że na przykład Dariusz Piórkowski, jezuita, przygląda się sakramentom. No i ja już nieraz prowadziłem takie rozmowy z różnymi ludźmi na temat tego, czy Bóg jest jakoś ograniczony sakramentami, czy te sakramenty go jakoś krępują, czy skoro sakramenty są widocznym znakiem niewidzialnej łaski, no to czy tylko przez te sakramenty Bóg może do nas mówić? No i Dariusz Piórkowski mówi właśnie, czy pisze właśnie o tym, że nie, że oczywiście Bóg udziela łaski gdzie i komu chce i jak chce, ale przez te sakramenty mówi również, nie?
2: No wiesz, jeśli wyznajemy od początku wiarę w to, że Bóg jest niczym nieograniczony, no to nie możemy go w związku z tym ograniczyć, nie? Oczywiście on może sam siebie ograniczyć i w jakimś mierze to zrobił, przyjmując ludzkie ciało. To znaczy przyjął ograniczenia tego ludzkiego ciała jako człowiek. Mm-hmm. Ale to jest na inną historię. Natomiast jakby punktem wyjścia do tego tekstu Darka Piórkowskiego jest Ewangelia, która przypada na tę niedzielę, bo to jest Ewangelia o wierze kobiety, poganki. I to jest w ogóle ciekawe, że jak czytamy Ewangelię, to widzimy wielokrotnie, że ci, którzy byli obcy, inni, właśnie poganami, ci łapią szybciej, o co chodzi Jezusowi, w ogóle wierzą Jemu, Jego Słowu, bardziej niż ci, którzy wydawałoby się trochę z tego wybrania powinni wierzyć, czyli Żydzi. Czyli ci, którzy byli przygotowani, faryzeusze, taka kasta kapłańska, elita. I to trochę mnie skłoniło do tego, żeby zaproponować Darkowi Piórkowskiemu właśnie taki temat. Okej, to jak to jest w takim razie z tym działaniem Pana Boga, skoro okazuje się, że właśnie on może przyjść przez wiarę ludzi jakby zupełnie spoza. Nie? To dzisiaj byśmy powiedzieli spoza kościoła, z peryferii, z marginesu, tak? Także ci ludzie, czy spotkanie z tymi ludźmi również może być dla nas okazją do spotkania z Panem Bogiem. I to jest ważne poszerzenie.
1: Ale to widzisz, doskonale podprowadzasz mnie, ja myślę, że świadomie, pod inny tekst z bieżącego numeru, czyli relację Karoliny Sierszulskiej z przystanku Jezus na festiwalu Poland Rock. Karolina, czyli autorka debiutująca w sumie w naszym tygodniku, przygląda się i zdaje taką no w sumie osobistą relację z tego, co się na przystanku Jezus dzieje. No i z czym to się je tak naprawdę? No bo festiwal Poland Rock wiadomo, że nie jest, powiedzmy tak oględnie, imprezą skupioną na Panu Bogu, a przystanek Jezus to jest no ciekawe pole takiego, powiedzmy, eksperymentu ewangelizacyjnego, no bo ostatecznie do czego się sprowadza przystanek Jezus? Po prostu do bycia, po prostu do jakiegoś towarzyszenia, nie? I o tym towarzyszeniu, o tej właściwie, powiedzmy sobie, obecności pisze Karolina. Bardzo taka ciekawa reportażowa, bym powiedział, też forma tego artykułu, także jeśli ktoś nigdy nie był na przystanku Jezus, a chciałby trochę się poczuć, jakby tam był, to właśnie ten tekst jest na to przestrzenią.
2: Zwłaszcza z ciekawym takim, można powiedzieć, komentarzem czy wypowiedzią jednego z naszych autorów przecież, czyli Mateusza Filipowskiego, Karmelity Bosego, który pojechał za namową swojej znajomej po raz pierwszy na ten przystanek Jezus i no właśnie, trochę się dzieli swoimi wrażeniami. To było dla niego z całą pewnością absolutnie nowe doświadczenie.
1: Możecie też zobaczyć to na zdjęciach, które, no, które trochę oddają klimat tej imprezy. Także bardzo, bardzo ciekawa też inicjatywa, warto się z nią zapoznać, no bo to ostatecznie to stawia, ta impreza, ten przystanek Jezus stawia dużo większe pytania niż tylko, no tak powiedzmy, o jakieś wyzwania ewangelizacji, no bo to jest pytanie tak naprawdę, w jaki sposób my chcemy wychodzić do ludzi, którzy, no właśnie, nie do końca są w jakiś sposób konkretny ustawieni do wiary. No jedni na przystanku Poland Rock są wierzący, niepraktykujący, inni zupełnie nie, jeszcze inni wrodzy, a inni są w ogóle wierzący i praktykujący, prawda? No tylko przyjechali się pobawić. Także to jest też pytanie o to, w jaki sposób my chcemy wychodzić w takie przestrzenie, które nie są nasze, nie? To nie jest świątynia, prawda? I my mówimy tutaj, jesteśmy na swoim terenie, tylko jak chcemy wychodzić z tym przekazem wiary w miejsca, które właśnie nie są naszą przestrzenią. Nie?
2: To zmieńmy jeszcze klimat i to dosłownie, bo Jacek Borkowicz zabiera nas w dwóch tekstach do dwóch bardzo trudnych i zapalnych miejsc na świecie. Jednym jest hiszpańska Ceuta, to jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce, bo to jest, właściwie leży w Afryce, ale jest autonomicznym miastem należącym do Hiszpanii. No i tam miało miejsce ostatnio, chyba mogę użyć takiego słowa, nie zostanie źle odebrane, szturm uchodźców, którzy no, dostali taki sygnał, że fałszywy zresztą, że jest jakby droga otwarta dla nich na kontynent, no to się okazało nieprawdą, ale miasto przeżyło de facto oblężenie, to znaczy przybyło więcej osób niż samych mieszkańców, jeśli dobrze pamiętam, ale przynajmniej 50-50. Oni wrócili już z powrotem z miejsc, z których, że tak powiem, atakowali to miejsce, chcąc się dostać do Europy. Natomiast trochę właśnie o tym wszystkim, o całej tej sytuacji migracyjnej, skąd ten ruch się wziął, dlaczego tak się wydarzyło, co z tego wynikło, bo pojawiły się bardzo konkretne też pytania o istnienie strefy Schengen, bo zaraz Hiszpania z Włochami się obłożyły wzajemnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o strefę Schengen, czyli ponownym sprawdzaniem na przejściach granicznych, więc sporo jest tutaj wokół tego tematów i je podejmuje Jacek Borkowicz, ale zabiera nas też do kwestii istnienia państwa palestyńskiego, no, które właściwie no, tak istnieje i nie istnieje. 193 państwa ONZ uznają formalnie istnienie państwa palestyńskiego, ale takie kraje, na przykład duże europejskie jak Francja, Włochy, Niemcy, nie uznają, chociaż sprzyjają ostatecznie powstaniu takiego państwa. No, właściwie, no, biorąc pod uwagę konflikt, który się toczy na tych ziemiach, no, ujmijmy to biblijnie, czyli w Ziemi Świętej, tam gdzie rzeczywiście są i Żydzi ze swoim państwem Izrael i Arabowie Palestyńczycy, właściwie z takimi enklawami, trudno powiedzieć, że to jest państwo, chociaż władzami jakoś państwowymi. No jest to bardzo skomplikowana sytuacja i też przybliża nam ją nieco Jacek Borkowicz, ale przez pryzmat barw narodowych, no bo Palestyna ma swoją flagę, która tu i ówdzie jest prezentowana, ale niekoniecznie zawsze jest to mile widziane. Dlaczego? No to odsyłam do tekstu.
1: No a propos tego, co jest mile widziane, to muszę powiedzieć, że ostatnio teksty Jacka Borkowicza, które dotykają tej rzeczywistości na Bliskim Wschodzie i działań wojennych państwa Izrael, no spotykają się naprawdę z żywą dyskusją w internecie i to taką dyskusją zażartą, także...
2: No, nie wiem, czy można to nazwać dyskusją, ale powiedzmy, że to jest wymiana zdań.
1: Tak, no tak, i w każdym razie gorącą rozmową, czy gorącą jakąś tam wymianą zdań, powiedzmy. Więc no widać, że też to jest coś, co jakoś te emocje wywołuje i ogniskuje, nie?
2: Ty chcesz powiedzieć o tej mozaice, o siostrach.
1: Tak, chciałem właśnie nawiązać, może wrócić troszeczkę do Europy z tego Bliskiego Wschodu, bo u nas w Europie, powiedzmy, też jest gorąco w innych przestrzeniach, ale w...
2: Nie chodzi o temperaturę?
1: Nie, tym razem nie. W Lourdes... były mozaiki tego słynnego już w pewnym sensie Marko Rupnika, który dopuścił się...
2: No to tu bądź ostrożny, bo to dochodzenie nie wykazuje do końca, ale no...
1: Który jest oskarżany o popełnienie poważnych wykroczeń natury seksualnej. Został wydalony z zakonu jezuitów, ostatecznie przyjęty do jednej ze słoweńskich, zdaje się, diecezji.
2: Tak, chociaż tam były potem jakieś reperkusje z tym związane, więc...
1: No właśnie, natomiast no, cały czas jego sprawa, powiedzmy, się toczy. Natomiast no, nie chcemy tutaj w żaden sposób doświadczenia tych osób skrzywdzonych jakoś przez ten ciągnący się proces podważać. No i Szymon Bojdo pisze o tym, że ta słynna mozaika, czy mozaiki właściwie Marko Rupnika w Lourdes, one zostaną no, zastąpione przez dzieła wykonane przez jego ofiary. Także no, takie, powiedzmy, mocno symboliczne działanie i to jakoś podsumowuje Szymon. Gorąco zachęcam, żeby się do tego zapoznać, bo to też pokazuje, w jaki sposób kultura się zmienia przez takie działania, wiesz, przez procesy i tak dalej, jak to się wszystko toczy. Także no,
2: to ja ci ciekawe. Chcę zadać trudne pytanie w związku z tym, a niekoniecznie w związku z tym właśnie, no. Ale czy dawanie drugiej szansy ma sens?
1: O, widzisz, no to zależy pod jakim względem. I jak wyjaśnia sama Angelika Szelongowska-Mironiuk w swoim tekście właśnie pod tytułem Czy dawanie drugiej szansy ma sens? Wyjaśnia, że owszem ma, przynajmniej jeśli chodzi o związki, no ale pytanie, czy coś się zmienia, to znaczy czy coś w tym związku, co nie wyszło i w związku z tym doszło do rozejścia, czy nastąpiła zmiana tej rzeczywistości i czy no jakby jest w ogóle przestrzeń do dawania tej drugiej szansy, nie? Śmiejemy się trochę, bo zastanawialiśmy się nad tym, czy tekst o dawaniu drugiej szansy w ogóle w no, czasopiśmie katolickim ostatecznie to jest dobra przestrzeń, no ale no, weźmy pod uwagę, że w związkach katolickich, niekatolickich, wszelakich zdarzają się problemy i kłopoty, nie? I w związku z tym tekst poświęcony takiej ludzkiej stronie tego bycia ze sobą, no to jest coś, co Angelika Szelongowska-Mironiuk podjęła i myślę z takim bardzo, powiedziałbym, katolickim wyczuciem też ten temat podejmuje, więc nie jest łatwo pisać o takich rzeczywistościach w, no powiedzmy, w czasopiśmie katolickim, nie?
2: No wiesz, rzeczywistość nie zero-jedynkowa, zresztą Pan Jezus...
1: Ale właśnie.
2: Pan Jezus jak postępował z ludźmi, to też... Właśnie to mu zarzucano często, nie? Że jakby jego reakcja na jednego czy drugiego człowieka jest wbrew prawu.

0: Nie? Więc to nie zaburzając prawdy obiektywnej, czy nie zawieszając prawdy obiektywnej, no musimy mierzyć się też z realizmem życia, więc my nie zmieniamy nauczania Kościoła, ale stawiamy razem z ludźmi pytania, a co w tej sytuacji? I co mogę zrobić? W którędy mogę iść? No i myślę, że ten tekst się świetnie w to wpisuje, no bo no niech rzuci kamieniem pierwszy ten, który no nigdy się z nikim nie pokłócił, nawet nie na tyle, żeby w pewnym momencie powiedzieć
1: basta.
0: Basta.
1: No, ale od ludzkiego doświadczenia wychodzimy i przyglądamy się tym doświadczeniom z perspektywy Ewangelii. To jest właśnie chyba misja przewodnika, także tutaj też ją realizujemy.
0: Czyli po stronie człowieka, po stronie Ewangelii.
1: I możecie o tym przeczytać na naszej stronie, między innymi www.przewodnikkatolicki.pl. Gorąco zachęcamy. A tymczasem kłaniają się
0: ksiądz Wojciech Nowicki
1: i Aleksander Barszczewski. Do usłyszenia.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według ciała, drugiego według duszy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: 1001 piosenek.
1: Grupa Led Zeppelin na debiutanckiej płycie umieściła własne wersje dwóch utworów amerykańskiego bluesmana Willie Dixona, You Shook Me i I Can Quit You Baby. Przy okazji nagrywania drugiej płyty postanowili jeszcze raz sięgnąć do jego twórczości i tym razem przearanżować nieco utwór skomponowany w 1962 roku dla Muddy Watersa. Piosenka You Need Love została już wcześniej wzięta na warsztat przez grupę Small Faces. W ich wersji nosi tytuł You Need Loving. Dopiero Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham zrobili z tego prostego bluesowego utworu dzieło rocka niemal symfoniczne. Albumowa wersja, którą znajdziemy na ich płycie z 1969 roku, składa się z trzech części. Po prawie 90-sekundowym intro słyszymy dość specyficzne solo na perkusji, któremu towarzyszą psychodeliczne dźwięki wygenerowane w studiu. Do tego dochodzą euforyczne jęki Roberta Planta. Ten fragment jest często nazywany jako sekcja orgazmu. I potem już następuje ponad dwuminutowa instrumentalno-wokalna koda utworu wraz z solo na gitarze w wykonaniu Jimmy Page'a. Na płycie nie znalazła się informacja o tym, kto jest kompozytorem pierwowzoru. Willie Dixon wytoczył proces o prawa autorskie i w rezultacie od roku 1985 jego nazwisko pojawia się już na wszystkich nośnikach z tym utworem. Wielki przebój grupy Led Zeppelin był wykorzystany w czołówce muzycznego show telewizji BBC Top of the Pops, a także w audycji radiowej Piotra Kaszkowskiego Mini Max. Ponieważ grupa Led Zeppelin nie wydawała singli w Wielkiej Brytanii, długość utworu 5 minut i 33 sekundy nie była problemem. Jakkolwiek ze względu na jego nietypową aranżację, w niektórych krajach przed emisją radiową był edytowany do krótszej wersji. My posłuchamy tego utworu oczywiście w całej hardrockowej okazałości. Hullota Love, grupa Led Zeppelin.

0: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Witam w studio naszego gościa, Anię Hetmańską.
2: Witam.
1: Z Anią spotkaliśmy się już w poprzedniej audycji i może od razu pierwsze pytanie. Ania, czy lubisz zagadki?
2: To zależy.
1: To zależy, dobrze. W takim razie chciałbym tobie zadać zagadkę. Wyobraź sobie, że ktoś daje człowiekowi coś bardzo cennego. Nie mówi jednak, jak to wykorzystać. Jedni z tego budują piękne rzeczy, inni odkładają to do szuflady, a jeszcze inni przez całe życie w ogóle nie interesują się tym, co dostali. I moje pytanie, czy domyślasz się, o czym mówię?
2: Tak, jest wiele przypowieści na ten temat.
1: No to już też się domyślam, że wiesz. Chodzi oczywiście o...
2: talenty.
1: O talenty. I o tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Każdy z nas słyszał kiedyś zdanie, on ma talent. Najczęściej myślimy wtedy o muzyce, sporcie czy wyjątkowych zdolnościach. Ale czy talent to tylko coś, co ułatwia życie? A może jest czymś znacznie głębszym, darem, który domaga się odpowiedzi? Dlaczego duszpasterstwo przedsiębiorców nosi nazwę talent? O tym będziemy rozmawiać właśnie w tej audycji. Ania, czy dla osób, które słuchają nas po raz pierwszy, możesz krótko opowiedzieć, czym się zajmujesz?
2: Pan Bóg obdarzył mnie talentem muzycznym i od ponad 10 lat jestem wokalistką w zespole muzycznym Anno Domini, z którym nagraliśmy już kilka teledysków. Założyłam Hetmanka Coaching Chrześcijański, jestem coachem chrześcijańskim. Od wielu lat, ponad 10, jestem członkinią Towarzystwa Duszpasterstwa Talent dla przedsiębiorców i generalnie też pracuję jeszcze w fotowoltaice.
1: Czyli te talenty u ciebie na pewno tutaj się odkrywają i są obecne. Kiedy słyszysz słowo talent, to co pojawia się w twojej głowie jako pierwsze?
2: Dar. Słowo dar, słowo Bóg, bo jak jest dar, to ktoś musi go dać. I osoba przyjmująca, czyli jakaś osoba, która ten dar otrzymała.
1: Czy talent kojarzy ci się bardziej z jakimiś wyjątkowymi zdolnościami, czy z czymś, co posiada każdy człowiek?
2: I z jednym, i z drugim. Ostatnio odkryłam, że dary mogą być na pozór tak nieoczywiste, a jednocześnie tak wspaniałe. Niedawno korzystałam z usług pewnej pielęgniarki, którą zapraszałam regularnie do domu i ona miała niezwykły dar mówienia. Ale ona tak sobie żartowała, że po prostu jej się buzia nie zamyka, ale ona mówiła w taki sposób, że nie tylko ja, bardzo chętnie jej słuchaliśmy i mówię, wiesz, ty masz dar, bo jako pielęgniarka spotykasz się z osobami, którzy odczuwają stres, bo jest utrata zdrowia, to jest zazwyczaj stres i dla danej osoby, i dla rodziny, a ty swoim mówieniem to po prostu i uspokajasz i śmialiśmy się do rozpuku. Także to dar mogą być nieoczywiste.
1: Czy talent się bardziej posiada, czy raczej odkrywa przez całe życie?
2: Myślę, że dar się odkrywa. Generalnie potem się nim służy i dar nie zawsze musi być na całe życie.
1: Ale czy jest on dany raz na zawsze?
2: Myślę, że niektóre dary nam są dane tylko do jakiegoś celu i ten cel może być długoterminowy albo krótkoterminowy. Także myślę, że nie są wszystkie dary dawane raz na całe życie.
1: A czy tobie zdarzyło się odkryć w sobie coś, czego wcześniej zupełnie nie dostrzegałaś? Czyli takie odkrycie, wow, eureka.
2: Powiem szczerze, że... ja jeszcze wielu rzeczy w życiu nie robiłam, wbrew pozorom, więc myślę, że jeszcze są takie dary, ale myślę, że to może być Takim darem może być odwaga. Czasem jak sobie przypominam, co ja kiedyś robiłam, to mówię, kurczę, ja jestem jednak odważna. To może być taki wow.
1: Czyli coś odkrywamy bez przerwy. Nie ma takiej sytuacji, że możemy powiedzieć, że już odkryliśmy wszystkie talenty. Coś jeszcze zawsze gdzieś może być ukryte w tym skarbcu naszym.
2: Tak, jesteśmy tak fantastycznie stworzeni, że my sami siebie tak do końca nie znamy i dopiero poznajemy siebie w momencie, kiedy coś przeżywamy, czegoś doświadczamy. I wtedy po prostu jest szansa, że odkrywamy swoje nowe talenty. A jest tyle rzeczy do zrobienia jeszcze, tyle rzeczy do przeżycia, że na pewno jeszcze wszystkiego nie odkryliśmy.
1: Spotkałaś na pewno w życiu już wielu ludzi. Czy może być taka sytuacja, że ktoś ma talent i nigdy go nie zauważył?
2: Myślę, potrafię sobie wyobrazić, że może być taka sytuacja. Myślę, że to jest bardzo tragiczna sytuacja dla danej osoby, bo głęboko jestem przekonana, że każdy dostał dar od Boga. Ale jeżeli ktoś się wychowywał, powiedzmy, w patologicznej rodzinie, długo na przykład nie żył, to mógł nie mieć szansy po prostu odkryć tych talentów.
1: Wspomniałaś, kiedy zadawałem ci tą zagadkę, to wspomniałaś o przypowieściach. Jest też przypowieść właśnie o tym, że talent został zakopany i w jakiś sposób zmarnowany. Czy większą stratą jest nie mieć talentu, czy go nie wykorzystać?
2: Zasadniczo zgadzam się z pytaniem, poza tym, że myślę jednak, że każdy ma talent, więc muszę odpowiedzieć w ten sposób, że myślę, że tragiczniejszą sytuacją jest nie wykorzystać darów, które każdy z nas ma.
1: Po czym możemy poznać, że człowiek zaczyna marnować swoje możliwości, bo skoro ten talent jest, a często widzimy, że po prostu gdzieś jakby zaczyna się rozmywać, przez palce uciekać, ktoś po prostu traci ten potencjał, który ma w sobie. Po czym to można rozpoznać?
2: Myślę, że takim sygnałem może być długo utrzymujący się smutek, żal, narzekanie, zamknięcie się właśnie w tej obserwacji życia innych, ciągłe oglądanie telewizora na przykład, albo tego, co jest w telewizji, nadmierne życiem innych. Myślę, że to mogą być takie oznaki. Oczywiście smutek na przykład dotyczy też innych kwestii, ale może być jakąś wskazówką, gdyż tak dostrzegam i po sobie, i po innych ludziach, że kiedy rozwijamy swój talent i służymy nim drugiemu człowiekowi, to generalnie wzrasta w nas satysfakcja, radość.
1: Czyli jakby po tym, jak się czujemy, to jest jakiś taki wskaźnik, który może pokazywać, czy idziemy dobrą drogą, czy coś można byłoby zmienić.
2: Tak, że może jest coś nieodkryte jeszcze.
1: Czy lęk może sprawić, że człowiek zakopie to, co otrzymał? Czyli tutaj wracamy do tej przypowieści właśnie?
2: Tak, myślę, że lęk jest jednym z wielu takich, albo podstawowym ogranicznikiem. Myślę, że często to jest lęk przed krytyką, który może wynikać z tego, że albo my sami siebie krytykujemy, albo byliśmy krytykowani nadmiernie przez innych. Także trzeba sobie uświadomić, co powoduje ten lęk. Jak sobie uświadomimy, co jest źródłem tego lęku, to potem można go łatwo rozbroić i przejść do odwagi. Także podstawowa jest świadomość, z czego wynika ten lęk.
1: W poprzedniej audycji rozmawialiśmy o przedsiębiorczości. Czy przedsiębiorczość też może być takim talentem?
2: Jest wiele osób, które bardzo podziwiam za to, że poza takim życiem rodzinnym potrafią rozwijać swoje firmy do dużych rozmiarów i w taki sposób, że pracownicy chętnie przychodzą do pracy. Ostatnio poznałam też osobę, która przyznała się, że prowadzi 8 firm. Także myślę, że przedsiębiorczość jest jednym z talentów, tak? Głęboko wierzę, że każdy z nas ma ten talent, tylko niektórzy bardziej się skupili na jego rozwinięciu, bo no my musimy też wybrać, bo każdy z nas dostaje nie tylko jeden talent, tylko jest ich kilka. I to my decydujemy, które rozwijamy w szczególności. Bo rozwój talentu to wymaga ćwiczeń, wymaga zaangażowania czasowego, emocjonalnego. Także nie możemy robić wszystkiego. Myślę, że wszyscy jesteśmy przedsiębiorczy, tylko każdy skupiał się na rozwoju takiego talentu, który był dla niego najważniejszy.
1: A takie pytanie, czy talent można wykorzystać dobrze albo źle? Jest taka możliwość, żeby talent źle wykorzystać, rozwinąć, ale źle wykorzystać.
2: Tak. Myślę, że mamy bardzo wiele przykładów w świecie złego wykorzystania swoich talentów. Także no niestety myślę, że można i dobrze, i źle wykorzystać. I to zarówno i w muzyce, czyli w tej branży, w której ja jestem, i generalnie no w każdej branży można wykorzystać to, co się umie, w dobry sposób i zły. Czyli w dobry, czyli taki, że drugiego człowieka się podnosi, że to, czym służymy, sprawia, że druga osoba czuje po prostu siebie bliżej Boga tak naprawdę. Bliżej Boga, bliżej czuje się bardziej napełniona miłością, radością, wdzięcznością, a może być talent źle wykorzystany, który powoduje u drugiej osoby śmierć, czy to duchową, czy nawet cielesną.
1: A powiedz mi, dlaczego Stwórca obdarza nas talentami? Jaka tu jest ukryta tajemnica?
2: Głęboko myślę, że Bóg stworzył nas komplementarnie. To też wspomniałam na poprzedniej, tutaj naszym, na poprzednim wywiadzie. I my mamy sobie służyć naszymi talentami. No, nie ma żadnego człowieka na świecie, który by umiał wszystko. Żeby robić piękne rzeczy, musimy współpracować. Dlatego myślę, że po prostu mamy sobie służyć wzajemnie tymi talentami. Uh-huh. I Pan Bóg w ten sposób uczy nas miłości do siebie nawzajem, a z tego będziemy rozliczani, więc...
1: Uprzedziłaś jakby moje kolejne pytanie. Czy talent rozwijamy dla własnej satysfakcji, czy po to, żeby służyć innym?
2: Tak, to doprecyzuję. Czyli jakby celem jest służenie innym, a takim jakby skutkiem ubocznym, uh-huh, albo taką wartością dodaną, którą dostajemy, to jest właśnie ta satysfakcja, radość, często pieniądze, czy też prestiż, uh-huh, podziw, szacunek. Także jakby podstawą podstaw jest służenie innym, ale dostajemy mnóstwo innych wartości. Uh-huh.
1: Czyli tutaj celem nie jest ani satysfakcja, ani pieniądze, tylko właśnie to, żeby służyć. A pieniądze i satysfakcja to jest ten bonus, który otrzymujemy jakby dodatkowo, skutek uboczny tego służenia, jeśli tak to można byłoby nazwać.
2: Tak to postrzegam.
1: Czy można powiedzieć, że talent dojrzewa dopiero wtedy, gdy zaczyna przynosić dobro innym ludziom? Czyli mówimy teraz o rozwoju talentu, o dojrzewaniu, o tym, jak on wzrasta.
2: Ja nie wiem, czy to słowo dojrzewanie jest właściwe. Po prostu... Myślę, że im większej grupie osób ten talent służy, tym lepiej. Chyba, że dojrzewanie łączymy z profesjonalizmem, że po prostu bardziej umiejętnie, bardziej profesjonalnie służymy, to...
1: Znaczy ja tutaj akurat to słowo dojrzewanie kojarzę sobie z rozwojem, że coś jest małe i coś się rozwija, rośnie, nabiera kształtu, wielkości. Jak patrzymy na przyrodę, to wszystko w przyrodzie w jakimś sensie się rozwija. To jest nieustanny rozwój. Mm-hmm. Czy tak samo z talentem jest? Czy on jest jakby pojawia się i już potem się z nim nic nie dzieje, czy...
2: A nie, to trzeba tutaj pielęgnować, tak? Trzeba ćwiczyć, trzeba się doszkalać. Także nie, to tak, jeżeli w ten sposób postrzegamy pojęcie dojrzewania talentu, to jak najbardziej.
1: To... Takie nabieranie pełni, że coś jest już, ale jeszcze ta pełnia nie jest jakby osiągnięta. Jeszcze ma przestrzeń do rozwoju, do powiększania się.
2: Tak, to my całe życie będziemy się rozwijać. Także myślę, że na to są też przypowieści, że nie mamy budować większych spichlerzy i mówić, że teraz będę pić i popuszczę pasa, tylko my te talenty mamy całe życie rozwijać. Całe życie. Nawet jak już nam się wydaje, że po prostu jesteśmy geniuszami.
1: Może dotknęliśmy tego w czasie rozmowy. Czy jest taki talent, którego jeszcze w sobie nie odkryłaś?
2: Myślę, że jest ich jeszcze kilka, ale po prostu, ponieważ talenty moim zdaniem odkrywa się wraz z przeżyciami, wraz z rozmowami, wraz z doświadczeniami, no to są pewne rzeczy, których ja jeszcze nie doświadczyłam, więc myślę, że jeszcze je odkryję.
1: Czy jest jeszcze coś, czego życie od siebie oczekuje? Czyli jakby takie spojrzenie od drugiej strony. Tutaj patrzyliśmy, jakie talenty mamy w sobie, a teraz spójrzmy od drugiej strony. Czy coś może być, czego życie oczekuje od ciebie?
2: Ode mnie?
1: Mhm.
2: Tak. To powiem szczerze, że ostatnio dostaję bardzo takie mocne sygnały, że życie ode mnie oczekuje jeszcze większego rozwoju mojego talentu muzycznego. Generalnie też rozwoju w kierunku jakby moich umiejętności coachingowych. Czuję, że przez to, że żyjemy w takim pędzie i dużo osób jest też zestresowanych sytuacją geopolityczną, to jestem, czuję taki wewnętrzny przymus, żeby tworzyć muzykę, która właśnie dodaje nadziei, radości, takiej motywacji, podnosi. I tak samo ten coaching, no takie szczere, głębokie rozmowy coachingowe, żeby ludzi wydobyć z lęku.
1: Tak samo jak w poprzedniej audycji, czy mogłabyś zostawić naszym słuchaczom takie jedno pytanie związane tutaj właśnie z tym tematem talentów, nad którym mogliby się zastanowić? Coś, co pozostaje takim echem tej audycji.
2: Co byś robił, nawet gdyby ci za to nie płacili? Co byś chciał robić? Co robisz w wolnym czasie? Co ci sprawia radość, nawet jakby ci za to nie płacili?
1: Bardzo dziękuję, Ania, za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Więcej informacji o duszpasterstwie przedsiębiorców Talent można znaleźć na stronie talentpoznań.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie, za wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert w Talencie. Do zobaczenia, a na antenie radia do usłyszenia.
0: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś w naszej audycji, myślę, wyjątkowy szczególny gość, Michalina Szymczak, pilotka i przewodnik po Korei Południowej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Gdybyśmy mogli wskazać takie top miejsc, które będąc w Korei koniecznie i obowiązkowo trzeba zobaczyć, których nie można pominąć, to co by to było?
2: To tak, ja bym powiedziała, że w Seulu warto zobaczyć pałace, czyli właśnie pałac Gyeongbuk Palace. Potem mamy ogród, taki tajemniczy ogród, w którym też przechadzał się król. On nazywa się Secret Garden i do tego ogrodu trzeba się wcześniej umówić. To warto pamiętać. Do tego ogrodu też wchodzi się z licencjonowanym przewodnikiem koreańskim. Są różne języki. Mamy na przykład tutaj dostępny też język angielski, chiński, japoński i koreański. To są takie miejsca. Warto odwiedzić też południową część Seulu samego, czyli dzielnicę Gangnam. To jest bardzo nowoczesna dzielnica. Może większość osób kojarzyć to z piosenki Gangnam Style. I faktycznie można tam nawet zobaczyć statuetkę, która została postawiona upamiętniająca właśnie ten sukces taki bardzo duży i na skalę światową samej piosenki i artysty. I tam można zobaczyć taką futurystyczną część Korei, czyli mamy ogromne wieżowce, mamy najnowsze samochody, osoby ubrane bardzo stylowo, pięknie wyglądające, przechadzające się. Mamy różne takie muzea nowoczesne. To jest ta południowa część. Także w Seulu mamy najwyższy budynek w Korei. On się nazywa Lotte Tower i on ma 555 metrów. To jest też taki fajny punkt, tak naprawdę najlepszy punkt widokowy, z którego możemy zobaczyć przepiękną panoramę na sam Seul. No to teraz tak, jeśli mamy Seul, to jeszcze warto zobaczyć coś poza Seulem. I powiedziałabym, że niezależnie od tego, czy ktoś lubi bardzo dużo chodzić, czy nie, to warto mimo wszystko jechać do parku Soraksan. To jest park narodowy. Tam można wjechać na... on jest przepiękny. Są tam skałki, są różne szczyty, więc dla osób, które lubią chodzić po górach, to jest idealne miejsce. Te szczyty są około tam 1700 metrów, więc to nie jest też coś bardzo wysokiego, ale dla osób, które na przykład miałyby jakieś problemy, jest gondola, która wjeżdża do pewnego punktu i tam tylko przechodzi się około 15 minut na same skałki, z których też rozpościera się przepiękny widok. Natomiast sama taki urok tego parku jest to coś niesamowitego, co naprawdę warto zobaczyć. A sam park znajduje się tylko 2 godziny drogi od Seulu autobusem pospiesznym, więc właściwie nie jest to tak daleko. Potem powiedziałabym, że warto pojechać w dół, czyli jedziemy sobie na południe Korei i mamy miasto takie jak Andong. I tam w tym mieście, może w samym mieście nie ma zbyt wiele rzeczy do zobaczenia, ale obok tego miasta znajduje się taka wioska, ona się nazywa Hahoe Village. I w tej wiosce to jest taka tradycyjna wioska koreańska, gdzie zostały zachowane stare domy. Te domy tradycyjnie koreańskie nazywają się Hanoki. I tam nadal mieszkają osoby, nadal uprawiają one rolnictwo, ale jest ona zachowana w bardzo dobrym stanie i można sobie zobaczyć, jak właśnie były budowane takie domy, jak wyglądają dachy, jak wyglądają one w środku, przejście, posłuchać historii. I przy samej wiosce też jest Muzeum Masek. I te maski są też bardzo kluczowe dla kultury koreańskiej. Jest Muzeum Masek, w którym można zobaczyć tysiące różnych masek i można również przyjść na występy, które odbywają się codziennie. One tam się odbywają około godziny 12-13. Występy, takie pokazy lokalnych mieszkańców, którzy są zafascynowani tą kulturą. Oni właśnie pokazują takie sceny z przeszłości tych Koreańczyków, nawiązujące właśnie do znaczenia tych masek i czemu one wyglądają tak, a nie inaczej, czemu kobieca maska ma tylko zawsze zamknięte usta, a mężczyzny otwarte. I takie rzeczy właśnie warto zobaczyć. I potem jedziemy do Gyeongju. Gyeongju to jest, nazywamy to takim żywym muzeum. To było wcześniej stolica Królestwa Silla i tam mamy przepiękny teren. On jest, to jest właśnie takie, czemu nazywa się tym żywym muzeum? Bo bardzo dużo zabytków, one zostały zachowane w takim, w dobrym stanie i na bardzo dużej powierzchni znajduje się wiele różnych rzeczy. I teraz mamy tak, mamy mosty, mamy pałac, mamy grobowce. Tych grobowców jest około 150, więc można zobaczyć, w jaki sposób chowano królów oraz osoby tam wyżej postawione w hierarchii społecznej. Możemy pojechać do świątyni buddyjskiej, która też jest oddalona niedaleko od Gyeongju, gdzieś tam około godziny takim autobusem miejskim. I tam mamy, tak, tam mamy świątynię wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sopkaram, to się nazywa też grota, gdzie znajduje się posąg Buddy. On jest właśnie taki wykuty w skale. I on również jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I potem jedziemy sobie z tego Gyeongju, jedziemy, to jest około pół godziny drogi na południe do Busan, największego miasta portowego w Korei. Ono właściwie powierzchniowo to nawet jest większe od samego Seulu, jeśli nie licząc metropolii. I tam mamy przepiękne nabrzeże, wybrzeże takie koreańskie z widokiem, przepiękne plaże. Czasem się mówi, że to takie koreańskie Miami, bo tam jest plaża, a przy niej są ogromne wieżowce i mosty. I to tak troszkę wygląda właśnie, że niby chce się odpocząć, ale czuję się też z drugiej strony trochę ten zgiełk tego miasta.
1: Czyli w Korei możemy nie tylko pozwiedzać, ale też poplażować, odpocząć trochę.
2: Tak, tak. I właśnie nawiązując do tego plażowania, to warto wybrać się na wyspę Jeju. To jest największa wyspa koreańska, położona na południu. Leci się godzinkę drogi tylko albo z Busan, albo z Seulu samolotem. I tam mamy przepiękne plaże. Może nie są to piaszczyste plaże, bo sama wyspa jest wygasłym wulkanem. I na jej środku znajduje się właśnie ten szczyt tego wygasłego wulkanu, który jest właśnie najwyższym szczytem Korei, czyli ten Halasan. Natomiast my możemy objechać tą wyspę dookoła, zobaczyć przepiękne skały wulkaniczne, które ukształtowały najróżniejsze formy naturalne. Można zobaczyć wodospady, można zobaczyć jaskinie, tak, bo też mają jaskinie, która jest wpisana również na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I z racji tego, że właśnie to jest taki teren, że jest tam ziemia wulkaniczna, to jest to bardzo żyzna gleba. Więc właśnie na tej wyspie są dwie charakterystyczne rzeczy też, z którymi kojarzy się Korea. Są to mandarynki, które mają swoją własną odmianę mandarynek, nazywa się ona halabong. I drugie to jest zielona herbata. Są tam pola zielonej herbaty, więc to jest coś też takiego fajnego, która może się z jednej strony kojarzyć właśnie osobom, znaczy sama Azja, i można takie rzeczy na przykład z polami herbaty, można te rzeczy zobaczyć w Korei, są przepiękne właśnie też pola herbaty, można spróbować ich lokalnej herbaty, zjeść desery, do których dodaje się właśnie matcha. No i praktycznie wszędzie są te mandarynki i to są po prostu, to jest główny owoc taki koreański i te mandarynki są przepyszne, nie mają w sobie pestek. Ja jak spróbowałam pierwszy raz, to powiedziałam, że to jest najsłodsza mandarynka, jaką jadłam w życiu. I to jest też taka fajna rzecz, bo mandarynki, tak samo jak u nas mamy je na święta, czyli w tym okresie zimowym, tak samo właśnie dojrzewają i to jest okres zbiorów tych mandarynek, tak samo w zimie. Więc to jest kolejna rzecz taka, jeśli ktoś jednak gdzieś by nie ma sobie zgrać tego terminu na przyjazd do Korei w wiosną czy jesienią, to zimą także warto, bo właśnie można przyjechać sobie na to Jeju, można sobie zobaczyć, jak wygląda uprawa mandarynek. Można sobie pójść i samemu zebrać te mandarynki, wypić świeży sok, wypić, zjeść świeży deser z mandarynek, więc to są takie inne rzeczy, tak, o których też warto pamiętać, no i które tak naprawdę pokazują, że ta Korea i zwiedzanie tej Korei to nie tylko dwie pory roku i nie tylko sam ląd, czyli ten półwysep, ale też właśnie pozostałe części.
1: I to chyba jest najlepsza rekomendacja do tego, aby Koreę odwiedzić. Zapraszamy, zachęcamy, pewnie jeszcze moglibyśmy długo, długo, długo, ale najlepiej przekonać się samemu, że Koreę warto odwiedzić.
2: Tak, tak, zgadza się. Ja od siebie mogę dodać, że naprawdę serdecznie zapraszam do odwiedzenia Korei, do zdecydowania się na przyjazd indywidualny albo na przyjazd organizowany. No i może do zobaczenia w Korei.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i dziś odwiedzimy chyba jedną z piękniej położonych miejscowości w Wielkopolsce.
2: A zarazem taką, której nazwę kojarzą chyba ludzie w całej Polsce. I jest to Chodzież.
1: Miejscowość, tak jak mówiliśmy, naprawdę niezwykle położona i niektórym może się kojarzyć, że to już nie Wielkopolska, która w większości, no poza wyjątkami, jest w miarę płaska. Okolice Chodzieży, jednak tereny, no może nie górzyste, ale wzgórzyste.
2: Wiesz co, kiedyś rozmawialiśmy na temat Wielkopolskich gór i faktycznie tam się nam Chodzież pojawiła, bo no, ten szczyt Gontyniec, który właściwie jest w granicach miasta jeszcze, to jest całkiem wybitny, jakby spojrzeć na to, jak faktycznie płaska jest większość Wielkopolski. Ale tak jak mówisz, jadąc do Chodzieży, w ogóle zjeżdżamy w dół w taką kotlinkę. Jest miasto otoczone przez kilka bardzo malowniczych wzgórz i ten widok z góry, szczególnie jak siedzi od strony Poznania, tam się można, tak powiem, spokojnie się rozejrzeć. Oczywiście, no, jak to przy drodze wjazdowej, będziemy mieli parę marketów i stacji benzynowych, ale mimo to jest to ogromna przyjemność właśnie tego takiego momentu, kiedy się do Chodzieży wjeżdża. No i ma się to poczucie, że no jednak ta Wielkopolska aż tak płaska nie jest. No zresztą wjeżdżając do Chodzieży po prawej stronie jest drogowskaz z napisem Stok Narciarski, co samo sobie już sugeruje, że wcale płasko być nie może i faktycznie na górze Talerz, o niej też kiedyś rozmawialiśmy, znajduje się Stok Narciarski. Jeśli tylko zima jest odpowiednio śnieżna, co niekoniecznie jest oczywiste w ostatnich latach, ale jeśli zima jest śnieżna, no to faktycznie ten stok jest uruchamiany i przyciąga dużo turystów, no bo jest to świetne miejsce, chociażby żeby złapać formę przed wyjazdem w trochę wyższe góry i na nieco dłuższe stoki. Ale wracając do samego miasta, faktycznie pięknie położone. No i co też ważne, położone nad jeziorami. Także mamy nie tylko wzgórza, nie tylko lasy, które otaczają Chodzież, ale też piękne jeziora. Jedno jest właściwie w centrum miasta i tak naprawdę jest ono tym takim ośrodkiem życia dla mieszkańców i w sumie dla wielu turystów również, bo tam znajdują się i restauracje, i lodziarnie, i pływa stateczek wycieczkowy. Znajduje się akwapark i plaża, i tereny spacerowe i mi skończył się jeden wdech, żeby wszystko wymienić.
1: I o ile dobrze pamiętam, tereny polodowcowe, stąd takie ukształtowanie terenu.
2: No tutaj jakby nie patrzeć, to większość Wielkopolski to jest teren polodowcowy i te wszystkie wzgórza, jeziora, wszystkie rynny takie czy jakieś inne pofalowane elementy, to jest efekt tego lądolotu skandynawskiego, który nam się te kilkanaście tysięcy lat temu nad Polskę, czy na dzisiejszą Polskę oczywiście, nasunął i pozostawił ten piękny krajobraz. Natomiast tutaj mamy faktycznie tak duże nagromadzenie tych elementów, które wymieniliśmy, że przylgnęła do tej okolicy nazwa Szwajcarii Chodzieskiej. Szwajcaria oczywiście tu sugeruje połączenie wody ze wzgórzami, no i tej całej malowniczości, no bo Szwajcaria przez lata czy wieki nawet była zawsze symbolem pięknego krajobrazu i miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Także tych Szwajcarii w ogóle mamy kilka w Wielkopolsce, ale dzisiaj się skupiamy na tej Szwajcarii Chodzieskiej.
1: No to my za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, co warto w Chodzieży, czy też w okolicy Chodzież zobaczyć, no ale to jest miasto, które słynie jeszcze z jednego elementu. Elementu, który chyba większość z nas ma w swoich domach.
2: No właśnie dlatego powiedziałem na początku, że pewnie jest to jedno z najbardziej znanych miast Wielkopolski. Chociaż z drugiej strony tak mnie teraz naszło, czy wszyscy kojarzą, że ono na pewno jest w Wielkopolsce. No chodzi oczywiście o markę porcelany, tak? Porcelany produkowany od XIX wieku, już nieprodukowanej niestety w Chodzieży i to jest ten smutny fakt, na którym osobiście bardzo ubolewam, ponieważ właściciel produkcji, to jest też firma ta, która ma markę Ćmielów, zdawało się o wygaszeniu produkcji, przeniesieniu całej produkcji do Ćmielowa, czyli marka chociaż istnieje, natomiast już niestety nie jest w Chodzieży. produkowana. Te hale fabryczne w tej chwili czekają na swoje drugie życie. Wiem, że są jakieś bardzo ambitne pomysły, którym też mocno kibicuję, żeby dać im nowe życie tym wszystkim halom. Natomiast no niestety, jak gdyby porcelana już w chodzieży produkowana nie jest, co nie zmienia faktu, że przez bardzo długi czas była. No i powiedziały, że ty masz porcelanę chodzieską, ja mam porcelanę chodzieską w domu i myślę, że połowę osób, które byśmy zapytali na ulicy, przynajmniej jeden element jakiś porcelany chodzieski w domu ma, nawet jeśli sami go nie kupili, to być może dostali od rodziców, dzieci i po dziadkach. No w każdym razie porcelana chodzieska to jest i marka chodzież, coś co w polskich domach jest no właściwie od pokoleń. No,
1: ja pamiętam jeszcze z czasów szkolnych wycieczki do chodzieży, między innymi jednym z elementów była oczywiście wizyta w sklepie z porcelaną i od porcelany chyba nawet tą wycieczkę się zaczynało, no ale na razie porcelanę zostawmy na boku. Powiedzmy, co jeszcze w chodzieży warto zobaczyć.
2: No przede wszystkim przejście po mieście i zobaczyć tą jego historyczną część. Oczywiście centrum miasta jest rynek, przy rynku znajduje się kościół świętego Floriana, barokowy. On ma długą historię, bo jak gdyby w środku znajdują się elementy, czy właśnie mury gotyckie, natomiast cały wystrój jest barokowy. On został odbudowany też po zniszczeniach w połowie XVIII wieku i wtedy właśnie taki późno barokowy charakter otrzymał. Z daleka widoczny wysoka wieża, też charakterystyczne kolory, takie biało-różowe. Ciekawa budowla. Natomiast tym, co najczęściej pojawia się w przewodnikach, kiedy się czyta o chodzieży, to są te domki tkacze. One znajdują się kawałeczek dalej, to po dwóch stronach ulicy, bo też kościuszki, jeśli dobrze pamiętam, w krasie bardzo blisko rynku. Charakterystyczne, ustawione w rzędzie domy, w takim równym rzędzie, czy szeregu, nazwijmy to, które tworzyły tak zwane Nowe Miasto. Nowe Miasto to była ta część chodzieży, którą zasiedlili tkacze, w większości pochodzący ze Śląska i z Niemiec, którzy przybyli do chodzieży i oni odpowiadali właściwie za wielki boom gospodarczy tego miasta. I tam jak gdyby cała gospodarka rozwijała się w chodzieży właśnie dzięki tym tkaczom, tym imigrantom, którzy przybyli do chodzieży i przynieśli swoje, tak zwane się powiedzieć dzisiejszym językiem, know-how, jak te wyroby wytwarzać. Co ciekawe, ci tkacze też nawet na początku XIX wieku zaczęli sprzedawać maszyny parowe i pierwsze urządzenia mechaniczne, żeby tą swoją pracę usprawnić i jak gdyby ją jeszcze bardziej rozwinąć. Też można dorzucić, że w tym okresie chodzież była miastem bardzo, bardzo wielokulturowym. Tam, tak jak czytałem w opracowaniach, tam bodajże 5 czy 6 różnych wyznań można było naliczyć w mieście, które przecież wcale bardzo duże nie było.
1: Czy coś jeszcze byś polecił?
2: Przede wszystkim poleciłbym jezioro, o którym wspomniałem na samym początku, bo chodzież ma bardzo piękną promenadę, która prowadzi nas wokół jeziora. Można się zatrzymać też kilku punktach, zarówno od tej części takiej bardziej przyrodniczej, leśnej, kiedy idziemy właściwie z krajem jeziora, ale cały czas w cieniu lasu, no ale też oczywiście tą część miejską, kiedy przechodzimy w tej bardziej gwarnej części, gdzie się gromadzą się mieszkańcy w każde popołudnie, czy północnym brzegiem, gdzie znajdują się też ciekawe miejsca, na przykład też z niewielką plażą i z bardzo dobrymi restauracjami, też idealnie, tak żeby w połowie drogi się zatrzymać, także z tym mi się bardzo kojarzy chodzież. No i oczywiście Gontyniec, tak, wyprawa na Gontyniec, o której, jak już wspomnieliśmy, mieliśmy całą dłuższą rozmowę. I chyba jak ktoś szuka żeby się troszeczkę rozruszyć, a niekoniecznie chciałby jechać od razu w Sudety czy na Ślęże, która jest, wiem, że bardzo popularna wśród poznaniaków, no to dlaczego by nie pojechać na Gontyniec do chodzieży? No jedzie się tam pociągiem około godzinki, a spacer na górę i z powrotem, no to 3-4 godziny można spokojnie sobie liczyć i to już jest takie bardzo przyjemne letnie popołudnie, żeby aktywnie je spędzić.
1: No i wspomniałeś już trochę to, o czym chciałem powiedzieć, że chociaż dobrze skomunikowana, bez problemu można dostać się zarówno samochodem, jak i pociągiem, nie ma z tym żadnego problemu. Można wybrać się na wycieczkę specjalnie do chodzieży, ale można też zatrzymać się na chwilę, na kilka godzin w drodze nad morze.
2: Oczywiście można też objechać okolice, tak? Chociażby pojechać sobie do pobliskiego Margonina, gdzie znajduje się słynne kąpielisko, a w pobliżu jeden z największych głazów polodowcowych, takich, które też jak gdyby nam lądolód przyniósł ze Skandynawii o nazwie Zaklęta Karczma, też taka ciekawostka miejscowa. Ale tak jak powiedziałeś, chyba pociąg jest tym najlepszym rozwiązaniem, bo jest też bardzo mocno bezstresowy. Unikamy wszystkich korków na wylotówkach z Poznania, także jesteśmy w ciągu godziny, chociażby siadamy na stacji kolejowej i nieważne, czy kroki nas kierują nad jezioro, czy w góry, na pewno będzie bardzo fajnie.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. To była powtórka. Radio Emaus na

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież kontynuuje pobyt w Castel Gandolfo. Dziś przewodniczył tam o modlitwie Anioł Pański. Pozdrawiając wiernych, Leon XIV zwrócił się do kobiet pielgrzymujących do piekar śląskich. Polska redakcja Watikan News przygotowała darmowy audiobook z listem Jana Pawła II o różańcu. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Leon XIV, który do wtorku przebywa w Castel Gandolfo, spotkał się z wiernymi podczas południowej modlitwy Anioł Pański. W rozważaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której kananejska kobieta z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie jej córki.
3: Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio.
4: Także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice. Jego misję uprzedza łaska Boża, która działa w skrytości sumień. Dlatego w każdym spotkaniu, także w takim, które zakłóca nasze plany, trzeba nadstawić ucha, otworzyć oczy i otworzyć serca na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Od kobiety kananejskiej uczymy się pokory i determinacji.

0: terminacji. Dzięki jej wierze rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga.
1: Z kolei po zakończeniu modlitwy papież zaapelował o pokój na zachodnim brzegu.
0: Ponawiam mój apel o zaprzestanie powtarzających się aktów przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej na zachodnim brzegu Jordanu i usilnie wzywam wspólnotę międzynarodową, aby podjęła działania na rzecz postępu w realizacji rozwiązania dwupaństwowego dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.
1: Zwracając się do pielgrzymów, papież przypomniał też o uczestniczkach pielgrzymki kobiet do Matki Bożej Piekarskiej.
2: Salutare i Polaki.
0: Pozdrawiając Polaków, kieruję moje błogosławieństwo do licznych uczestniczek tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku.
2: Nell'Alta Slesia.
1: W Rostkowie w diecezji płockiej rozpoczęły się dziś obchody roku jubileuszowego ogłoszonego z okazji 300-lecia kanonizacji Stanisława Kostki. Mszy świętej inaugurującej jubileusz przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Guido Filipazzi.
3: Niech ze rodzinnej ziemi świętego Stanisława niesie się ucis gorąca modlitwa za wszystkich młodych ludzi. Niech zniesie się także modlitwa za Kościół we w Płocku, w Polsce, w Europie, w całym świecie. Za Kościół, który jest powołany do tego, by być matką i nauczycielką młodzieży. Modlimy się, aby młodzi ludzie nigdy nie utracili pragnienia świętości.
4: Polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
1: Polska redakcja Vatican News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobra.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Tak,

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 16. Można przyjąć za zasadę, że nie ma pewniejszego sposobu niepodobania się drugim, jak postąpić dobrze tam, gdzie oni źle czynili. Na szczęście nie ma reguły bez wyjątku. Malluch był wyjątkiem, a scena, którą widział, podniosła tylko jego wyobrażenie o Ben-Hurze. Musiał uznać, że jest odważny i zręczny. Gdyby oprócz tego mógł był jeszcze coś z wewnętrznych uczuć młodzieńca odgadnąć, dzień ten byłby ważny dla Simonidesa. A jednak miał już czym pochwalić się wobec swego pana, bo wiedział na pewno, że młodzieniec jest Żydem i przybranym synem sławnego Rzymianina. Prócz powyższego odkrycia, inne jeszcze zaczęło kiełkować w umyśle wysłannika, a było nader ważne. Doszedł do przekonania, że między Messalą a synem Dumwira jest jakiś związek. Jaki on jednak jest i w jaki sposób się dowiedzieć, oto nad czym się zastanawiał, a wydawało mu się to niełatwe. Gdy tak rozmyślał, Ben-Hur wyprowadził go z tłumu i rzekł: Zacny malluchu, powiedz mi, czy człowiek może zapomnieć matki swojej? Pytanie należało do tych, które wprowadzają zapytanego w niemałe zakłopotanie. Malluch spojrzał na Ben-Hura, chcąc mu z twarzy wyczytać, co właściwie ma na myśli.

0: myśli, ale zamiast odpowiedzi ujrzał w jego oczach łzy. Na ten widok odpowiedział zrazu mechanicznie – nie. A po chwili, gdy przyszedł do siebie, dodał – jeśliś Izraelitą – nigdy. Oprzytomniawszy zupełnie, rzekł rozważnie – pierwszą nauką moją w synagodze była Szema, drugą zaś były słowa Siracha syna, które brzmią – szanuj ojca twego z całej duszy, a pomnij na boleści matki twej. Na te słowa Ben-Hur przycisnął rękę do serca i rzekł: wyrazy te przypomniały mi moje złote dzieciństwo i dowiodły, że jesteś sprawiedliwym Żydem, maluchu. Wierzę i ufam ci. Ojciec mój, mówił dalej, nosił wielkie imię i szanowano go w Jeruzalem, gdzie mieszkał. W chwili jego zgonu matka moja była jeszcze w kwiecie wieku, a nie dość powiem, gdy ją nazwę dobrą i piękną, bo na ustach jej było prawo miłości. Czyny jej podziwiał każdy, a przyszłość zdawała się jej uśmiechać. Miałem małą siostrę, z którą tworzyliśmy rodzinę, tak szczęśliwą, że słowa starego mędrca, który naucza, że Bóg, nie mogąc być wszędzie, stworzył matki, wydawały mi się jakby do mojej rodzicielki zastosowane. Pewnego dnia spotkał pewnego znakomitego Rzymianina wypadek, w chwili, gdy na czele kohorty przejeżdżał koło naszego domu. Żołnierze wyłamali natychmiast bramy naszego pałacu i uwięzili nas. Odtąd nie widziałem już ani matki, ani siostry. Nie wiem, czy żyją, ani co się z nimi stało. Ale, maluchu, człowiek, który o mało nas nie przejechał, był w chwili naszego rozłączenia i wydał nas siepaczom. Słyszał błagania mojej matki za dziećmi i gdy nas rozłączono, śmiał się. Trudno zaiste powiedzieć, co trwalej przechowuję w pamięci. Miłość czy nienawiść? Dziś, maluchu, poznałem go z daleka. On zna tajemnicę, za którą dałbym moje życie. On może powiedzieć, gdzie jest moja matka i w jakich warunkach. Jeśli ona, nie, jeśli on, wielka boleść zamieniła je w jedno, jeśli rozstały się z życiem, to wie, co było przyczyną ich zgonu i może mi wskazać, gdzie ich zwłoki na mnie czekają. A on tego nie chce? Nie. Dlaczego? Bo jestem Żydem, a on Rzymianin. To i cóż, wszak i Rzymianie mają języki, a Żydzi, choć wzgardzeni, posiadają sposoby poruszania ich. Nie takich jak on. Nie, zresztą jest to tajemnica państwowa, majątek mego ojca zabrany i rozdzielony. Maluch zrozumiał doniosłość sprawy i kiwając głową zapytał, czy poznał cię? Nie mógł. Wysłano mnie na śmierć i dawno policzono między umarłych. Dziwię się, żeś się na niego nie rzucił. Wykrztusił zapalczywie maluch. To mogłoby mi odebrać możliwość dojścia do celu. Mogłem go zabić, ale wiesz dobrze, maluchu, że śmierć jeszcze lepiej dochowuje tajemnicy niż zbrodnią zhańbiony Rzymianin. Kto ma tyle powodów do zemsty, a nie korzysta z takiej sposobności, ten musi być pewnym przyszłości i mieć w zapasie lepsze sposoby pokonania nieprzyjaciela. Te spostrzeżenia zmieniły dotychczasowe zapatrywania i stanowisko malucha. Przestał być towarzyszem z obowiązku, a zamienił się w przywiązanego sługę. Po krótkiej przerwie mówił Ben-Hur dalej. Nie odbiorę mu życia, dobry maluchu. Przed tą ostatecznością broni go tajemnica, którą posiada. Mimo to pragnę go ukarać i ukarzę, jeśli mi pomożesz. On jest Rzymianinem, rzekł maluch bez wahania, a ja z rodu Judy. Pomogę ci, idę z tobą. Jeśli chcesz przyrzeczenia, stwierdzę je przysięgą. Podaj mi rękę, to wystarczy. Uścisnęli sobie ręce, po czym Ben-Hur rzekł z lżejszym sercem. To, czym cię obarczę, nie jest ani trudne, ani grzeszne. Czy znasz szejka Ilderima Dobrotliwego? Znam. Gdzież jest jego gaj palmowy, albo raczej jak daleko do wioski Dafny? W maluchu zbudziła się właściwa jego rasie podejrzliwość. Przypomniał sobie podarek i słodkie słówka pięknej kobiety w Krynicy i pytał sam siebie, czy Ben-Hur miałby zapomnieć w miłości troski o matkę, ale odpowiedział. Gaj palmowy odległy jest od wioski o 2 godziny konnej jazdy, a o 1 na wielbłądzie. Dzięki ci, ale nie tu koniec moich pytań. Powiedz mi jeszcze, czy te wyścigi, o których wspominałeś, już ogłoszono i kiedy mają się odbyć? Słowa te, jeśli nie zupełnie uspokoiły Mallucha, to mocno go zaciekawiły, bo widział poza nimi jakiś dalszy zamiar. Dlatego odrzekł bez wahania. O tak, będą wyścigi i to wspaniałe, chociaż wyprawia je właściwie prefekt jako człowiek prywatny na cześć konsula Maksencjusza, który tu gości dla przygotowań do wyprawy na Partów. Prefekt jest bardzo bogaty i mógłby urządzić wyścig na własną rękę, woli jednak przypuścić do kosztów bogatych mieszczan Antiochii, którzy znowu pragną się przysłużyć wielkiemu konsulowi. Już przed miesiącem rozesłano wywoływaczy na wszystkie strony świata, a ci ogłosili wyścigi i otwarcie cyrku. Samo imię prefekta daje dostateczną rękojmię, zwłaszcza na wschodzie. A cóż dopiero, gdy do rozgłosu tego imienia dołączy się Antiochia. Wszystkie miasta i wyspy pospieszą na tę wieść, spodziewając się królewskich nagród i żeby zobaczyć niewidziany dotąd przepych. A cyrk? Słyszałem, że niewiele ustępuje cyrkowi Maximusa. Mówisz oczywiście o tym, który jest w Rzymie. Nasz pomieści 200 tysięcy widzów, a tamten o 75 tysięcy więcej. Tutejszy jest marmurowy, rzymski również. Nie różnią się też niczym więcej. Czy obowiązują te same prawa? Maluch uśmiechnął się i rzekł: gdyby Antiochia ośmieliła się mieć jakąś odrębność, czy Rzym byłby takim wszechwładnym panem, jak jest? Oczywiście, że prawa przyjęte w cyrku Maximusa rządzą i tutaj, oprócz małego szczegółu. Tam nie wyjeżdża naraz więcej wozów jak 4, a tutaj wszystkie bez względu na liczbę. To według greckiego zwyczaju, rzekł Ben-Hur. Tak, Antiochia jest raczej grecka niż rzymska. Mogę więc wziąć swój własny wóz. Wóz i konie, co do tego nie ma żadnych ograniczeń. Odpowiadając, spostrzegł Maluch, że na twarzy Ben-Hura osiadł wyraz zadowolenia. Jeszcze jedno, Maluchu, kiedyż odbędzie się uroczystość? Ach, przepraszam, o mało nie zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Konsul przybędzie za 2 dni, a 6 dnia jego pobytu odbywać się będą igrzyska. Trochę to mało czasu, ale musi starczyć, odparł Ben-Hur. Na wielkich proroków Izraela wezmę znów lejce w rękę, ale stój, jeszcze jedno pytanie. Czy jest pewne, że Messala wyjedzie na tor? Maluch zrozumiał wreszcie zamiary Ben-Hura i plan upokorzenia Rzymianina nie byłby jednak prawdziwym potomkiem Jakuba, gdyby mimo nienawiści do wszystkiego, co rzymskie, nie był usiłował obliczyć wszelkich trudności. To też głos jego drżał, gdy pytał: czy masz dostateczną w takich przedsięwzięciach wprawę? Nie lękaj się, przyjacielu. W cyrku Maximusa od lat 3 nikt, gdy ja występowałem, nie otrzymał wieńca zwycięzcy. Spytaj się najlepszych i najśmielszych pomiędzy nimi, a potwierdzą moje słowa. Sam Cezar oddawał mi na ostatnich wyścigach swoje rumaki w rękę, abym z nimi stanął przeciw całemu światu. A ty nie uczyniłeś zadość temu życzeniu? Zapytał Maluch z zajęciem. Jam Żyd. Ben-Hur zdawał się drżeć, gdy to mówił. A chociaż noszę suknię Rzymianina, nie chciałem przyjąć zobowiązania, które by ubliżyło imieniu ojca mego wobec kapłanów i rządców świątyni. W szkole szermierki mogłem się ćwiczyć, ale w cyrku byłoby to zuchwalstwem wobec praw naszych. Jeśli tu stanę do wyścigów, to klnę się, że nie czynię tego dla żadnej nagrody. Czekaj, nie przysięgaj. Zawołał Maluch. Nagroda to 10 tysięcy sesterców. To majątek wystarczający na całe życie. Nie dla mnie. Choćby go prefekt powiększył 50 razy. Co mówię, więcej niż to, więcej niż dochody Cezarów od pierwszego roku ich panowania pociąga mnie zabawa, w której pragnę upokorzyć mego wroga. Nad wszelkie dostatki wyżej stawiam zemstę. A ona dozwolona prawem. Maluch uśmiechnął się i rzekł: Messala będzie biegał, bo już się do tego zobowiązał ogłoszeniami na ulicach, po łaźniach, w teatrach, w pałacu i w obozie. Zresztą nie może się cofnąć, bo imię jego już zapisane na tablicach wszystkich młodych marnotrawców całej Antiochii. A więc zakładają się na niego. Czy tak, Maluchu? Oczywiście. I dlatego codziennie przyjeżdża tu na ćwiczenia. A więc to na tym wozie i z tymi końmi ma stanąć w szranki. Jakże ci wdzięczny jestem, Maluchu, jakże się cieszę. A teraz wiedź mnie do gaju palmowego i prowadź do szejka Ilderima Dobrotliwego. Kiedy? Dziś, jak myślisz. Czy jego konie będę mógł zamówić sobie na jutro? A więc ci się podobały. Widziałem je tylko chwilę. Odparł Ben-Hur z zapałem, bo gdy nadjechał Messala, ja oprócz niego nic nie widziałem, ale i tak ujrzałem dosyć. Wiem, że te rumaki są chwałą pustyni. Podobne widziałem tylko w stadach Cezara, a kto raz takie konie zobaczy, pozna je wszędzie. Jeśli to, co o nich mówią, jest prawdą, a ja potrafię je ujarzmić siłą mego ducha, to wygram sesterce, przerwał śmiejąc się Maluch. Nie, odparł prędko Ben-Hur. Raczej zrobię to, co przystoi potomkowi Jakuba i upokorzę publicznie mego wroga. Ale tracimy drogi czas na rozmowie. Pomyślmy raczej, jakby się jak najrychlej dostać do namiotu szejka. Maluch zastanowił się chwilę i rzekł. Najlepiej idźmy do pobliskiej wsi. Jeśli tam uda się nam nająć dwa wielbłądy, to za godzinę będziemy na miejscu. Śpieszmy więc.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace. Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami.
1: Wciąż dzisiaj... jeszcze wakacyjnie, bo to połowa sierpnia.
2: Aha, okej, no to tak. A to mniemam, że też mimo wszystko wy, którzy pozostajecie wierni nam, to czy wakacje, czy nie wakacje, być może jesteście gdzieś tam, nie wiem, nad morzem, czy w górach, czy gdziekolwiek. Bardzo wam polecam wschodnią Polskę, rzadko tam bywam, ale przepiękne tereny tam północno-wschodnie, czyli augustowskie, po jeziorze, czy Biebrza, czy Hańcza, no kto szuka spokoju, czy może Bieszczady, nie mam pojęcia, obojętnie co. Dobrze by było, gdybyście nas Państwo słyszeli, ale tam chyba to już tylko via internet. Miejmy nadzieję, że jakoś tak będziecie mogli dotrzeć do tych naszych audycji. Panie Hubercie, od czego my mamy rozpocząć?
1: Mamy rozpocząć od 12 wersetu psalmu 34, bo ten psalm omawiamy.
2: Dobra.
1: To jest kolejny z tych psalmów takich alfabetycznych, to Państwu przypomnę. Więc te wersety są tak często podzielone w Biblii.
2: Tak, od 15 chyba, znaczy od 12 do 15, bo widzę, że one mają taki jeden wspólny mianownik, czyli porady dawane słuchaczowi, czy tam uczniowi. To może ta część.
1: Ja tylko przypomnę, że głównym takim tematem, w ogóle motywem tego psalmu jest bojaźń Boża, źródłem błogosławieństwa. No to czytam. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych. Odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju. Idź za nim,
2: tak. Widzicie Państwo, że wszystkie te zdania, aczkolwiek mogą mieć różną tematykę, ale odnoszą się do jednego adresata, czyli właśnie do słuchacza, tych, którzy gdzieś tam właśnie nadstawili ucha na mądrość tego, który głosi swoje słowo. Więc pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Widzicie Państwo, że jest to ewidentny wstęp do tego, co się pojawia w wersetach od 13, 14, 15, bo to jest pewne skonkretyzowanie. A więc ta bojaźń pańska obejmuje to, co te kolejne wersety będą tak nam szczegółowo przedstawiały. Tu wam jeszcze tylko przypomnę, że bojaźń pańska to jest nie strach przed Panem Bogiem, bo Bóg nie chce takiego strachu, który nas od Niego oddala, ale bojaźń pańska to jest taka rewerencja, powiedzmy, to jest taki szacunek. To jest przyznanie Panu Bogu najwyższego prawa do mojego życia, ponieważ liczę się, czy to z Jego mądrością, czy z Jego wszechmocą, ale także z nadzieją, którą mi daje na moje zbawienie, bo jeżeli będę na mojego Boga uważał, czy zważał na to, co mi mówi, no to mam zagwarantowane też pewne dobro. Więc jeżeli mam bać się Pana, to ze względu wpierw na Jego majestat, bać się w sensie odczuwać właśnie ten taki wielki szacunek do Pana Boga ze względu na ogrom Jego majestatu, ale też potem ze względu na dobra, które i mi przygotował, również mi powiem, tak wtedy, kiedy gdzieś tam będę go w moim życiu miał za najważniejszego, zgodnie zresztą z pierwszym przykazaniem. Jaki ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? To od razu zauważacie Państwo, mamy bardzo ważną motywację, dlaczego nadstawić uszu i dlaczego właśnie tę bojaźń przed Panem zachowywać. Autor stawia celowo nam tutaj w centrum nie tyle Boga, ile nas. Dlaczego? No, jak to się mówi, Bóg jest daleko na niebie, a my jesteśmy blisko, tuż obok siebie na ziemi. Więc to, co służy ewidentnie naszemu dobru, również nas obchodzi. To nie jest tak, że Bóg od razu jest spychany na dalsze miejsce, ale autor tutaj przypomina, że to działanie dla Pana, czy pozostawienie miejsca działaniu Pana Boga w nas może mieć również takie osobiste pobudki. A więc po pierwsze, jeżeli ja rzeczywiście miłuję życie, co to znaczy miłuję życie? Życie zarówno doczesne, bo w tym momencie moje życie będzie układać się dobrze, ponieważ Bóg się tym życiem zajmie. Zgodnie z tym, co pamiętacie, powiedział Pan Jezus: szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydać. powiedziane. Jeżeli więc wy, albo inaczej, w takim stopniu jak wy zadbacie o Boga, tak Bóg będzie dbał o was. Czyli będzie dbał o całą resztę waszego życia właśnie po to, abyście wy coraz bardziej dbali o Niego, o Jego prawo do waszego serca. A więc to jest to życie, które wam tutaj na ziemi zostanie uznane za najbardziej wartościowe, bo już Bóg nim pokieruje w odpowiedni sposób. Ale też to życie my możemy już rozszerzyć na fundamencie Nowego Testamentu, ewidentnie na życie wieczne. Kto miłuje swoją wieczność, a więc kto pragnie, aby ta wieczność była szczęśliwa, radosna, żeby była pełna, no, pełna uwielbienia, no to ewidentnie będzie związana z Panem Bogiem. A więc zarówno jedno, jak i drugie życie miejcie na uwagę, na uwadze, to znaczy, że będziecie bardzo mocno motywowani do tego, aby gdzieś tam tej mądrości Bożej słuchać. Dalej, by pragnie dni, by zażywać szczęścia, no bo ewidentnie prawdziwe szczęście może dać tylko ta wspólnota z Panem Bogiem. To my na fundamencie, proszę Państwa, Nowego Testamentu wiemy to szczególnie mocno. W Starym Testamencie Żydzi jeszcze tego poczucia wieczności, takiej jaką my mamy, to ewidentnie nie mieli. Dopiero to jest to, co nam Pan Jezus odkrył na skutek swojego zmartwychwstania, czyli życie, które jest wyjęte spod wszelkiego rodzaju cierpień, niedostatków, problemów, smutków, goryczy, czyli tego, czy bólu, tego wszystkiego, co jest związane z życiem tego świata. Więc prawdziwie szczęście zażywać będziemy dopiero w niebie. Natomiast już tutaj, na tej ziemi, bo jesteśmy jednak na poziomie Starego Testamentu, tego szczęścia też możemy zażywać, ponieważ właśnie Bóg będzie się opiekował tymi, którzy gdzieś tam Jego uczynią fundamentem swojego życia. Natomiast 14 i 15 to już są pewne nakazy, czy porady, ale no ja bym powiedział bardziej takie bardzo mocne zachęty, czego tak, nie robić.
1: Ja o dziwo się teraz odezwę,
2: no.
1: Bo jak wiemy, to głównie ksiądz mówi, ale mi się ten 14, zwłaszcza werset, powściągnij swój język od złego. Bardzo dużo tutaj takie echo oczywiście późniejszego tekstu widzę biblijnego, czyli listu świętego Jakuba i tam trzeci rozdział, który właśnie mówi o grzechach języka. Proszę Państwa, warto sobie go przeczytać, ile to ten język potrafi nam tutaj tych grzechów narobić. Tak, język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić. Rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Oczywiście za pomocą języka możemy też dużo dobra uczynić, ale również dużo zła. No i tutaj widzę, że w tym psalmie 34 jest zawarte właściwie to, co potem właśnie rozwinął święty Jakub.
2: Tak, zdecydowanie. Tu jest więc taka zachęta, pościągnij swój język od złego. To jest wszelkie zło, które możemy językiem czynić, czyli to, co podpada nam najczęściej, proszę Państwa, czyli obmowy. To mogą być o wiele gorsze oszczerstwa, czyli mówienie zła już typowo kłamliwego, obmowa.
1: No zwróćmy uwagę, że nawet w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie mamy dużo takich charakterystycznych grzechów języka, no bo przecież oczywiście Dawid zgrzeszył z Batrzebą, ale to potem za pomocą języka kolejne grzechy się czyniły, kolejne kłamstwa, które się nawarstwiały.
2: To są z reguły, bo to grzechy współpracują ze sobą. To w cudzysłowie trochę mówię, współpracują, bo współpracować ściśle może tylko dobro. Dobro z dobrem, natomiast
1: to
2: grzechy...
1: To proszę Państwa, ciekawa, to taka mała ciekawostka zupełnie, słowo kolaboracja, które my tak bardzo negatywnie odbieramy, ale nie jest słowem negatywnym, bo kolaborować znaczy właśnie współpracować.
2: Współpracować, tak.
1: My
2: tak.
1: Tylko negatywnie to zaczęliśmy konotować w kontekście II wojny światowej zwłaszcza i tak dalej, ale to słowo
2: czy
1: tak
2: znaczy
1: naprawdę nie ma...
2: Współpracy z wrogiem, tak? Nie w ogóle jako takim, bo i tutaj, no dzisiaj współcześnie
1: tak,
2: też
1: de facto
2: mówimy o
1: kolaboracji. Kolaboracja nie jest, tak, nie tak, ma być negatywna, to po prostu
2: z łaciny się to bierze, kolaboracjo, czyli kol to jest raczej, to jest to co współ, nie, bo to jest collaboratio, czyli... No, to są zbitki słowne, czyli kon z łaciny to jest współ, czyli razem coś czynić z, a laboratio bierze się od laboro, laborare, czyli pracować.
1: Nie? Tak, właśnie, ale to zupełnie czyli... na marginesie, proszę Państwa.
2: Ale dzisiaj... to jest, no, takie zabawy słowne, ja je bardzo lubię, bo to w końcu mimo wszystko, proszę zobaczyć, jak właśnie w słowach dla ludzka mądrość się wyraża właśnie w tej adekwatności słów, nie? W każdym razie, proszę Państwa, powstrzymaj swój język od wszelkiej niesprawiedliwości, wobec bliźnich, od złego to również mówienie zła o Panu Bogu, jak też mówienie zła o sobie. Ponieważ w ogóle mówienie czegokolwiek złego, to tutaj Państwu przypomnę, bardzo mi się podobało to stwierdzenie naszego księdza arcybiskupa seniora Gądeckiego, który napisał Stanisława, który napisał dekalog, to znaczy komentarz do dekalogu, bo w sumie autorem dekalogu jest Bóg, ale w ósmym przykazaniu, to pamiętam, to jego zdanie, że właściwie źle, zwłaszcza o bliźni, możemy mówić tylko w jednym przypadku. Nigdy nie po to, żeby mu szkodzić, bo to jest właśnie zło niepotrzebne, nawet jeżeli jest to zło prawdziwe. To kiedy nie ma potrzeby wyjawiania go, nie powinniśmy tego czynić. Właśnie na tym polegają plotki, czy na tym polegają obmowy. I dlatego nawet jeżeli mówimy złą prawdę o kimś, to też się z tego słusznie spowiadamy, ponieważ takie mówienie złej prawdy, które nie służy dobru, a jest taki jeden przypadek, że służy dobru, to tylko wtedy, kiedy chcę ostrzec kogoś przed skutkami nieuczciwości kogoś, z kolei innego, który być może zastawia na tamtą osobę sieci swoje własne. I wtedy ja, znając nieuczciwość tamtego człowieka, ostrzegam tego, mówię, uważaj, bo ten człowiek zrobił to czy tamto, ja byłem tego świadkiem, to też nawet nie powinno być, że ja to słyszałem. To wtedy, jeżeli słyszałem i jestem pewien, że źródło, z którego słyszałem, też jest pewne, no to wtedy mogę powiedzieć tylko tyle, ale zweryfikuj to, bo ja to tylko słyszałem, tym niemniej chodzi mi o to, żebyś ty nie wpadł w sieci tego, który na ciebie te sieci zastawia. Czyli chce może, być może ciebie oszukać, chce na coś naciągnąć, i ja tego byłem świadkiem, może sam padłem tego ofiarą, więc uważaj na tego człowieka i nie wchodź z nim w ten. Wtedy mogę coś złego na temat tamtego drugiego człowieka powiedzieć, ale nie mam intencji niszczenia dobrej opinii o nim, tylko tę główną, wartościową, najważniejszą intencję to jest uratowanie albo zabezpieczenie interesów tego człowieka, do którego mówię. To w tym wypadku mogę powiedzieć złą rzecz o kimś. Pozostałe przypadki niestety mniejszymi czy większymi grzechami będą. Czyli zwłaszcza, proszę Państwa, owszem, mówienie prawdy, bo najczęściej mówimy prawdę, ale mówimy to bez celu dobrego i to są obmowy. Jeżeli na przykład chcielibyśmy zniszczyć kogoś, wyznając jakąś złą prawdę o nim, to takie mówienie prawdy jest grzechem ciężkim. Ponieważ mam bardzo złą intencję zniszczenia dobrej opinii o kimś. Natomiast jeżeli mówię od tak sobie, jak to się mówi, czyli gdzieś tam rozmawiamy o kimś, że ten zrobił to, tamten zrobił tamto, to jest plotkarstwo. I to też może mieć tam skutki, powiedzmy, takie czy inne. Z reguły są to grzechy powszednie, ponieważ ta materia zła nie jest aż taka duża. No i szkody wyrządzone nie są też takie wielkie. One normalnie ulegają potem zapomnieniu. Tym niemniej, no zawsze to słowo Pan Jezus też mówił gdzieś w Ewangelii, takie zdanie, które mnie osobiście zatrważa. Mówi, z każdego niepotrzebnego zdania będziecie rozliczeni. Więc tu na to też warto zwrócić uwagę, by nawet jeżeli znamy jakąś prawdę o kimś, to żebyśmy jednak nie wygłaszali jej wtedy, kiedy nie potrzeba tego, albo służy to tylko zaspokojeniu ciekawości innych, albo tam powiedzmy naszemu gadulstwu, albo naszej wścibskości i tak dalej, i tak dalej. To wtedy mówienie tej prawdy negatywnej o kimś, czyli jakiegoś zła, no to jest ewidentnie niedobre. I to mimo wszystko, mimo że jest to prawda, będzie zasługiwało na grzech. Natomiast najgorszym grzechem jest ewidentnie oszczerstwo, bo to jest mówienie wymyślonych kłamstw na czyjś temat po to, by zniszczyć dobrą opinię o nich. To ja osobiście uważam, myślę, że nie jestem daleko od nauki Kościoła, że to w takim przypadku zawsze mamy do czynienia z grzechem śmiertelnym. Każde oszczerstwo jest grzechem śmiertelnym. I ono musi być odwołane. Jeżeli Pan Bóg ma przebaczyć ten grzech, nie wystarczy tylko pójść do samej spowiedzi świętej. To już chyba też o tym wspominaliśmy. Zresztą mówiliśmy też o tym w przykazaniach, w Księdze Wyjścia. No było to już ileś lat temu, więc mogliśmy ewidentnie zapomnieć, ale warto pod tym kątem, czy pod tym względem sobie o tym akurat powiedzieć. Raz jeszcze i chyba nie jeden jeszcze raz będziemy mówić, bo Państwo też tak, albo zapomnicie.
1: Pewne wątki się pojawiają cały czas w Piśmie
2: Świętym. Ewidentnie, bo one są tak ważne. ważne dla nas, bo to będą te sprawy, na które Bóg bardzo zwróci uwagę, ponieważ Państwo pamiętacie, wszystko będzie osądzone w świetle tych dwóch głównych przykazań miłości Boga i bliźniego. Oszczerstwo ewidentnie wykracza nie tylko przeciwko prawdzie, ale wykracza także przeciwko miłości bliźniego i to będzie bardzo ciężki grzech. Mam nadzieję, że nikt z Państwa pod ten grzech nie podpada, ale gdyby coś tamkolwiek Wam sumienie gdzieś tam coś tam podpowiadało albo szarpało, koniecznie trzeba tę sprawę załatwić, ponieważ mówię, tu nie wystarczy już tylko spowiedź. Trzeba umieć naprawić krzywdy, które wyrządziłem przez mówienie o kimś negatywnie. Mówię, o ile były to kłamstwa. Nie? O ile były, jeżeli chodzi o prawdę, to nie muszę, powiedzmy, przepraszać, chociaż pięknie by było wtedy, natomiast no, ponieważ była to prawda, to ja nie muszę, nie będę odpowiadał za grzech tyle przeciw prawdzie, tylko przeciw miłości bliźniego, bo obmowa jest tak de facto grzechem przeciwko miłości bliźniego. To już tak troszeczkę się, jak zwykle, proszę Państwa, rozszczegółowiliśmy.
1: Tak, i teraz
2: całe
1: myślę,
2: zło...
1: Teraz zrobimy przerwę. I po przerwie będziemy nowy wątek rozpoczynali. Nie chcę jakby przerywać połowy, tylko rzeczywiście sobie przerwiemy teraz.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do zapowiadanego wątku, czyli do jakby końcówki tych czterech wersetów, które czytaliśmy. Tak. Bo mówiliśmy teraz o grzechach
2: czyli
1: języka.
2: Do drugiej części, tak. Dokładnie wersetu 14. Myślę, że Państwo śledzicie.
1: Słowa podstępne,
2: to są właśnie te typu właśnie oszczerstwo. To są te wszystkie słowa, które przede wszystkim godzą w dobro bliźniego, czyli występują wprost przeciwko miłości bliźniego, no i potem przeciwko prawdzie. Takich słów się, proszę Państwa, strzeżcie, bo słowa podstępne w sumie nie kierujemy przeciwko, nie wiem, naturze, przeciwko światu, przeciwko zwierzętom, przeciwko przyrodzie, rzeczom martwym, czy jakimkolwiek innym. Słowa podstępne kierujemy przeciwko ludziom. A więc tu już mamy do czynienia z takim, no, dosyć dużym okrojeniem zakresu, ale też bardzo ważnego pola działania w naszych relacjach z bliźnim, czy też nawet z Panem Bogiem, bo można rzeczy nędzne, kłamliwe, podstępne również wypowiadać o Panu Bogu. Ludzie, którzy Boga nienawidzą, którzy kłamią, tak jak teraz to miałem do czynienia, no ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, co wypisują. Kiedy gdzieś tam czytałem, że teraz nawet niedawno na temat Bożego ciała, że katolicy to są nekrofile, no bo obnoszą, czy tam kochają trupa i tak dalej. No, ktoś wyjątkowo złośliwie to napisał. No niech mu Bóg to wybaczy, bo no tego typu kar to, czy kar, tego typu grzechów Bóg tak nie zostawia, bo to już jest naprawdę wypowiedzi, które wprost uderzają w chwałę Pana Boga. No, ktoś z głupoty takiej wypisuje, no i się doczeka. On się będzie musiał gęsto tłumaczyć przed Panem Bogiem i nie wiem, czy uda mu się zastawiać przed Bogiem, przed sprawiedliwością Bożą własną głupotą. To w to ja bardzo wątpię, bo tu już jest jednak wprost uderzenie z pogardą w Pana Boga właśnie słowami. I dlatego też, no tam człowiek nie ma nawet ochoty gdzieś tam podążać śladami, kto to był, kiedy, dlaczego to napisał i tak dalej. To już są głupoty tego typu, znaczy takiego kalibru, no że one ściągną kiedyś tam, jeżeli ktoś taki się nie poprawi, to ściągną kiedyś gniew Boży. To od razu trzeba powiedzieć. Dalej, odstąp od złego, czyń dobro. Widzicie Państwo, coś, co jest bardzo wartościowe, to jest ten werset 15 do 14. Z tego działa tak jak akt pokuty numer 1 we mszy świętej, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem.
1: I zaniedbaniem.
2: Zaniedbanie będzie osobno. Dobra. Tak jest. Więc odstąp od złego, czyli tu mamy fazę uczynków. Tam mieliśmy fazę słów, teraz mamy fazę uczynków. Odstąp od złego. Oczywiście tu ja, proszę Państwa, już nie będę się rozbijał, bo wy doskonale wiecie, co to znaczą złe uczynki. Te złe uczynki znowuż kierujemy najbardziej wobec Pana Boga, potem wobec bliźnich, wobec świata i wobec siebie samego. Czyli to są te cztery podstawowe obszary oddziaływania grzechów uczynkowych złych. No więc wachlarz jest tak ogromnie szeroki, że ja myślę, że tu już Państwu nie będę dyktował w ogóle, o co chodzi, bo wasze sumienie jest na tyle czułe, na tyle czujne, że od razu potraficie powiedzieć. Uczynki złe wobec Pana Boga, no to są przede wszystkim profanacje. To znaczy różnego typu profanacje w jakichkolwiek uczynkach, wszelkie grzechy pogardy wobec Pana Boga i tak dalej. Potem wobec świata, no to też wy wiecie, akurat tutaj nam się papież Franciszek kłania ze swoją encykliką. A jaki to był tytuł, to już mi zdążyła wylecieć z głowy.
1: Laudato si?
2: Chyba tak, Laudato si, tak. Prawdopodobnie, no tak, chyba tak. Właśnie to było o grzechach możliwych przeciwko światu. Nie? Przeciwko światu, potem przeciwko bliźniemu i wreszcie przeciwko sobie samemu, czyli takie uczynki, które godzą w moje własne dobro, ale to dobro, proszę Państwa, zawsze pamiętajcie, jest dobrem, które w pierwszym rzędzie ma być dobrem skierowanym na wieczność, nie na doczesność. Bo czasami może się zdarzyć, że dobro doczesne wejdzie w konflikt z dobrem wiecznym. I to jest, proszę Państwa, bardzo wtedy, no, to trzeba umieć wybierać. I zawsze dobro wieczne powinno wziąć górę nad dobrem doczesnym, bo dobro doczesne, jakkolwiek w danym momencie przyniosłoby mi więcej korzyści, to jednak na dłuższą metę te korzyści albo się zniwelują przez ewentualne straty, które będę mieć, albo ostatecznie przeminą, bo wszystko, co doczesne, kiedyś przemija. Dlatego nigdy nie wolno mi dobra doczesnego przeciwstawiać celowo dobru wiecznemu. A gdy tak się zdarzy, nawet zwłaszcza, czy to jest nie z mojej winy, to dobro moje wieczne zawsze powinno mieć pierwszeństwo. No powiedzmy, ktoś tam, no nie wiem, co by tutaj powiedzieć, no lubi oglądać sobie tam, powiedzmy, jakieś filmy, no siedzi po nocach i wtedy no zamęcza siebie. Dobro wieczne wskazuje na to, że powinniśmy odpoczywać, ponieważ dbanie o własny organizm należy do tytułu 5. przykazania. Jeżeli ktoś się zamęcza i nie patrzy na to właśnie, że gdzieś tam osłabia swój organizm, no to w tym momencie to dobro doczesne, czyli to dobro wręcz chwilowe, którym były wartości tego filmu, no w już tam, no nie myślę o jakichś filmach bezwartościowych czy grzesznych, ale takich, powiedzmy, zwykłych filmach, no gdzieś tam jesteśmy zainteresowani czymś, to jednak dobre wspomnienie, że to jest noc, ja powinienem spać, bo to jest porządek mojego życia, mogę sobie to zobaczyć, powiedzmy, dnia następnego o innej porze, to w tym momencie właśnie, to jest jeden z takich tam przykładzików malutkich, ale jest coś takiego, kiedy dobro doczesne powinno ustąpić przed dobrem wyższego rzędu. W ogóle też, jeżeli chodzi o dobra doczesne, one też, pamiętacie Państwo, mają gradację. To jest to, co wy też chyba stosujecie wielokrotnie, jeżeli jesteście rodzicami, gdy uczycie karności swoich własnych dzieci. Pamiętam, my w seminarium to mieliśmy właśnie droga podążania de facto ku Panu Bogu, czyli droga dobra wiecznego, to zawsze jest taka gradacja czynności. Wpierw to, co jest obowiązkiem, czynimy, potem to, co jest dobrem, a dopiero na trzecim miejscu to, co jest przyjemnością. Szatan dąży zawsze do odwrócenia tej kolejności i jeżeli ktoś, powiedzmy, na pierwszym miejscu stawia przyjemność, potem dobro, a potem obowiązek, to jest ewidentnie człowiek rozbałaganiony. Więc warto też na to zwrócić uwagę. Człowiek uporządkowany wpierw kieruje się ku temu dobru najwyższemu, dobru najważniejszemu w danym momencie, czyli ku obowiązkowi. Obowiązkowi. Oczywiście znowuż pod warunkiem, że ten obowiązek jest dobrym obowiązkiem. Bo czasami obowiązki mogą być złe. Ja mogę się zobowiązać do czegoś, co może być rzeczywiście bardzo negatywne. Wtedy zawsze obowiązek zostaje obwarowany warunkiem dobroci, czyli wartości tego, co mam zrobić. Tym niemniej ten obowiązek, bo to jest to, co jest po prostu konieczne. Potem to, co jest wartościowe, dobre, a dopiero potem to, co jest rzeczywiście przyjemnością, bo przyjemność zawsze powinna być. To jest coś, co warto, proszę Państwa, warto zawsze zaszczepiać naszym dzieciom, bo wiadomo, że dzieci mają naturę rozbrykaną i zawsze niemal na pierwszym miejscu stawiają przyjemność. I nieraz trzeba ich do porządku przywoływać, zwłaszcza kiedy wobec przyjemności typu gra komputerowa albo bajeczki w telewizji staje obowiązek typu nauka. No to rzeczywiście tu jest bardzo trudny wybór dla dzieci i rodzice muszą nad tym czuwać, żeby jednak ten obowiązek nauczania był pierwszy. I to właśnie dlatego, że jest to dobro najwyższego rzędu, bo to jest przygotowywanie siebie do życia. No dzieci nie mają myślenia perspektywicznego. To myślenie to mają dopiero rodzice, którzy już te sprawy przeżyli i w tym momencie zaszczepiają dzieciom swoją własną mądrość. Ale tu już nie będę się rozgadywał, proszę Państwa, odstąp od złego. Czyń natomiast dobro, to znów Wam to powtórzę właśnie. Dla nas to dobro codzienne. To oczywiście zawsze jest przewaga dobra natury duchowej nad dobrem materialnym. Z czym już też jest u bardzo wielu osób ogromnie wielki kłopot, bo z reguły jesteśmy nastawieni na dobra materialne, o dobrach duchowych zapominamy. A mówi przecież Pan Jezus, też Państwo pamiętacie, dobrze, że mi się przypomina akurat w tym momencie, że to duch daje życie, a ciało na nic się nie przyda. Czyli skupienie się wyłącznie na dobrach materialnych ostatecznie doprowadzi do klęski. do klęski, do głębokiego rozczarowania swoim własnym życiem. No bo człowiek może mieć wiele, a jednocześnie nie mieć nic. Tu znowuż chyba już jeden, czy może drugi raz cytowałem, znowuż mi się ta fenomenalna piosenka podoba, Sylwii Grzeszczak chyba. Cieszmy się z małych rzeczy.
1: Tak, tak.
2: To jest, bo ona tam...
1: Sylwia Grzeszczak, no?
2: Właśnie to jest to chyba, coś takiego było, cieszmy się. I tam jest ten fenomenalny refren właśnie, że... bo chciałbym te cztery wersety, tylko że te dwa pamiętam, ale te dwa bez tych dwóch...
1: Ja
2: niech poszukam, spróbuję.
1: Tak.
2: Właśnie, czy to małe rzeczy, chyba to był taki tytuł... Chyba to było, no bardzo mi się podobał ten werset.
1: Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest.
2: To jest końcówka refrenu, ale początek refrenu jest znakomity.
1: Budujemy nasz dom piaskowy, cena nie gra roli dziś, tak. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic.
2: O, to jest to właśnie, to jest tak. Budujemy nasz dom na piasku właśnie, czyli kto buduje tylko na wartościach materialnych, to tak jakby budował na piasku. Cena nie gra roli dziś, czyli ludzie są w stanie poświęcić wszystko, żeby być bogatymi, żeby być zamożnymi, żeby wpłynąć, a właśnie to jest to, kupiliśmy już prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic, nie? Czyli kupiliśmy to, co jest materialne, ale nie mamy tak de facto nic, bo życie nie kończy się na wartościach materialnych. Bardzo Państwu polecam tę piosenkę. Chyba dla mnie to jest chyba najładniejsza piosenka, znaczy najbardziej taka wartościowa tekstowo, jaką słyszałem u pani Grzeszczak, ale no, rzadko
1: to też
2: nasza słucham.
1: Tutaj poznanianka czy wielkopolanka jakoś związana jest mocno z Poznaniem, z tego co wiem.
2: No to tylko chwalić się. Dobrze, my też jesteśmy Wielkopolanami. Dobra, może być. Proszę Państwa, odstąp od złego. Teraz mamy stwierdzenie od wersetów 16 i 17.
1: Tak, mamy jeszcze ponieważ 5 minut, więc...
2: Myślę, że tam... będzie.
1: Dwa,
2: tak.
1: Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a jego uszy na ich wołanie. Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności.
2: Właśnie. Proszę Państwa, jest bardzo to wartościowe, bo kolejny argument mamy. Dlaczego podążać za dobrem? Ponieważ oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, to znaczy zawsze ku temu, żeby pomagać. Bo ci ludzie, którzy są wierni Bogu, z pewnością nie zasługują na karę. Powiedzmy w takim stopniu generalnym na karę. Zawsze jesteśmy brudni przed Panem Bogiem. Oczywiście, że nigdy nie jesteśmy na tyle czyści, żeby zasługiwać w 100% na pomoc Pana Boga. Po prostu wszyscy mamy naturę upadłą, skażoną grzechem pierworodnym. Jedynie czysta doskonale była Najświętsza Maryja Panna i sam Pan Jezus, więc oni na 100% błogosławieństwa zasługują Bożego i na pomocy. Owszem, natomiast my nie, ale tu już autor biblijny w takie szczegóły, w tym, że tak bardzo szczegółowo nie patrzy, już to nie wchodzi. Natomiast mówi ktoś, kto jest rzeczywiście człowiekiem sprawiedliwym, czyli żyje według prawa Bożego, bo na tym polega istota sprawiedliwości, no to wtedy ma oczy Pana zwrócone na niego. Właśnie dlaczego? Ponieważ swoim błogosławieństwem Pan potwierdza jakość jego życia. To jest akurat dla niego najważniejsze, ponieważ błogosławieństwem go obdarza i wtedy też ten człowiek wie, że dobrze robi, bo Pan się nim opiekuje, a z drugiej strony na zewnątrz też to jest widoczne, że jeżeli komuś się szczęści, czyli cieszy się błogosławieństwem Pana, no to normalnie właśnie to musi być człowiek sprawiedliwy, bo Pan się nim zajmuje. Oczywiście my wiemy, proszę Państwa, już po lekturze Hioba, że tak do końca nie jest. I to oczywiście nie jest w 100% w każdym ludzkim przypadku, bo można być człowiekiem sprawiedliwym, tak jak Hiob, a porządnie po plecach batem otrzymać. No dostać oczywiście, ale to Bóg nie robi z tytułu sprawiedliwości, tylko z tytułu próby. Próby, której poddaje tych, których do siebie przyciąga w sposób bardziej radykalny, którzy decydują się na wierność Panu Bogu w różnych warunkach życia, tak jak mówi nam autor księgi Syracha, jeżeli chcesz służyć Bogu, przygotuj się na doświadczenia. To tak. Natomiast mówię, bo życie zawsze trzeba zniuansować, ale generalnie to tak jest, że ten, kto jest człowiekiem sprawiedliwym, sprawiedliwym może spodziewać się pomocy ze strony Pana Boga, bo to jest świadectwo dla niego samego, że żyje dobrze, bo Bóg się nim opiekuje, i też dla innych, bo wtedy właśnie jego szczęście, które jest widziane na zewnątrz przez innych ludzi, bo zresztą on się tym szczęściem dzieli, słowem dzieli się, swoim dobrem, no to wtedy ma wartość niesamowicie przyciągającą tych ludzi. To jest właśnie to, co zresztą kiedyś, pamiętam, prześlicznie wypowiedziała, czy wypisała święta Urszula Leduchowska, mówiąc o tak zwanym apostolstwie uśmiechu. Kiedy będziesz się uśmiechał szczerze do innych, to pokazujesz zarówno, że jesteś szczęśliwy, a po drugie, że zapraszasz go do takiego życia, jakie ty masz, bo to życie wywołuje w tobie właśnie uśmiech. To jest przecudne, to było to, co święta Urszula napisała. W każdym razie uszy jego są otwarte na ich wołanie, czyli nie tylko ich widzi, ale wszelkie prośby ich wysłuchuje. Najnormalniej w życiu tak jest. Wysłuchuje ich próśb, żeby dać im dowód na to, że właśnie żyją dobrze i mogą się spodziewać jego błogosławieństwa. I odwrotnie, żeby już tylko dosłownie na minutkę, ani nie, werset 17 jest odwrotny, nie? Bo oblicze Pana zwraca się przeciw źle czyniącym. Tak jak dla sprawiedliwych jest łaskawe, życzliwe, pomocne, tak przeciw, oczywiście, to tuż mamy dowód. Bóg widzi wszystko, zarówno dobro, jak i zło. I ci, którzy są źli, czyli generalnie popełniają zło, nie mogą spodziewać się dobroci ze strony Boga. Tylko to, co my nazywamy dzisiaj gniewną sprawiedliwością, i to tak daleko, że pamięć o nich może być wytracona z ziemi, jak werset mówi, jeżeli swojego postępowania nie odmienią. I chyba wszystko, nie?
1: Tak, tu proszę Państwa, stawiamy dzisiaj kropkę. Dalszy ciąg tego psalmu za tydzień. Tymczasem dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A w dzisiejszym programie wrócimy jeszcze do peregrynacji relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. Przypomnijmy tylko, że ogólnopolskie zakończenie peregrynacji tych relikwii miało miejsce w minioną niedzielę w poznańskiej katedrze. W dzisiejszym programie zaprosimy też na uroczystości odpustowe, między innymi do parafii świętego Rocha w Poznaniu, a także na Świętą Górę w Gostyniu. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Nawiedzenie tej prastarej bazyliki archikatedralnej przez doczesne szczątki świętych Tereski i jej rodziców jest mobilizacją do tego, żeby uświadomić sobie, iż i my dziś we współczesności, tak jak oni nieco wcześniej, jesteśmy tak samo powołani do tego, żeby swoje życie zagospodarować, żeby uczynić je szczęśliwym i żeby nadać temu życiu właściwy kształt, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w Poznaniu na zakończenie ogólnopolskiej peregrynacji relikwii świętej Teresy i jej rodziców. W poznańskiej katedrze metropolita poznański przewodniczył z tej okazji uroczystej mszy świętej, którą koncelebrowali m.in. biskup Grzegorz Balcerek i ojcowie karmelici Bosi.
2: W uroczystym i podniosłym nastroju przeżywamy nawiedzenie tej prastarej bazyliki archikatedralnej przez doczesne szczątki świętych Tereski i jej rodziców. Te nawiedziny relikwii jakby jeszcze bardziej nas mobilizują do tego, by przywołać w realnym kształcie ich życie. By nie była to tylko refleksja, przelotna myśl, ale obecność tych relikwii jest wyjątkowo mobilizująca do tego, żeby uświadomić sobie, że jak powiedział na początku ojciec Ernest we swoim wprowadzeniu, byli jednymi z nas, czy zwykłymi, czy niezwykłymi ludźmi, to już inny temat, bo różnie te słowa rozumieją ludzie. Ale też jest mobilizacją do tego, żeby sobie uświadomić, że i my dzisiaj, we współczesności, tak jak oni nieco wcześniej, jesteśmy tak samo powołani do tego, żeby swoje życie zagospodarować, żeby uczynić je szczęśliwym i żeby nadać temu życiu właściwy kształt. Mówi się dzisiaj, że człowiek współczesny jest wyjątkowo skupiony na sobie. Mówi się o wysokim stopniu egoizmu, samouwielbienia, troski o własne sprawy, zapatrzenia w czubek własnego nosa. Są to opinie podane bardzo precyzyjnymi badaniami, że dzisiaj jak nigdy dotąd jesteśmy skupieni na sobie. I nie bynajmniej przywołuję te dane z badań współczesnych naukowców zajmujących się kondycją człowieka po to, żeby nas przygnębić, ale po to, żeby zachęcić. Skoro tak, to zróbmy wszystko, by to skupienie na sobie miało właściwy, dobry kształt i sprawiło, że nie pójdzie na marne to zainteresowanie sobą samym i przełoży się na to, że będziemy dobrymi, pięknymi, szczęśliwymi ludźmi. Niestety te same badania mówią o tym, że to skupienie na sobie wcale nie przekłada się na wysoką deklaratywność dobrego życia, zadowolenia z osiągnięć, zwłaszcza u progu tego życia. Zatem dziś możemy jeszcze bardziej sobie uczciwie postawić pytanie, co robić, żeby naszego życia nie przegrać. I w tej odpowiedzi stają się dzisiaj nam pomocne te nawiedziny relikwii świętej Tereski i jej świętych rodziców, bo chcemy dzisiaj wśród tych różnych z pewnością odpowiedzi odnaleźć między innymi odpowiedź w rodzinie, w małżeństwie. To dzisiaj mamy okazję za sprawą nawiedzin naszej katedry przez relikwie świętej Tereski i jej świętych rodziców uzmysłowić sobie też ten odwieczny plan Boga. Dobrze, że człowiek poszukuje swojej osobistej recepty na życie, ale szkoda, że nie korzysta z doświadczeń minionych pokoleń, dziedzictwa wieków. Ostatniego Wielkiego Tygodnia tu w katedrze, gdy spowiadaliśmy przychodzących w czasie przedświątecznym, miałem okazję usłyszeć rozmowę pomiędzy młodym tatą i synem. Przechodzili obok grobu pańskiego. Syn zadaje pytanie tacie, dlaczego on tam leży, pokazując na figurę Pana Jezusa. Tato skwitował. To skomplikowana historia, nie zrozumiesz tego. Jaka niezwykła okazja do przekazania dziecku wiary, dziecku, które było zaciekawione losem Jezusa, którego przywoływała ta figura w dekoracji wielkotygodniowej. Mamy mnóstwo takich okazji, choć mówimy, że młodzież nie zawsze chce nas słuchać, że nie zawsze jest otwarta, to jest jeden z przykładów na to, że to dziecko chciało z ust swego ojca usłyszeć o tej historii, ale nie za bardzo potrafiliśmy z tej okazji skorzystać. Módlmy się o pedagogiczną mądrość i pełną wiary, odwagę dla małżonków, rodziców, dla nas, byśmy w tym roku, przeżywając tę peregrynację, w roku przeżywanym pod hasłem uczniowie i misjonarze, byli tymi, którzy potrafią pilnie uczyć się w szkole mistrza z Nazaretu, ale też dzielić się tym wszystkim, czego sami się nauczyliśmy, z innymi, zwłaszcza z tymi, za których jesteśmy najbardziej odpowiedzialni, z członkami naszych rodzin, bliskimi, tymi, do których posyła nas opatrzność.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentów są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, pozdrawiając pielgrzymów udających się do miejsc kultu. Sierpień jest miejscem wypoczynku, jednak wiele osób tradycyjnie zdecydowało się wykorzystać ten czas na rozwój duchowy, uczestnicząc w pielgrzymkach, zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, pamiętając o pielgrzymach, którzy zdecydowali się wykorzystać czas wakacji na rozwój wiary. Tradycyjnie już najwięcej pielgrzymów przybywa co roku w miesiącach wakacyjnych na Jasną Górę. Pierwsza duża grupa dotrze tam w okolicach 15 sierpnia, czyli już niedługo, kiedy obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kolejny szczyt pielgrzymkowy przypada przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, czyli w okolicach 26 sierpnia.
2: Sierpień jest miesiącem wypoczynku, jednak wiele osób zdecydowało się wykorzystać ten czas na rozwój duchowy, uczestnicząc w pielgrzymkach. Dziękuję za to piękne świadectwo wiary i pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z całej Polski. Niech Matka Boża dodaje Wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu Wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech Wasz trup przyniesie potrzebne łaski Wam samym, Waszym rodzinom, Ojczyźnie i całemu Kościołowi.
1: W magazynie Credo mamy teraz zaproszenie na uroczystości odpustowe. Pierwsze dotyczą parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu. Ta parafia zaprasza na uroczystości odpustowe ku czci świętego Rocha, a także błogosławionej siostry Sancji Janiny Szymkowiak. W niedzielę, 16 sierpnia, przypadać będą uroczystości patrona parafii, czyli świętego Rocha, natomiast we wtorek, 18 sierpnia, odpust ku czci błogosławionej siostry Sancji. O szczegółach mówi ksiądz Piotr Garstecki, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu.
3: Święty Roch, jego otwarcie, posługa chorym, cierpiącym, w czasach tak zarazy, chorób, pomorów różnych, to jest coś niesamowitego. On też w ikonografii zwykle bywa malowany czy rzeźbiony w cen, który też w legendzie o jego życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Więc święty Roch z jednej strony jest dla nas takim ważnym patronem, uczącym nas otwartości na świat, na ludzi i na drugiego człowieka. Dlatego też zapraszamy do parafii świętego Rocha 16, czyli w niedzielę, na mszę główną, mszę odpustową o 12:15, ale wszystkie msze niedzielne też będą uroczyste. Mamy tam dla każdego małą niespodziankę przygotowaną, drobiazdek, który gdzieś tam będzie można zabrać ze sobą. Więc zapraszamy bardzo serdecznie na odpust świętego Rocha. Tę mszę świętą będzie odprawiał o 12:15 ksiądz Franciszek Grobelny, który jest wikariuszem w Kościanie, ale kilka lat temu był też tutaj w naszej parafii, posługiwał jako diakon, więc cieszymy się bardzo z jego obecności. Kumulacja odpustów w wakacje u świętego Rocha jest wielka, bo tak 16 odpust świętego Rocha, dzień wcześniej Niebowzięcie Matki Bożej, a 18 sierpnia ważny odpust ku czci błogosławionej siostry Sancji Szymkowiak, naszej patronki, która pod ponad 20 lat czczona jest jako błogosławiona siostra Serafitka, anioł dobroci, z sercem otwartym, usługująca chorym, cierpiącym, niezwykle wrażliwa i otwarta na Bożą miłość, głosząca cześć serca Jezusowego, niezwykła osoba, warto ją poznawać. W tych dniach jest trwa nowenna ku czci błogosławionej Sancji. W social mediach można jakoś też włączyć się w tą modlitwę. A w sam dzień odpustu zapraszamy bardzo serdecznie wraz z siostrami Serafitkami, które też są gospodarzami tego sanktuarium razem z parafią, na uroczystości. Do południa o godzinie 10 będzie msza święta, podczas której będziemy modlić się za zmarłych dwóch wielkich promotorów siostry Santi, mianowicie kardynała Zenona Grucholewskiego oraz księdza profesora inkułata Mariana Pąkę. To oni tak dbali o to, żebyśmy o niej nie zapomnieli, też od takiej strony oficjalnej, urzędowej w procesach beatyfikacyjnych odegrali wielką, wielką, wielką rolę. Ksiądz kardynał Zenon Grucholewski często bywał tutaj w sanktuarium i nieustannie nam przypominał, że dostaliśmy świętą siostra Santia, tak, on już jest święta, już jest święta. To o 10:00. O godzinie 16:00 w kościele parafialnym będzie modlitwa nieszpory będziemy mówić. Potem o godzinie 17:00 wieczuwanie modlitewne, które przygotowują siostry. Ono będzie tak z jednej strony zwracało naszą uwagę na siostrę Santię, ale też skoro siostry serafickie tak są duchowo związane ze świętym Franciszkiem, nie możemy zapomnieć o świętym Franciszku, którego rocznicę śmierci okrągłą obchodzimy, jest rok świętego Franciszka, więc te dwie postaci, święty Franciszek i błogosławiona siostra Francja, ich drogi, miłości Boga i bliźniego będą nam towarzyszyły w czuwaniu, a o godzinie 18:00 po tym czuwaniu kulminacja, ta suma odpustowa, której będzie przewodniczył biskup Damian Bryl, biskup kaliski, zakończona Eucharystia procesją, gdzie z relikwiami siostry Santi wyjdziemy na zewnątrz, prosząc Pana Boga za przyczyną siostry Santi, by wysłuchał, przyjął nasze modlitwy. Na końcu też uroczysta modlitwa o proszenie łask. Więc zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich na to duchowe spotkanie z naszymi świętymi patronami, którzy wskazują nam na Boga, który jest źródłem miłości, źródłem pokoju, źródłem harmonii, wbrew trudom i przeciwnościom, które spotykały i świętego Rocha, i błogosławioną Francję, nas też nie opuszczają. Ale nasi święci patronowie pokazują, że warto żyć dla tej miłości, warto tak to serce Panu Bogu oddać, bo miłość miłości niczego nie może odmówić, jak powiadała siostra Santia. No i jeśli idziemy z Panem Bogiem, to na całość, na przepadłe. Też niejednokrotnie powtarzała te słowa z Panem Bogiem na przepadłe, to znaczy na całość. Więc zapraszam bardzo serdecznie do naszego kościoła, do naszego sanktuarium i w niedzielę na odpust rochowy i na spotkanie z błogosławioną Santią 18 sierpnia.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W sobotę 15 sierpnia przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To także tradycyjny czas uroczystości odpustowych na Świętej Górze koło Kostynia. O godzinie 12 przy ołtarzu polowym zostanie odprawiona uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Podczas tej mszy świętej poświęcone będą bukiety ziół, ziarno dla rolników i zaczyn na chleb dla piekarzy. A po mszy świętej odbędzie się obrzęd dożynkowy z dzieleniem chlebem. O szczegółach mówi ksiądz Marek Dudek.
2: Tak, serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, które od lat też połączone są ze świętem plonów powiatu gostyńskiego, z będą to dożynki powiatowe. Uroczystości rozpoczynamy tradycyjnie dzień wcześniej wieczorem mszą świętą o godzinie 19, w czasie której modlimy się też za naszych bliskich zmarłych i po mszy świętej udajemy się w procesji na gostyński cmentarz, by tam właśnie modlić się za zmarłych, by Matka Boża w niebo wzięta dla nich wykraszała niebo. A następnego dnia już od godziny 6 rano rozpoczynają się uroczystości odpustowe pierwszą mszą świętą. Suma odpustowa o godzinie 12 przy ołtarzu polowym, połączona właśnie z dziękczyniem za tegoroczne plony. U nas oprócz normalnego zwyczaju właśnie przyniesienia wieńcy dożynkowych i bukietów ziół, kwiatów i chleba też święcimy zaczyn dla piekarzy. Tutaj z okolicznych piekarni to już też taka tradycja, taki zwyczaj, że w czasie tej uroczystości święcimy zaczyn, z którego potem na cały rok brany jest zaczyn, by właśnie by piec chleby dla ludzi. Oprócz tego oczywiście w związku z dożynkami takie jest wydarzenie nazwane Dobre Smaki Powiatu, więc tutaj lokalne różne firmy, które produkują żywność, będą też miały swoje stoiska i będzie oczywiście ten obrzęd dożynkowy i dzieleniem chlebem i różne zabawy też dla całych rodzin aż do wieczora. Też piekarze gostyńscy tutaj na miejscu pieką świeży chleb, więc zawsze kolejka stoi i chętnych nie brakuje. No oczywiście, że trzeba przyjść na mszę świętą na godzinę 12 zwłaszcza, ale msze święte są przez cały dzień, bo to jest godzina, przypomnę, 6, 7, 30, 9, 10, 30, 12, ta suma odpustowa przy ołtarzu polowym, godzina 15 i 17. Cóż, ja myślę, że no, na pewno dla całych rodzin będą różne wydarzenia. No i wieczorem koncert w tym roku będzie to Budka Suflera. Ale to jest coś dla ciała, a dla ducha oczywiście możliwość zyskania odpustu i msza święta.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Lato z Radiem Emaus.

Dzień dobry, przy mikrofonie Tomek Wandel. Spotykamy się po raz 46. Na początku dzisiejszego przesłuchania muzyki z celuloidu chciałbym Wam zaproponować serial na raz. Czyli taki, który można obejrzeć jednym tchem w jedno jesienne popołudnie lub wieczór. Behind Her Eyes w tłumaczeniu polskiego dystrybutora Co kryją jej oczy to 6-odcinkowy serial, który zaczyna się niewinnie, a kończy się naprawdę przerażająco. I nie ma tu happy endu. Mam wrażenie, że twórcy zostawili tu sobie otwartą furtkę do wyprodukowania drugiego sezonu. Przy czym finał ostatniego odcinka jest raczej tak ostateczny, że kontynuacja raczej nie wchodzi w grę. Chyba, że będzie to spin-off, czyli serial oparty na losach którejś z głównych postaci tej historii. Louise to samotna matka 7-letniego syna. Pracuje na pół etatu jako asystentka w gabinecie psychiatrycznym, w którym zatrudnia się nowy lekarz. Zaczynają romansować. W tym układzie mamy jeszcze trzecią osobę. To żona Davida, Adele. Obawiam się, że więcej zdradzić nie mogę. Dramat psychologiczny, zaskakująca tajemnica i thriller. Tak jest otagowany ten serial w serwisach branżowych. Napięcie nie maleje ani na minutę. Scenariusz zahacza też o metafizykę, a konkretnie o projekcję astralną. Zagadnienie bardzo intrygujące, poruszane już wielokrotnie w światowej kinematografii. Reżyserem brytyjskiego serialu Co kryją jej oczy jest norweski filmowiec Erik Richter Strand. W swoim portfolio ma też kilka epizodów serialu The Crown o brytyjskiej rodzinie królewskiej. W rolach głównych występują czarnoskóra Simona Brown, Tom Bateman mówiący z doskonałym szkockim akcentem i Eve Hewson. Zbieżność nazwisk jest tu nieprzypadkowa, bowiem ojcem tej aktorki jest Paul David Hewson, ukrywający się pod artystycznym pseudonimem Bono, czyli wokalista U2. Słuchaliśmy tej grupy przed chwilą. Na serialowej ścieżce dźwiękowej utworów grupy U2 nie ma, jest za to przepiękna wersja piosenki z repertuaru Niny Simone, Don't Let Me Be Misunderstood, w jakże zmysłowym wykonaniu Elizy Sharad.

W jednym z naszych ostatnich spotkań z cyklu Muzyka z celuloidu opowiadałem o serialu Krew z krwi, którego trzeci sezon mieliśmy okazję niedawno oglądać. Po raz trzeci w roli Carmen wystąpiła Agata Kulesza. Ponieważ ta aktorka należy do moich ulubionych, postanowiłem obejrzeć jakieś starsze jej wcielenie. Stanęło na dwusezonowym TVN-owskim serialu Pułapka. Z Pułapką z Agatą Kuleszą to tak jak ze Szklaną Pułapką z Bruce'em Willisem. Tytuł adekwatny, ale tylko do pierwszej części, gdzie akcja dzieje się w wieżowcu, który się tą tytułową Szklaną Pułapką staje. W przypadku polskiej produkcji twórcy najprawdopodobniej nie wiedzieli, że będzie drugi sezon i stąd właśnie tytuł Pułapka towarzyszy wszystkim 13 odcinkom. 6 w pierwszym sezonie i 7 w drugim. Główną bohaterką jest pisarka poczytnych kryminałów Olga Sawicka, grana właśnie przez Kuleszę. W pierwszych 6 odcinkach zajmuje się sprawą zaginięcia wychowanki domu dziecka. Trafia tam w trakcie prezentacji swojej nowej książki, która jest zatytułowana Pułapka. W drugim sezonie bada sprawę mordercy, który bestialsko zabija swoje ofiary, inspirując się napisaną przez nią powieścią. Ogląda się to dobrze i, co najważniejsze, nie ma dłużyzn. Dwie niezależne historie połączone trójką głównych postaci. W pozostałych rolach świetna młoda aktorka Marianna Kowalewska, równie przekonujący Leszek Lichota i dawno niewidziany przeze mnie Adam Ferency. A Agata Kulesza? To rocznik 1971. Zadebiutowała nietypowo rolą dubbingową w popularnym filmie dla młodzieży Goodbye Rockefeller, gdzie podkładała głos dla męskiej roli. Po raz pierwszy nagrodzona została za rolę pierwszoplanową w 2012 roku. Był to film Wojciecha Smarzowskiego Róża. Ten reżyser zobaczył w niej potencjał i dlatego zagrała w jego poprawinowym Weselu. Polecam również serial Skazana, w którym Agata Kulesza gra sędzię Sądu Najwyższego, skazaną za morderstwo. Jedną z piosenek w serialu Pułapka śpiewa Violetta Vilas.

0: To jest muzyka Stella Lloydu, wydanie numer 46. Tydzień temu opowiadałem o najnowszej pozycji w repertuarze Poznańskiego Teatru Muzycznego. Powróćmy jeszcze na moment do kabaretu.
1: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!

Życie kabaretem jest, śpiewała Liza Minnelli. To córka wielkiej Judy Garland, która zagrała w remake'u Narodzin Gwiazdy w roku 1954. W późniejszych ekranizacjach występowały Barbara Streisand i Lady Gaga. Judy Garland była międzynarodową gwiazdą, występowała w filmach i musicalach, śpiewała również piosenki, a było ich całkiem sporo. Jednak nie o niej chciałem dziś mówić. Na moment zatrzymajmy się przy aktorze, który zagrał rolę mistrza ceremonii. W broadwayowskim musicalu w 1966 roku i w filmie Boba Fossa 6 lat później.

Konferansjer i mistrz ceremonii w kabarecie, na Broadwayu i w kinie. To Joel Grey, w obu tych przypadkach nagrodzony teatralną nagrodą Tony i filmowym Oscarem. Ten amerykański aktor żydowskiego pochodzenia w tym roku skończył 93 lata, cieszy się dobrym zdrowiem i nadal jest aktywny zawodowo. Jego ostatnia jak na razie rola to serial The Old Man. Wystąpił w 4 odcinkach, zagrał postać Morgana Boata. Jest laureatem 2 nagród i 4 nominacji do teatralnych Tony Awards, zarówno za grę aktorską, jak i za reżyserię. Ostatnią nagrodę otrzymał w 2023 roku za całokształt pracy teatralnej. Ma na swoim koncie również masę ról filmowych i co za tym idzie, wielokrotnie był za nie nagradzany. W latach 60. pomiędzy kabaretami, tym teatralnym i tym filmowym, Joel Grey nagrał 2 płyty – Only the Beginning i Black Sheep Boy. Posłuchajmy, jak zmierzył się wokalnie z 2 bardzo znanymi utworami. Wtedy były one prawie nowościami, obecnie to klasyki. White Room i She's Leaving Home. Aha, i jeszcze ciekawostka. Joel Grey jest ojcem Jennifer Grey, która zagrała główną rolę w filmie Dirty Dancing. Dziękuję za uwagę. To było 46. spotkanie z muzyką z celuloidu. Mówił do Was Tomek Wandel. Oddaję głos wielkiemu aktorowi. Śpiewa Joel Grey.

To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

Nie dosięgnie mnie nic złego i plaga nie zbliży się do mojego domu, albowiem aniołom swoim poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na mojej ścieżce jest życie, nie śmierć. Wielki jest dobrobyt moich dzieci, ponieważ są uczniami Pana. Niczego mi nie brakuje, ponieważ mój Bóg zaspokaja wszelką moją potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Idę za dobrym pasterzem, znam Jego głos i nie podążam za głosem obcych. Mówię prawdę Słowa Bożego w miłości i wzrastam pod każdym względem w Chrystusa. Jezus dał mi prawo korzystać z Jego imienia. Wszystko, co związuje na ziemi, jest związane i w niebie. Wszystko, co rozwiązuje na ziemi, jest rozwiązane i w niebie. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że działanie złych duchów w okręgach niebieskich jest nieskuteczne wobec mnie. W imieniu Jezusa.

Dlaczego Chrystus oddał swoje życie? List do Tytusa, rozdział 2, 14 werset. Wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Chrystus Jezus, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Oto inne miejsca Nowego Testamentu, które pokazują nam cel Jego ofiary. List do Galatów, rozdział 2, 20 werset. Syn Boży, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wraz z 14 wersetem rozważanego przez nas rozdziału, miejsce to jest być może jednym z najkosztowniejszych. Kogo chciał nabyć, gdy wydał samego siebie? Mnie, jako indywidualną osobę. Nawet gdybym sam jeden żył na świecie, to i tak poszedłby za mnie na śmierć. W liście do Tytusa w 2 rozdziale mówi o nas, o społeczności odkupionych. On chce mieć tutaj na ziemi lud, który należy do Niego. W liście do Rzymian 5:8 widzimy, że On umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Jak bardzo to pokazuje nam wielkość Jego miłości. Gdy byliśmy jeszcze nędznymi grzesznikami, On już widział w nas owoc dzieła, które miał wykonać. Spoglądał na nas w świetle odkupienia, a Jego miłość sprawiła, że mógł ponieść nasze grzechy aż do końca, na śmierć. Pierwszy list Koryntian 15:3. Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Wypowiedź ta zawiera sedno Ewangelii. Jest to główny powód śmierci Chrystusa. Aby nas posiąść, musiał ponieść nasz grzech. I trzeci list do Galatów, 13 werset. On umarł, aby wykupić nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Czy jesteśmy w stanie pojąć to, że ów święty i sprawiedliwy tak bardzo nas umiłował, że gotów był utożsamić się z przeklętymi i ciążącym na nich przekleństwem? Niemen, znany czy nieznany?

Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. List do Galatów, 6 rozdział, 14 werset. Krzyż Chrystusa, centrum wszystkiego. Nie ma nic, co mogłoby się równać z krzyżem Jezusa Chrystusa. Tam dobro stoczyło walkę ze złem. Pytanie, jakie każdy powinien sobie zadać, brzmi: czy stoję po stronie świata, który odrzucił Chrystusa, czy po stronie Chrystusa, którego odrzucił świat? Krzyż jest jednocześnie dowodem sprawiedliwości Bożej względem grzechu, jak i jego niepojętej miłości gotowej przebaczyć grzesznikowi. Dla każdego, kto wierzy, oznacza uniknięcie sądu oraz początek nowego życia, które otrzymuje z chwilą, gdy uchwyci się zbawienia. Tam, na Golgocie, poprzez ukrzyżowanie Zbawiciela, został popełniony największy z grzechów i jednocześnie to właśnie tam grzech został przebłagany. Im więcej przyglądamy się krzyżowi, tym lepiej rozumiemy, że jest on w centrum wszystkiego. Ewangelia, która ukazuje winę człowieka i jednocześnie ogłasza zbawienie dla każdego, kto wierzy w moc i doskonałość ofiary Chrystusa, nazwana została przez apostoła Pawła słowem o krzyżu. To słowo jest, jak mówi apostoł, głupstwem dla tych, którzy giną. Tacy ludzie niekoniecznie zaprzeczają faktowi historycznemu, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie, ale odmawiają mu prawdziwego znaczenia i wartości. Dla nich jest to najwyżej śmierć jakiegoś męczennika, jakich świat widział wielu. Nie wierzą w skuteczność jego ofiary w kwestii przebłagania grzechów i nie uznają Jezusa jako Syna Bożego, który jako odwieczny Bóg stał się człowiekiem, by móc umrzeć za moje i twoje grzechy. Oby żaden z naszych słuchaczy nie myślał w ten sposób i nie musiał z tego powodu ponieść sądu Bożego. W Ewangelii według świętego Jana w 3 rozdziale, w 36 wersecie czytamy: kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

0: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: dwóch jest synów Maryi, Bóg człowiek i zwykły człowiek. Jednego Maria jest matką według ciała, drugiego według duszy.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział, oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec, przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
1: Ilu ludzi, tyle opinii na temat tego, czym jest dobro. Kiedy Bóg dokonywał dzieła stworzenia, widział, że wszystko, co uczynił, było dobre. Ostatnim jego dziełem był człowiek, a wtedy Stwórca uznał, że całe stworzenie jest bardzo dobre. Szkoda, że człowiek nie wykorzystał w pełni tego daru i do dziś zmaga się ze złem. Dobry Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo, dlatego jesteśmy zdolni zwyciężać zło dobrem, choć nieraz wymaga to wielkiego wysiłku i ofiary. Pomyśl, co jestem gotów poświęcić, aby dobro zwyciężyło w moim życiu.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Wieś była pełna pałaców, otoczonych pięknymi ogrodami. Wśród nich liczne gospody otwierały gościnne wrota. Nasi znajomi najęli wielbłądy i puścili się w podróż do Palmowego Gaju. Okolica, którą przejeżdżali, była właściwie jednym wielkim ogrodem. Wyzyskano tu każdą pięć ziemi, a pochyłości wzgórz, oplecione winnymi latoroślami, wabiły przechodnia nie tylko cieniem, ale i pysznymi gronami winnych jagód, błyszczących barwą purpury i dojrzałością. Z pomiędzy grzęd, zasadzonych melonami wśród lasków brzoskwiniowych i figowych, pod cieniem pomarańcz i cytryn, widniały białe chaty rolników. Z dala, z pomiędzy gałęzi drzew, tu i owdzie, wychylały się szczyty gór Taurusu i Libanu, a wśród całego krajobrazu, niby srebrna wstęga, toczył Orontes swoje wody. Nareszcie dotarli do rzeki i odtąd trzymali się jej biegu, mijając zamieszkane doliny i spadziste wzgórza. Chociaż rozłożyste dęby, sykomory, mirty, wawrzyny, krzewy garbarskiej mącznicy i wonne jaśminy wieńczyły brzegi Orontesu i zdawały się go ocieniać, to przecież fale rzeki były srebrzyste i czyste, bo promienie słońca, padając prostopadle, muskały miłośnie fale wolno płynącej wody. Spokój tych miejsc byłby do snu podobny, gdyby nie okręty nieustannie krążące po jego wodach. Cały ten widok wzbudzał wspomnienie morza, dalekich narodów, wspaniałych grodów i bogactw krain nieznanych. Ileż to marzeń wywołać zdoła biały żagiel, który wydęty wiatrem wiedzie na morze, a zwinięty w domowe zaprasza progi. Wśród podobnych myśli jechali młodzi przyjaciele aż do zatoki utworzonej wodami rzeki, a spokojnej i czystej jak szyba szklanna. W zaokrągleniu zatoki rosło stare drzewo palmowe. Malluch minął je, a skręciwszy w bok rzekł: patrz, oto gaj palmowy. Nigdzie chyba w czarujących oazach Arabii Szczęśliwej lub w pysznych rezydencjach królów Ptolemeuszów nad Nilem nie znalazłby tak cudnego krajobrazu jak ten, który się ukazał oczom Ben-Hura. Rozciągała się przed nim kraina jakby nie mająca granic. U nóg jego rozpościerał się miękki kobierzec traw. W gorącej Syrii najzwyklejsza ozdoba. W górze widniało lazurowe niebo, przebłyskujące wśród zieleni starych drzew daktylowych istnych patriarchów swego rodu. Patrz, rzekł maluch, wskazując olbrzymie drzewo palmowe. Każdy pierścień na jego pniu oznacza rok życia. Policz je od korzenia do gałęzi, a nie zdziwisz się, gdy ci szejk powie, że ten gaj zasadzono, gdy w Antiochii nikt jeszcze o Seleucydach nie słyszał. Takich uczuć doznawał również Ben-Hur, gdy mówił: kiedym dziś widział szejka Ilderima na arenie, wydał mi się bardzo pospolitym i zwyczajnym człowiekiem. Przełożeni świątyni w Jerozolimie patrzyliby chyba z pogardą na niego, kto wie nawet, czy by go nie uważali za psa z rodu Edomitów. Jakimże więc sposobem jest właścicielem gaju, jakim sposobem zdołał go ustrzec od zachłanności rzymskich gubernatorów? Jeśli krew uszlachetnia się i doskonali w biegu czasów, to stary Ilderim jest wielkim człowiekiem, chociaż jest Edomitą, mówił maluch z zapałem. Cały szereg szejków poprzedza Ilderima, a jeden z nich, nie umiem powiedzieć, który i kiedy, spełnił uczynek miłosierdzia, ratując jednego z królów syryjskich, gdy uciekał przed ścigającym go wrogiem. Dzieje mówią, że wspomógł go tysiącem jeźdźców obeznanych równie dobrze z kryjówkami i ścieżkami pustyni, jak pasterze ze wzgórzami, na których pasą trzody. Ucieczka się powiodła, a miejsce, na którym stoimy, jest właśnie wsławione potyczką, w której ów król zwyciężył przy pomocy synów pustyni i zasiadł na tronie. Wtedy pomny odebranej przysługi wezwał syna pustyni na to miejsce i cały ten kraj, od najbliższych gór z jeziorem i drzewami, dał jemu i jego dzieciom w wieczyste posiadanie. Nikt dotąd nie poważył się zaprzeczyć im prawa własności, a późniejsi władcy nieraz ważne odnosili korzyści, utrzymując dobre stosunki z pokoleniem, któremu błogosławił Pan na ludziach, koniach, wielbłądach i bogactwach. A nie poskąpił im władzy, bo oto stali się panami jedynej drogi między miastami i wolno im rzec do kupca: jedź w pokoju, albo stój i dzieje się jak rozkazali. Nawet prefekt rzymski w Cytadeli, która panuje nad Antiochią, szczęśliwym zwiedzień, w którym Ilderim Dobrotliwy, tak dla swych dobrych uczynków zwany, przybywa z żonami, dziećmi, wielbłądami i służbą, aby za przykładem ojców naszych Abrahama i Jakuba, opuściwszy gorzkie źródła swej ojczyzny, odpocząć w cieniach tego uroczego gaju. Jakże to być może? Przerwał Ben-Hur, który ciekawie słuchał tego opowiadania, nie zważając na zwolniony chód wielbłąda. Widziałem przecież, jak szejk targał brodę, przeklinając sam siebie, że powierzył swoje konie Rzymianinowi. Gdyby to Cezar słyszał, snadnie mógłby powiedzieć, że nie chce takiego przyjaciela. Uwaga twoja jest słuszna, odpowiedział maluch z uśmiechem. Ilderim nie jest przyjacielem Rzymu. Przed 3 laty Partowie, jadąc do Damaszku, napadli na karawanę niosącą oprócz innych towarów kasę podatkową jednego obwodu i zabrali wszystko. W napadzie tym ludzie karawany ponieśli śmierć, ale urzędnicy rzymscy byliby to łatwo przeoczyli, gdyby skarb cesarski nie był poniósł szkody. Straty poszukiwali na dzierżawcach podatków, którzy za nią odpowiadali, a ci skarżyli się Cezarowi, który znów nałożył grzywnę na Heroda. Herod zajął posiadłości Ilderima, twierdząc, że ten przez zdradę nie dopełnił swego obowiązku jako właściciel drogi. Szejk odwoływał się do Cezara, ale odebrał taką odpowiedź, że odtąd oczekuje chwili zemsty, może niedalekiej. Ach, mój maluchu, on nie podoła Cezarowi. O tym pomówimy innym razem. Musisz wiedzieć, że kupiec Simonides pokłada we mnie zaufanie i nieraz wzywa mej rady. Ponieważ zostaję w jego domu, więc znam wielu jego przyjaciół, a ci, wiedząc, iż pan mi ufa, mówią przy mnie otwarcie. Tym sposobem zna mnie i szejk Ilderim. Opowiadanie malucha odwróciło na chwilę uwagę Ben-Hura w inną stronę. A przed oczyma jego duszy stanął wdzięczny obraz Estery. Jej wielkie, ciemne oczy jakże skromnym spojrzały na niego wejrzeniem. Na chwilę zdało mu się, że widzi ją, że słyszy jej krok, gdy się zbliżyła z winem, i głos, gdy mówiła, podając kubek. Czuł współczucie, które mu okazała tak wyraźnie, że słowa stawały się zbytecznymi. Jakże miłe było to widzenie. Jednak, gdy się zwrócił do malucha, pierzchło ono wobec rzeczywistości. Przed kilku tygodniami, mówił dalej maluch, stary Arab przybył do Simonidesa w mojej obecności. Widząc, że jest czymś mocno zajęty, chciałem odejść, ale nie dopuścił do tego, mówiąc: jesteś Izraelitą, możesz więc zostać i usłyszeć dziwną opowieść. Nacisk, z jakim wymówił słowo Izraelita, zadziwił mnie i zaciekawił. Zostałem więc i powtórzę ci to zwięźle, bo oto zbliżamy się do namiotów, a szczegółowo może on sam ci opowie. Przed wielu laty przybyło do jego namiotów na pustyni 3 cudzoziemców, każdy z innego narodu: Grek, Hindus i Egipcjanin. Białe ich wielbłądy były większe i piękniejsze, niż mu się kiedykolwiek zdarzyło widzieć. Wyszedł ku nim i przyjął ich gościnnie na nocleg. Nazajutrz rano wstali i modlili się niezrozumiałym dla szejka sposobem, wzywając Boga i jego syna w sposób dziwnie tajemniczy. Po śniadaniu Egipcjanin opowiedział gospodarzowi, kim są i skąd przybywają. Każdy z nich z osobna widział gwiazdę. Każdy słyszał głos rozkazujący im iść do Jerozolimy i tam pytać, gdzie jest ten, co się narodził, król żydowski. Uczynili zadość wezwaniu, a od Jerozolimy wiodła ich gwiazda aż do Betlejem, gdzie w jaskini znaleźli nowonarodzone dziecię. Wierząc, że dziecię jest obiecanym im królem, padli przed nim na kolana i oddali mu cześć i kosztowne dary. spełniwszy rozkaz pana, dosiedli wielbłądów i nigdzie nie odpoczywając przybyli do szejka. Uciekli przed Herodem, który, jak mówili, byłby ich zabił, gdyby mu wpadli w ręce. Wierny prawu gościnności ukrywał ich szejk cały rok, po czym każdy z nich, zostawiwszy kosztowne dary, odjechał w swoją drogę. Ha, to doprawdy zadziwiające zdarzenie, zawołał Ben-Hur. O co to oni mieli się pytać w Jerozolimie? Kazano im pytać, gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski. I nic więcej. Zdaje mi się, że było jeszcze coś więcej, ale nie pamiętam. I znaleźli dziecię? Tak. I oddali mu cześć. Ależ to cud, maluchu. Ilderim jest zacnym człowiekiem, a choć jest wrażliwy jak każdy Arab, to niepodobna przypuszczać, aby kłamał. Maluch opowiadał z niezwykłym przejęciem. Wielbłądy zostawione samym sobie zeszły z drogi na trawę. Ilderim nic więcej nie wie o tych ludziach? Pytał Ben-Hur. Co się z nimi stało? Owszem, wie i to właśnie było powodem jego przybycia do Simonidesa w dniu, o którym ci mówiłem, albowiem wieczorem dnia poprzedniego zjawił się Egipcjanin u niego. Gdzie? Tu, u wejścia do namiotu, do którego jedziemy. I zdołał go poznać? Tak. Jak ty dziś rano poznałeś konie po ruchach i całej postaci. Zresztą po niczym więcej? Jechał na tym samym wielkim białym wielbłądzie i wymówił nazwisko Baltazara Egipcjanina, jak przed laty. To nowy cud wszechmogącego, rzekł Ben-Hur wzruszony. Zdziwiony tym uniesieniem, maluch zapytał, dlaczego? Wszak nazwałeś Egipcjanina Baltazarem. Tak. Czy nie pomnisz, że to samo imię podał nam dziś starzec u krynicy? Przypomnienie to wzruszyło i malucha. Prawda, odparł. Nawet wielbłąd ten sam, a ty ocaliłeś temu człowiekowi życie. Kobieta zaś, rzekł Ben-Hur jakby do siebie, kobieta to jego córka. Zamyślił się i można by przypuścić, że nowe, bardziej od Estery, pożądane zjawisko zagości w jego duszy, ale tak się nie stało. Powiedz mi jeszcze, mówił dalej, czy ci trzej mieli pytać, gdzie jest ten, który ma być królem Żydów? Niezupełnie tak, słowa były, który się narodził, król żydowski. Tak mówił i słyszał szejk na pustyni i odtąd czeka przyjścia tego króla i nikt nie obali jego wiary w tym względzie. Jak ma przyjść? Czy jako król? Tak. I los Rzymu wypełni się, twierdzi szejk. Ben-Hur milczał chwilę, próbując opanować swoje uczucia. Starzec ten jest jednym z wielu milionów, rzekł zwolna. Z wielu milionów, wśród których każdy ma krzywdę do pomszczenia. Ta jego dziwna wiara karmi go winem i chlebem nadziei, bo któż kiedy, jeśli nie Herod, może być królem Żydów, póki Rzym istnieje? Ale wracając do opowiadania, czy słyszałeś, co mu odparł Simonides? Jeśli Ilderim jest zacny, to Simonides jest mądry, mówił maluch. Słuchałem. Nagle przerwał. Ale słuchaj, no, ktoś nas dogania. Jakoż zbliżał się hałas, turkot wozu i odgłos końskich kopyt. A niebawem ukazał się szejk Ilderim konno w orszaku swoich ludzi. Między końmi była i owa czwórka wraz z wozem. Szejk jechał z pochyloną głową, a biała broda spadała mu na piersi. Nasi dwaj znajomi, zwróciwszy się ku niemu, uprzedzili go, pozdrawiając go uprzejmie. Pokój wam. Witaj, mój przyjacielu maluchu, witaj. Ufam, że nie wracasz, ale przybywasz z jakąś dobrą wieścią dla mnie od zacnego Simonidesa, którego niech zachowa w długie lata przy życiu wielki Bóg ojców jego. Wróćcie więc i chodźcie ze mną. Mam chleb i napój, a jeśli wolicie, mamy napój i mięso z młodego koźlęcia. Chodźcie. Towarzyszyli więc szejkowi aż do namiotu. A gdy zsiadali, gospodarz stanął tymczasem u wejścia, trzymając w ręku tacę z trzema kubkami, napełnionymi jasnożółtawym napojem. Pijcie, rzekł serdecznie do przybyłych. W napoju tym jest wzmocnienie mieszkańców namiotów. Każdy wziął kubek i wypił do dna, zostawiając tylko pianę. A szejk rzekł, wejdźcie teraz w imię Boże. Gdy weszli, maluch wziął na bok szejka, a skończywszy rozmowę, zbliżył się do Ben-Hura i rzekł: już rozmówiłem się z szejkiem. Jutro rano da ci konie i jest twoim przyjacielem. Zrobiłem dla ciebie, co mogłem. Reszta należy do ciebie. Ja zaś muszę wrócić do Antiochii, bo obiecałem dziś wieczór z kimś się widzieć. Jutro powrócę na naradę, a może będę mógł, jeśli wszystko dobrze pójdzie, zostać tu aż do końca wyścigów. rozstali się wśród wzajemnych błogosławieństw, po czym Maluch skierował wielbłąda w stronę Antiochii.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.